Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij

0: Słuchajcie Radia Pogoda. Z tej strony Grażyna Wolszczak.
1: Było nam trochę jak w cudownej baśni, ale dziś tej sielance kłamie.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

zgubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

7:04, jakaś podyta, 8:09, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Słuchacze Radia Pogoda pozdrawiają
2: Ecik
1: i Masztalski.

0: już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: Dla kochania.

0: ma podwiązki pod tą suknią.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo taki luksus?
1: To dla kochasia.

0: kruszkiem ślub stwierdzony rejentalnie.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Dla kogoż to, z kim żyjesz tak moralnie?

Dzięki.

smutny deszczyk sobie lży. Nie zrobię nic, a w stawach

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość

0: reklama. Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
3: Warszawa w pigułce, czyli sprawdzamy, czym żyło miasto w ostatnich dniach. To jest Tydzień w Warszawie. Marta Kaźmierowska, zapraszam. Na początek temat, który co roku wraca razem ze studentami. Akademiki. Dla części żaków początek roku akademickiego oznacza nie tylko plan zajęć, ale też całkiem poważne pytanie, gdzie właściwie będę mieszkać. Miejsc w domach studenckich wciąż jest mniej niż chętnych, a ceny wynajmu w Warszawie nie ułatwiają znalezienia planu B. Sprawdzimy więc, jak wygląda sytuacja studentów, którzy o akademik muszą trochę powalczyć. Potem zakładamy sportowe buty i ruszamy na trasę 48. Maratonu Warszawskiego. W niedzielę Warszawa będzie jednym z najważniejszych punktów na biegowej mapie, bo na starcie pojawi się rekordowa liczba zawodników. Będą biegacze z Polski, zawodnicy z zagranicy i międzynarodowa elita. Sprawdzimy, kto dokładnie pojawi się na trasie i dlaczego tegoroczny maraton zapowiada się wyjątkowo. A skoro o wyjątkowych emocjach mowa, będzie też kryminalny przegląd tygodnia. Sprawdzimy, czym w ostatnich dniach zajmowali się warszawscy policjanci i strażnicy. Będą kradzieże, zatrzymania i historie, przy których czasem naprawdę trudno uwierzyć, że ktoś wpadł na taki pomysł. Zajrzymy też na Żoliborz, a konkretnie do Ptasiego Zakątka. Mieszkańcy walczą tam o zachowanie zielonego terenu. Władze dzielnicy planują w tym miejscu budowę przedszkola, co oznacza również wycinkę kilkuset drzew. Sprawdzimy, jakie argumenty mają obie strony i czego właściwie chcą mieszkańcy. Czyli będzie o mieszkaniu, bieganiu, miejskiej zieleni i kryminalnych historiach. Wszystko w jednym miejscu w tygodniu w Warszawie. Ale zanim do tych tematów przejdziemy, przegląd wydarzeń tygodnia i moja redakcyjna koleżanka Ewelina Walczak. Zapraszam.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Warszawie. Poniedziałek.
5: Ewelina Walczak. 101 zatrzymanych i blisko 800 sprawdzonych adresów. Stołeczna policja podsumowała gigantyczną obławę na uciekinierów. W ciągu zaledwie jednego dnia mundurowi wzięli pod lupę domy, mieszkania i hostele. W ich ręce wpadły osoby, które ukrywały się przed sądami i prokuraturą. Przy okazji akcji udało się też odnaleźć 8 zaginionych osób. Z kolei w miniony weekend Warszawa po raz pierwszy w historii gościła Mistrzostwa Europy Motorniczych. Dyscypliny w zawodach to test umiejętności przydatnych także w codziennej pracy.
6: Oczywiście są takie konkurencje, które są bardzo widowiskowe, jak zbijanie tramwajem kręgli czy bilard tramwajowy, ale też mamy takie konkurencje, które stricte punktują precyzję jazdy.
5: Wyjaśnia Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich. Kolejne mistrzostwa odbędą się w Luksemburgu.
4: Wtorek.
5: Nocna prohibicja w stolicy przynosi pierwsze efekty. Zakaz sprzedaży alkoholu po 22 wyraźnie uspokoił warszawskie ulice. Policyjnych interwencji jest o blisko 10% mniej. Jeszcze lepiej wyglądają statystyki wykroczeń. Tu spadek przekracza 15%. Ratusz zapowiada dalsze kontrole. 17 tysięcy mieszkań dla warszawiaków potrzebujących wsparcia. Radni przyjęli nowy program mieszkaniowy na najbliższe 6 lat. W planach jest budowa 5,5 tysiąca lokali społecznych oraz remont kilkunastu tysięcy pustostanów. Ratusz powiększy też pulę mieszkań na wynajem. Wartość całego programu to blisko 14 miliardów złotych. A na Żeraniu nowa atrakcja dla najmłodszych. Otwarto tam wodny plac zabaw z budżetu obywatelskiego. Na niespełna 400 metrach kwadratowych zamontowano dysze, którymi dzieci mogą same sterować. Co ciekawe, wodne pompy uruchamiają się podczas zabawy na huśtawkach. To kolejne po Parku Linowym miejsce do rekreacji w tej okolicy.
4: Środa.
5: Blisko 160 ataków na ludzi i 14,5 tysiąca zgłoszeń. Warszawa bierze się za dziki. Sejmik województwa dał zielone światło na odstrzał tych zwierząt w granicach miasta. Jak tłumaczy przewodniczący sejmiku Ludwik Krakowski, to ostateczność, gdy zwierzę zagraża bezpieczeństwu.
7: Mam nadzieję, że zostaną dopuszczone inne metody poza odławianiem z uśmierceniem dzików, czyli ich odławianie i wywożenie poza Warszawę. Natomiast mamy tutaj jak na razie ograniczenia związane z walką z ASF, czyli afrykańskim pomorem świń, i na razie przepisy na to nie pozwalają.
5: Z ulicy przed sąd trafi z kolei sprawa z Mysiadła. Drogówka zatrzymała tam 12-latka pędzącego na elektrycznej hulajnodze. Chłopiec był za młody na taką jazdę, a sam sprzęt nie spełniał technicznych norm.
4: Czwartek.
5: Na początek nocnej prohibicji w Warszawie zakaz sprzedaży alkoholu po 22 obowiązuje od niemal 4 miesięcy. To rozwiązanie wciąż budzi skrajne emocje wśród mieszkańców.
8: Wiem, że powstają tak zwane mety, gdzie pójdzie i kupi.
9: Ja jestem wolnościowcem, uważam, że powinno być wszystko generalnie zawsze otwarte i dostępne.
10: Na pewno jest bezpieczniej, nie ma tylu pijaków, nie zaczepiają tak wieczorem.
5: Zdecydowanie mniej wątpliwości ma stołeczny ratusz. Z nowych raportów wynika, że nocami na ulicach jest po prostu spokojniej. Za to w niedzielę miasto mocno przyspieszy. Wystartuje 48. Maraton Warszawski. Razem z biegiem na dychę na starcie zamelduje się ponad 20 tysięcy osób. Trasa zacznie się i skończy pod Pałacem Kultury. Po takim wysiłku warto wsiąść w pociąg. I to nie byle jaki, bo od dziś na tory wraca pociąg do kultury relacji Warszawa-Berlin. W darmowym wagonie posłuchacie przedwojennych szlagierów i wpadniecie na warsztaty sitodruku. Specjalny skład będzie kursował do niedzieli.
4: Piątek.
5: Nowe karetki, Dzień Jabłka i parada jednorożców. Mazowsze dzieli 30 milionów złotych z budżetu obywatelskiego. Do realizacji trafi ponad 90 pomysłów, mówi Sara Michalska z Urzędu Marszałkowskiego.
11: W większości mieszkańcy województwa mazowieckiego wybrali projekty miękkie do realizacji, stąd ten rekord. Przypominamy, że projekty miękkie to 240 tysięcy złotych, a projekty inwestycyjne do 1 200 000 złotych.
5: W samej stolicy wygrał zakup 2 nowych ambulansów. Zostajemy w Warszawie. Skarb ukryty pod ulicą Sienkiewicza. W centrum miasta odkopano ruiny kamienicy, a w jej piwnicy zabytkowe żerandole i zastawę. To prawdopodobnie zaginione przedwojenne wyposażenie sąsiedniej filharmonii. Teren bada już konserwator zabytków, więc remont ulicy mocno się przeciągnie. A w weekend Muzeum Warszawy świętuje 90. urodziny. Z tej okazji w sobotę i niedzielę czekają na Was spacery śladami lalki, gry miejskie i warsztaty. Na miejscu będzie można nawet wydrukować własną kartkę na zabytkowej prasie.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia,
3: który przygotowała dla Was moja redakcyjna koleżanka Ewelina Walczak. I Ewelina dwukrotnie nawet wspomniała o nocnej prohibicji. Dobrze, to jest temat ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa i przy tym temacie pochylimy się trochę bardziej, bo tak jak słyszeliście, po 4 miesiącach, po kilku miesiącach mamy już pierwsze dane i widać realną zmianę. Od czerwca alkohol na wynos, tak jak wiecie, można kupić się w stolicy tylko do godziny 22. I jak wynika z raportów nocnych interwencji, jest mniej. Straż Miejska odnotowała spadek o prawie 4%, policja o blisko 9%, a liczba wykroczeń zmniejszyła się o ponad 15%. Najwięcej pracy wciąż jest w okolicach sklepów całodobowych. Miasto zapowiada dalsze sprawdzanie efektów tych ograniczeń. A jak wygląda nocna Warszawa po wprowadzeniu prohibicji i co dokładnie zmieniło się w statystykach służb, to sprawdzał Piotr Lędzion.
12: Całe miasto!
13: W takiej atmosferze przed rokiem Rada Warszawy obradowała na temat programu zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Wówczas jedynie w 2 dzielnicach wprowadzony został pilotażowy projekt nocnej prohibicji. W całym mieście działa on od czerwca. Ratusz zaprezentował raport, według którego efekty są zauważalne. Spadła liczba interwencji związanych z alkoholem, wzrosło zaś bezpieczeństwo. O to, jak oceniają działanie programu, spytaliśmy dziś mieszkańców Warszawy.
14: Super. Mieszkam tam na Stawkach i właśnie przestali u nas w nocy krzyczeć różne brzydkie rzeczy pod oknami.
13: Czyli z perspektywy mieszkańca sukces?
14: Z perspektywy mieszkańca to jest super, to miałoby być zrobione jeszcze parę lat temu.
15: Owszem, popieram. Uważam, że tak powinno być.
13: A uważa Pani, że to działa, czy jeszcze tych efektów nie do końca widać?
15: Nie widać, dlatego to jest tak. Jeżeli nie będzie mógł kupić sobie alkoholu w nocy, to wiem z doświadczenia, że powstają tak zwane mety, gdzie pójdzie i kupi.
9: Ja jestem wolnościowcem, uważam, że powinno być wszystko generalnie zawsze otwarte i dostępne w jak najszerszym zakresie, a wszystko jest sprawą ludzi, ich wychowania i dobrych manier lub złych, ewentualnie pilnowania porządku przez do tego służby uprawnione, które też płacimy.
16: Każdy taki, proszę pana, pomysł jest dobry, bo uważam, że picie alkoholu nie jest niczym dobrym, więc tym bardziej w nocy. Jedynie martwi mnie tylko to, że tak jak kiedyś była taka sytuacja, że jak nie można było kupić alkoholu no, za komuny. To były tak zwane mety. Teraz jest zasadnicze pytanie, czy te mety nie wrócą.
17: Czyli uważa pan, że sam program dobry, ale potrzeba byłaby jeszcze taka dodatkowa kontrola?
16: Dokładnie. Dokładnie. Sam program oczywiście. Na pewno jest bezpieczniej, nie ma tylu pijaków, nie zaczepiają tak wieczorem, jak idzie się, prawda? Więc wtedy jest bezpieczniej.
18: Odniesieniem dla skuteczności nocnej prohibicji mogą być dzielnice pilotażowe. W nich najwyraźniej dostrzec można zmiany, jakie zachodziły po wprowadzeniu ograniczonego zakazu i rozszerzeniu go na całą stolicę.
19: Julian Rembelski, rzecznik prasowy dzielnicy Praga Północ. Z tego pilotażu, który został wcześniej u nas wprowadzony, w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej odnotowano 10% mniej interwencji straży miejskiej, a także nocnych interwencji, o 20% mniej policyjnych interwencji i o 52% mniej wykroczeń dotyczących spożywania alkoholu. To liczby coś pokazują. Cieszymy się także, że był to pewien przykład dla innych dzielnic, chociażby też z tego powodu, że wiemy o takim zjawisku, które nazywa się turystyką, powiedzmy zakupową czy alkoholową. Oczywiście to nie było nagminne, natomiast no, mamy świadomość, że takie zjawiska występowały.
17: No właśnie, czy w takim razie po tych 4 miesiącach działania ogólnowarszawskiego programu zauważyliście zmiany względem tego okresu, gdy tylko był pilotaż w 2 dzielnicach?
19: Tak, też to widać w badaniach opinii publicznej, bo rzeczywiście większość osób, które zamieszkują, deklarowało, że odczuło skutki tego ograniczenia, ale ocenia je pozytywnie. Natomiast też jest bardzo ważne to, że sam ten zakaz nie wpłynął jednoznacznie negatywnie na przedsiębiorców, którzy sprzedają. Przedsiębiorcy się dostosowali do tych nowych regulacji. Oczywiście pewnie są gdzieś pojedyncze przypadki, gdzie dochodzi do łamania tego zakazu, natomiast u nas w dzielnicy nie odnotowaliśmy tego i nie doszło do zamknięcia lokali. Po prostu te lokale przestały sprzedawać alkohol w tych wyznaczonych godzinach.
18: Dzielnicą, która od początku walczyła o ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu, były Bielany. Zarządowi dzielnicy nie udało się jednak przeforsować dołączenia do pilotażu. Pytamy więc, co przyniosły minione 4 miesiące.
20: Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany. Jako burmistrz bardzo o to zabiegałem, ponieważ jako dzielnica byliśmy no niestety w niechlubnej czołówce dzielnic warszawskich pod względem liczby interwencji straży miejskiej, policji, a tak samo niestety aktów dewastacji pod wpływem alkoholu. I ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego wprowadzenia tego zakazu, bo tych zgłoszeń mamy ewidentnie mniej aktów dewastacji mienia publicznego. Mówimy tutaj o parkach, o ławkach, o placach zabaw, a z drugiej strony nie widzimy absolutnie żadnej zmniejszonej liczby wydawanych koncesji. Na rynku wszystkie te punkty, które są, zostały. Wzrosło zadowolenie mieszkańców i to rozwiązanie, o które bardzo zabiegaliśmy, przynosi efekty, z czego ja naprawdę bardzo się cieszę, bo jak spokojnie się żyje, to wtedy wszystkim nam lepiej żyje jako mieszkańcom Bielan i całej Warszawy.
18: Temat nocnej prohibicji nie jest już sprawą lokalną. Nad regulacjami pracuje Sejm. Póki co nie doszło jednak do porozumienia.
3: To był Piotr Lędzion i tym akcentem kończymy tę część programu, ale zanim się pożegnamy, mamy dla Was jeszcze jeden pomysł na weekend i to taki, który nie wymaga ani sportowych butów, ani planowania z dużym wyprzedzeniem. Tak jak wspominała Ewelina, Muzeum Warszawy kończy 90 lat i urządza urodzinowy weekend. W sobotę i w niedzielę Stare Miasto będzie pełne historii, opowieści i trochę nietypowych muzealnych atrakcji. Będzie można na przykład zajrzeć za kulisy pracy muzeum w ramach akcji 90 na 90 dookoła muzeum, spotkać kuratorów, którzy opowiedzą o wyjątkowych przedmiotach, a rodziny z dziećmi mogą ruszyć tropem ukrytych zadań na wystawie. Można też wybrać się na spacer śladami lalki, posłuchać opowieści o powojennej odbudowie Warszawy albo zajrzeć do Muzeum Drukarstwa i wydrukować własną urodzinową kartkę na zabytkowej prasie. Na Pradze z kolei trwa festiwal opowieści, a w Muzeum Farmacji można ruszyć na spacer pod hasłem Mury i Badyle, czyli historię starówki połączoną z opowieścią o miejskiej przyrodzie. A najlepsza wiadomość, przez cały weekend wstęp do Muzeum Warszawy i jego oddziałów kosztuje symboliczną złotówkę, choć część dodatkowych wydarzeń ma osobne bilety. Więc jeśli w ten weekend będziecie spacerować po Starym Mieście, warto zajrzeć na rynek. 90 lat to całkiem niezły powód, żeby wpaść z wizytą, a my tymczasem zapraszamy na kolejną część programu. A tam sprawdzimy, co czeka studentów, którzy właśnie zaczynają kolejny rok akademicki. Akademiki są, ale miejsce wciąż brakuje, a dla wielu żaków znalezienie dachu nad głową to jeden z najważniejszych problemów na starcie studiów. Potem ruszamy na trasę maratonu warszawskiego. W niedzielę padnie rekord frekwencji, a na starcie pojawią się biegacze z Polski i zagranicy. Sprawdzimy, kto pobiegnie ulicami Warszawy i czego możemy spodziewać się podczas tegorocznej edycji. A na koniec przeniesiemy się na Żoliborz i do Ptasiego Zakątka. Mieszkańcy walczą tam o zachowanie zielonego terenu, podczas gdy dzielnica planuje w tym miejscu budowę przedszkola i wycinkę kilkuset drzew. Trzy różne historie, jedna Warszawa. Zostańcie z nami.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
3: Będzie trochę natury, trochę sportu, sporo warszawskich problemów i na koniec zajrzymy do policyjnych kronik. Zaczniemy od miejsca, w którym zdecydowanie można złapać oddech. Nadbużański Park Krajobrazowy walczy o tytuł Cudu Polski, czyli mamy piękne widoki, dziką przyrodę i pytanie, czy właśnie to miejsce zasługuje na Wasz głos. Potem zakładamy buty do biegania, bo Warszawa szykuje się na wielkie święto maratończyków. Na trasie pojawi się rekordowa liczba uczestników, zarówno tych, którzy pokonają pełny maraton, jak i tych, którzy wybiorą 10 kilometrów. Będzie więc naprawdę tłoczno i naprawdę sportowo. A temat dnia? Akademiki. Początek roku akademickiego coraz bliżej. Studentów nie brakuje, za to wolnych łóżek już tak. Podwójny rocznik, ograniczona liczba miejsc i ceny wynajmu, które potrafią przyprawić o zawrót głowy. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja oczami samych studentów. Porozmawiamy też z przedstawicielami Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej. A na deser coś dla tych, którzy lubią historię z gatunku co tam się znowu wydarzyło. Kryminalny przegląd wydarzeń tygodnia, czyli policja, straż miejska i interwencje, o których w ostatnich dniach było głośno. Zostańcie z nami, zaczynamy! Są takie miejsca na Mazowszu, w których można naprawdę zwolnić. Zamiast miejskiego zgiełku szum rzeki, zamiast tłumów dzikie nadrzeczne krajobrazy, a zamiast popularnych turystycznych adresów miejsca, które wciąż potrafią zaskoczyć. Jednym z nich jest Nadbużański Park Krajobrazowy. Ogromny teren, przez który płyną Bug i Narew, z meandrami rzek, starorzeczami, skarpami i setkami gatunków ptaków. Teraz park ma szansę zostać jednym z cudów Polski 2026 roku w plebiscycie. National Geographic Traveler. Co sprawia, że ten fragment Mazowsza jest tak wyjątkowy i dlaczego warto go odkryć? O tym Sylwester Hołast, dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
0: Bardzo by nam zależało, żeby wygrał, żeby stał się laureatem, ponieważ jest to jeden z największych parków w Polsce, skrywających w sobie dwie rzeki tak naprawdę. Nazywa się Nadbużański, ale chroni 120 km rzeki Bug, ale również 40 km rzeki Narew. To są dwie w Europie duże rzeki, które mają ponad 400 km. Każda z nich są dwie duże naturalne rzeki, gdzie mamy wyspy na rzece, gdzie mamy starorzecza. Te rzeki są nieuregulowane, łachy piachu, gdzie mogą się rozwijać pięknie i wyprowadzać młode ptaki, które są związane z wodą. Są to miejsca piękne krajobrazowo, gdzie jeszcze możemy spotkać tą naturalną gospodarkę rolniczą, widzieć krowy wypasające się na łąkach. Ja nawet byłem tam wczoraj, to jestem zauroczony Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym.
3: Na swojego faworyta można głosować raz dziennie za pośrednictwem strony internetowej National Geographic. Głosowanie potrwa do 13 października, natomiast laureatów plebiscytu poznamy dzień później.
4: Istotne dla Warszawy.
3: Rok akademicki jeszcze na dobre się nie zaczął, a część studentów już może mieć niezłą zagwozdkę. Gdzie ja dokładnie, gdzie ja właściwie będę mieszkać? Bo z akademikiem trochę jest jak z dobrym mieszkaniem w Warszawie. Chętnych jest dużo, a wolnych miejsc zdecydowanie mniej. I nie mówimy tutaj o drobnym problemie. Według danych, do których udało mi się dotrzeć, w całej Polsce brakuje nawet 400 tysięcy miejsc w zakwaterowaniu studenckim, a Warszawa jest pod tym względem na pierwszym miejscu. Niedobór sięga tutaj 50 tysięcy łóżek. Dla porównania, 5 największych publicznych uczelni w Warszawie ma łącznie blisko 10 tysięcy miejsc w akademikach, a studiuje na nich około 100 tysięcy osób, czyli chętnych zdecydowanie więcej niż łóżek, a w tym roku sytuacji nie ułatwia jeszcze podwójny rocznik. Jak więc wygląda dziś walka o akademik? Kto ma szansę na miejsce? Co dzieje się z tymi, którzy go nie dostaną i ile właściwie kosztują dziś studenckie życie w Warszawie? O tym porozmawiam z osobami, które ten temat znają nie tylko z teorii. Moimi gośćmi są Gabriela Wilczyńska i Jakub Mleczko z Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej. Sprawdzimy, czy akademik w Warszawie to jeszcze realna opcja dla studenta, czy może powoli zaczyna przypominać towar deficytowy.
1: Tak naprawdę to najtrudniej jest tym osobom, które w Warszawie nie mieszkają i nie mieszkały od urodzenia. Bardzo jest trudno to miejsce w akademiku dostać, dlatego że tych miejsc jest bardzo mało. W kontekście UW no to jedynie dla mniej więcej 6% w ogóle to miejsce jest, no bo na UW studiuje ponad 30 tysięcy ludzi. I tak naprawdę większość z nas po prostu jest skazana szukać tego pokoju czy mieszkania, no najczęściej jednak pokoju na rynku prywatnym, który jest bardzo niestabilny i przez ostatnie parę lat mogliśmy na własnej skórze doświadczyć tego, jak te ceny skakały, zależnie od czy to właśnie pandemii, czy wojny, to potrafiło no, naprawdę te ceny w trakcie najmu już zmieniać, te podwyżki się pojawiały nagle, te umowy też są na bardzo krótki termin podpisywane, co też jest istotne, że kiedyś nie było aż takiego problemu z tego, co nam opowiadają starsi znajomi, żeby wynająć jakieś miejsce na parę lat na przykład, a teraz takim standardem jest to, że chodzi o mieszkanie na rok, no, a studia trwają trochę dłużej, więc tak naprawdę nie jest rzadkością, żeby przez cały okres studiów mieszkać w paru różnych miejscach po prostu i co roku przechodzić ten cały znowu okres szukania, przeprowadzki i później po roku znowu zmieniać popłochu, kiedy ta cena znowu się zmienia.
21: Sam system rekrutacji też do akademika, on jest oparty o punktację i jest stosunkowo niekorzystny dla studentów, w takim sensie, że najmocniej punktowane są olimpiady, wydaje mi się, że one dają jakoś 1000 punktów do tej rekrutacji i nie ma żadnego sposobu, żeby inaczej zdobyć te 1000 punktów, więc one automatycznie gwarantują miejsce. Teraz też jest trochę inaczej, bo dochodzą do nas głosy, że nawet olimpijczycy się teraz nie podostawali ze względu na podwójny rocznik, ale to już tak na marginesie. W każdym razie, no i jeszcze jest to kryterium dochodowe, tylko że to kryterium dochodowe wygląda tak, że na osobę w rodzinie musi przypadać jakoś, nie pamiętam, około 2000 zł, nawet chyba mniej. No jeśli jest trzyosobowa rodzina, której oboje rodzice pracują na minimalnej, no to już automatycznie nie klasyfikuje takiego studenta do dostania się do akademika, przecież to nie są ludzie, którzy byliby w stanie zapewnić miejsce na rynku prywatnym.
3: Wspomniałaś o punktacji, o warunkach, jakie trzeba spełnić. Kiedy o tym czytałam, to miałam wrażenie, że to jest trochę konkurs na to, kto ma gorzej, prawda?
1: No najłatwiej jest zebrać dużo punktów, jeśli się zbierze wszystkie tragiczne wydarzenia w życiu, które jednej osobie się statystycznie nie wydarzą, bo trzeba by naprawdę przez wszystkie traumatyczne wydarzenia jakoś przepchnąć przez całe swoje życie, a przy okazji wygrać olimpiadę w liceum, co jest też trudno takie kompo znaleźć, ale faktycznie jest też problemem w ogóle to kryterium odległościowe, bo dochodzi do takiego dziwnego paradoksu, że jeśli jest się w takim promieniu od Warszawy się mieszka, że jest w miarę blisko, czyli że na przykład ma się 2 godziny, no to nie ma się tylu punktów, ile by można było dostać mieszkając, 4 godziny na przykład drogi od Warszawy, no ale tak naprawdę w praktyce nic to nie zmienia, no bo ludzie nie będą dojeżdżać 2 godzin w jedną stronę, nie będą właśnie 4 godzin dziennie dojeżdżać na zajęcia, które są bardzo różnie też zorganizowane i te plany wyglądają specyficznie zależnie od danego kierunku, więc jeśli jest się naprawdę w sytuacji, że to miejsce w akademiku to jest być albo nie być na studiach, ale mieszka się w jakiejś mazowieckiej wsi na przykład, no to mieszka się trochę za blisko według tego systemu i według tych punktów, więc te kryterium odległościowe też jest nieuczciwe, ale w ogóle to jest coś, co na całym uniwersytecie jest, jeśli chodzi o zdobywanie pomocy jakiejkolwiek, bo tak samo się dzieje ze stypendiami socjalnymi i zawsze szukanie tych jakichś idealnych progów to jest taka puszka Pandory tak naprawdę, no bo nikt nie jest w stanie tego zorganizować w sposób sensowny i uczciwy.
3: Wspomniałeś o podwójnym roczniku. Mam wrażenie, że to jest temat, który w tym roku nam ten niedobór w akademikach coraz, czy jeszcze bardziej uwypuklił, prawda?
21: No myślę, że tak, że jest, wydaje mi się, że na początku października może zacząć się o tym mówić trochę głośniej i nie tylko na samym uniwersytecie, ale też w mediach. Spodziewam się, że to będzie dosyć ważne, chociaż to nie jest tak, że ten problem powstał razem z podwójnym rocznikiem, tak? Tych akademików od dawna jest za mało. W ciągu bodajże 25 czy 20 lat Uniwersytet Warszawski zbudował jeden akademik jakoś w 24, jest to DS7, który zresztą jest najdroższym z akademików, jeśli chodzi o ceny pokoi. Tam trudniej jest trochę dostać miejsce niż w innych akademikach, więc wydaje mi się, że ten problem będzie bardziej widoczny, ale to nie jest tak, że on jest jakiś nowy, on jest dosyć już zakorzeniony.
3: Wspomniałeś o tym, że w przeciągu 20-25 lat Uniwersytet Warszawski wybudował jeden akademik, ale też w przeciągu kilku ostatnich lat, zdaje się, ograniczono liczbę miejsc w akademikach na poczet pokojów jedno- i dwuosobowych, prawda?
1: Tak i no właśnie to jest o tyle sytuacja trudna, jeśli chodzi o jakieś takie przedstawienie tego w sposób krótki i konkretny, że z jednej strony uważamy, że remonty są potrzebne i że nie powinno być tak, że mieszka się w pokojach czteroosobowych i że nadal ma się przestarzałe meble i tak dalej, ale uniwersytet nie potrafił tego, tak jak chyba żaden uniwersytet w kraju, nie potrafił robić tego dwutorowo, więc to jest dobry kierunek, żeby faktycznie ograniczać te wieloosobowe pokoje i żeby dbać o ten komfort osób, które faktycznie w akademiku mieszkają, ale robiono to bez poszerzania tego zasobu, więc tych miejsc faktycznie na przestrzeni lat ubywało. No trudno jest zarzucić uniwersytetowi, że remonty były złe, bo nie o to chodzi. Uważamy, że jest ich nadal wręcz za mało, jak się patrzy na stan konkretnych akademików i nadal się mieszkańcy skarżą na najróżniejsze właśnie rzeczy, nawet dotyczące higieny, które pojawiają się czasami jakieś historie dotyczące karaluchów czy innych takich rzeczy.
3: A o których akademikach mowa?
1: To są akademiki na Ochocie, które się nazywają Żwirek i Muchomorek. Tam najczęściej się pojawiają jakieś takie bardziej drastyczne, nazwijmy to, historie, ale przez to, że ten zasób się nie powiększał, to doszło do zmniejszenia go tak naprawdę i tak samo jak teraz jeden z akademików na Pradze jest w trakcie remontu, no to po prostu odpadło wiele miejsc, które normalnie by były w tym zasobie, no bo nikt tam teraz nie może mieszkać i UW musi korzystać ze współpracy z innymi uczelniami, które mogą te miejsca oferować i się jakoś tak wymieniają tymi studentami między sobą.
3: A powiedzmy trochę o liczbach. Jesteśmy na etapie, kiedy nabór zdaje się został już zamknięty. Teraz studenci, osoby, które oczekują na akademik, mogą wpisywać się na listę oczekujących. Ile osób może pozostać bez akademika, bez miejsca w akademiku?
1: Trudno jest to w sumie określić, dlatego że na początku września zaoferowano właśnie ludziom miejsca w Akademiku Politechniki Warszawskiej. My czekamy, aż Uniwersytet nam odpowie na wniosek, który do niego wysłaliśmy, bo też tam pytamy się o te miejsca z podziałem na tury konkretne i na konkretne budynki, ale zawsze jest ten taki problem szarej strefy, który kiedyś na UW już widoczny właśnie był, bo w tym okresie, jak jeszcze można było czekać i gdzieś tam kolejkować i mieć te różne listy rezerwowe, to my wtedy nie wiemy, ile osób w sumie już machnie ręką i na Uniwersytet w końcu się nie zdecyduje, no bo jednak jest to sytuacja dość stresująca, napięta i nie każdy będzie nawet miał gdzie ten okres przeczekać w ogóle, no bo nie każdy ma już teraz znajomych w mieście, jeśli dopiero przyjechał, nie każdy będzie nocował w bibliotece na przykład, bo i takie przypadki bywały.
3: W bibliotece? Więc,
1: tak, bywały takie sytuacje, jak biblioteka była otwarta również w nocy, to dało się wtedy faktycznie gdzieś je spędzić, po prostu w oczekiwaniu na to, aż się ten pokój dostanie, więc w tym momencie jest trudno oszacować, czy będziemy mówili o setkach ludzi, czy ilu dokładnie i na pewno będziemy o tym na bieżąco jakoś informować, mając na uwadze to, że tak naprawdę nie wiemy, ile osób już teraz odpadło i też, że nie wiemy, ile osób na przykład w ogóle nie składało tych wniosków, bo też dochodzą czasami jakieś różne głosy od osób, które po prostu same sobie obliczyły od razu, bo da się jakoś wyliczyć te punktacje i twierdzą, że nawet nie próbują. Tak często też jest właśnie ze stypendium socjalnym, bo to jedynie jest dokładanie sobie papierkowej roboty. No i jeśli wiemy, że w sumie nie ma na co liczyć, to często wtedy twierdzimy, dobra, ja się w to nawet nie bawię.
3: A którzy studenci są najbardziej narażeni na problemy mieszkaniowe? Ci, którzy, nie wiem, to są zagraniczni studenci, osoby o niskich dochodach, ci, którzy mają tą bliską odległość, tak jak wspomniałaś.
21: Najbardziej narażeni na problemy mieszkaniowe wydaje nam się, że są studenci z Polski, którzy po prostu nie mają pieniędzy na to, aby utrzymać się w mieście, ale jest pewna taka kategoria ludzi, którzy są, nie mają pieniędzy, żeby wynająć mieszkanie w mieście, ale z drugiej strony według punktacji Uniwersytetu ich rodzinom powodzi się za dobrze, aby otrzymać miejsca w akademiku i stypendium socjalne, więc to jest ta grupa, która najbardziej jest narażona na problemy mieszkaniowe. Studenci zagraniczni trochę mniej, w takim sensie, że Uniwersytet też jest świadomy, że są różne programy wymian studenckich, jak Erasmus, i jest pewna pula dla studentów zagranicznych, która jest im udostępniana.
1: No i też faktycznie, jeśli chodzi o odległość, wtedy po prostu pobijają resztę na głowę, bo nikt nie będzie miał tyle samo tysięcy kilometrów do uniwersytetu, co osoby po prostu z poza Polski. No ale ta grupa studentów, o których Kuba mówi, którzy są w tym takim dziwnym limbo między tym, że pieniądze niby są, a z drugiej strony ich nie mają, to są też potem osoby, które niekoniecznie rezygnują, ale na tych studiach są i po prostu mają większe trudności w ogóle z utrzymaniem się na tych studiach niż reszta ludzi, z którymi studiują, czyli na przykład dodatkowo muszą chodzić do pracy, żeby faktycznie móc sobie opłacić te podstawowe wydatki, takie jak czynsz czy rachunki.
3: To była Gabriela Wilczewska i Jakub Mleczko z Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej, a my do tematu akademików powrócimy jeszcze w kolejnej części programu. Powiemy też o maratonie warszawskim, o tym, kto stanie na linii startu, ale również o tym, jak spędzić ten maraton z punktu widzenia kibica.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
3: Jesteśmy z powrotem, a tematów na drugą część programu mamy jeszcze całkiem sporo. Na początek wracamy do akademików, bo tutaj liczby naprawdę robią wrażenie. Tysiące studentów szukają miejsca, w którym będą mogli zamieszkać, a tych miejsc zdecydowanie nie ma tyle, ilu chętnych. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja warszawskich studentów i co można z tym problemem zrobić. Potem zakładamy sportowe buty, bo Warszawa pobiegnie w maratonie i to w rekordowym składzie. Opowiemy o największej imprezie biegowej w stolicy i o tym, co oznacza dla miasta, kiedy na ulicy wychodzą tysiące biegaczy. A na koniec zostawiamy sobie temat, przy którym sportowe emocje mogą wydawać się naprawdę niewinne. Kryminalny przegląd tygodnia, czyli sprawdzamy, czym w ostatnich dniach zajmowali się policjanci i strażnicy miejscy. Będą interwencje, nietypowe sytuacje i sprawy, których zdecydowanie nie chcielibyście mieć pod swoim oknem. Zostańcie z nami. A przed mikrofonem ponownie Gabriela Wilczyńska i Jakub Mleczko z warszawskiego koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej. Kontynuujemy temat akademików.
6: Dopytam Was jeszcze o studentów. Z jakimi problemami studenci albo przyszli studenci się do Was zgłaszają? Jakie to są historie?
7: Myślę, że najczęściej to właśnie jest ta kwestia po prostu utrzymania się w trakcie studiów i tego, że nie wszędzie da się dogadać z prowadzącymi w kwestii właśnie łączenia studiów z pracą, czy no, czasami i na to już prześmiewczo mówimy, że to jest w sumie łączenie pracy ze studiami, bo często ta proporcja jest wręcz odwrotna, więc no, jest to najczęściej taki, no, to jest życie w biegu bez jakiejś wspierającej infrastruktury, no bo tak samo te wszystkie rzeczy, na które my wskazujemy, jak stołówki, kiedyś były oczywistością, a teraz jednak ten koszt studiowania jest przerzucony na konkretne jednostki, a no, można na to odpowiadać kpiną, że przecież możemy robić sobie kanapki i tak dalej, ale to przecież nie chodzi nawet tylko o studentów ze stołówek, które w tym momencie jest jedna na UW. Tam korzystają nie tylko osoby, które studiują, tylko też ci, którzy na UW pracują, są emerytami UW. Też no, stołówki były przez lata obecne w wszelkich zakładach pracy, a nie tylko właśnie na uczelniach, więc trochę się chyba ludziom zapomniało, że inaczej był kiedyś w ogóle świat zorganizowany. Wydaje mi się, że to jest też jakaś taka zmiana w tym postrzeganiu, czego ludzie chcą i co uznają za fajne młodzi ludzie, bo właśnie tak jak o tym Bufarze Kuba mówi, no to ta jakaś wizja, która jest tworzona i sprzedawana przez rektorat, w ogóle no, zderza się drastycznie z tym, czego faktycznie my potrzebujemy i chcemy, bo nas wcale właśnie nie obchodzi to, żeby były jakieś, nie wiem, kraftowe jedzenie i żeby była fajna muzyka jazzowa w tle, czy coś takiego. Nie mamy jakichś takich dziwnych, pchających nas do przodu kompleksów, że ma wyglądać estetycznie i ładnie i że ma wyglądać jak z zachodu i nie wiadomo co, a mam wrażenie, że takimi rzeczami się kieruje właśnie kanclerz czy rektor, a w tym momencie no, no, ludzi w naszym wieku to po prostu nie obchodzi, więc no, najczęściej po prostu w tych wszystkich rozmowach chodzi po prostu o to, że nie mamy pieniędzy i że zarabiamy bardzo mało, no bo studentowi nie trzeba dużo płacić, więc to też jest taka spirala, że nawet jak ta praca jest, no to ona jest taka, żeby się utrzymać na powierzchni i nikt tak naprawdę pieniędzy nie oszczędza.
3: Powróćmy jeszcze do akademików. Na swojej stronie internetowej poruszyliście temat, który zdaje się stał się szansą dla deweloperów. Czyli skoro, tak sobie teraz myślę, skoro mamy podwójny rocznik, tych osób jest więcej, mamy uwypuklony problem niedoboru akademików, miejsca w akademikach w Warszawie, to pojawiła się taka furtka właśnie dla osób, które budują prywatne akademiki, prawda?
7: My też podchodzimy z dystansem w ogóle do tego, w jaki sposób oni o sobie mówią, bo trudno jest nawet na to właśnie faktycznie patrzeć i zobaczyć, że to jest akademik, że to jest wręcz jakiś taki pseudoakademik, bo faktycznie to jest po prostu taki zwykły deweloperski budynek, jakich jest masa w miastach dzisiaj. One powstają bardzo szybko, rosną jak grzyby po deszczu i nie dotyczą ich niektóre standardy budowlane, jeśli chodzi o metraż, jeśli chodzi o oświetlenie, właśnie światło naturalne w pokojach. No ale przede wszystkim one są zupełnie poza zasięgiem cenowym dla przeciętnego studenta, bo to są już w ogóle kwoty w obrębie 3000 na przykład złotych. No i po prostu tutaj wszystkie te firmy deweloperskie weszły w ten obszar, który jest bardzo zaniedbywany przez lata, przez w sumie wszystkie no, rządy po kolei, które w Polsce miały miejsce i trudno się dziwić takiej sytuacji, sytuacji, no bo jest to oczywiste, że jeśli jest gdzieś jakaś luka, na której da się zarobić, no to tam biznes wejdzie i będzie te pieniądze wyciskał.
21: Te prywatne akademiki też kuleją, jeśli chodzi o jakąś taką społeczną infrastrukturę. Akademiki mają pewne wymagania co do tego, ile powinno być przestrzeni wspólnych i tak dalej. Też takie do spędzania razem czasu, integrowania się. To się da się te przestrzenie wspólne zrobić tak, żeby na papierze były, ale de facto nie pełniły tej samej funkcji, przedstawiając je na przykład jako przestrzeń coworkingową czy coś takiego, wziąć jakiś tam największy pokój w budynku, wsadzić tam kilka krzeseł i no i na papierze wszystko się zgadza, tylko że to nie pełni tej samej funkcji, bo też kwestią tej infrastruktury socjalnej, czy to akademików, czy to nawet stołówek, jest trochę integrowanie tej społeczności, a przynajmniej odciążanie studentów na tyle, aby potem mogli się jeszcze sami, mieli również czas na później integrację, budowanie społeczności. Tak, dlatego uważamy, że akademiki prywatne, student depoty nie są dobrą odpowiedzią na te problemy.
7: One też się wpisują w ten trend wypychania studentów z miast w ogóle, że nie muszą one być gdzieś w okolicy kampusów czy wydziałów i no, to pokazuje, że ten cały problem jest połączony z w ogóle tym, jak się miasta w ogóle planuje, czy ktoś ma tam faktycznie jakąś wizję, czy po prostu zezwolenia są rozdawane jak w ogóle no, bez patrzenia, czy naprawdę to będzie miało jakiś sens i za parę lat

0: nich zarabiać i robić z nich biznes, więc też te prywatne budynki, tam depoty, pseudoakademiki, one wpisują się w to właśnie takie wręcz zabieranie studentów z pola widzenia reszcie, czy właśnie turystów, biznesmenów, którzy się pojawiają w miastach, a my gdzieś tam mamy przymykać i za bardzo nie psuć tego krajobrazu.
1: Pozostaje nam czekać na to, na październik i na to, ile osób faktycznie pozostanie bez miejsca w akademiku. Zastanawiam się, czy swoim zwyczajem będziecie walczyć o te akademiki, o budowę nowych akademików?
2: Znaczy oczywiście walka nasza o budowę akademików cały czas trwa, ona się nigdy nie skończyła i no, miejmy nadzieję, że się kiedyś skończy oczywiście, ale zawsze ich będzie za mało, mi się wydaje, tych akademików, więc zawsze będzie lepiej, jak będą budować więcej. Co do konkretnych akcji, no to wszystko zależy od tego, co przyniesie najbliższy rok tak naprawdę.
0: Liczymy, że właśnie ludzie, którzy będą mieli w październiku te problemy z kwaterunkiem i którzy mają już teraz te problemy, to że nie załamią się i że się nie pójdą w jakąś raczej taką pozę zrezygnowanej osoby, a łatwo jest właśnie jednak w taką bierność wejść, widząc, jak to wszystko jest zorganizowane dookoła nas, tylko że będziemy raczej nowe osoby, które teraz zaczynają studia do naszej organizacji brać i też pokazywać, że no, nie trzeba tylko czekać, aż w końcu gdzieś tam w rektoracie ktoś zrobi łaskę właśnie i jakąś mikropoprawkę wprowadzi, tylko że można też na bieżąco o te swoje sprawy walczyć, bo jest też sporo innych rzeczy niż budowa od zera nowego budynku, bo są też no właśnie te kwestie regulaminów w ogóle w tych akademikach i nie tylko, więc tych spraw jest do zrobienia bardzo dużo.
3: Aktywnie w Warszawie.
1: W niedzielę Warszawa nie tylko pobiegnie, Warszawa będzie żyła maratonem. Na starcie rekordowa liczba biegaczy, a wśród nich znane nazwiska ze świata biegania. Do tego kibice, sportowe emocje i pierogi party, czyli coś dla tych, którzy wolą ładować energię niż ją spalać. Ale maraton warszawski to już nie tylko 42 km i 195 metrów. To także wielkie wydarzenie dla miasta i konkretny wpływ ekonomiczny do budżetu Warszawy. Co sprawia, że ten bieg przyciąga tysiące uczestników z Polski i ze świata? Kto pojawi się na starcie? I co jeszcze czeka na biegaczy i kibiców? O tym rozmawiamy z Markiem Troniną, dyrektorem Maratonu Warszawskiego.
4: To będzie rekordowy maraton pod wieloma względami. No, ten taki najprostszy do wyliczenia to jest po prostu skala, bo pierwszy raz będziemy rzeczywiście, teraz już jesteśmy tego praktycznie pewni, ponad 10 tysięcy osób przekroczy metę maratonu. Prawie 14 tysięcy osób zapisało się już na ten bieg główny. I to jest jedna rzecz, myślę, że w tym wszystkim jednak najważniejsza. Ale też rekordowa jest na przykład liczba punktów kibicowania na trasie, co może z punktu widzenia kogoś, to nie jest w świecie biegowym, nie jest jakiś istotny, ale z punktu widzenia tego, co, jakie emocje generuje wtedy maraton, nie tylko wśród biegaczy, ale wśród mieszkańców, co sprawia, że też ludzie wychodzą na ulicę, to jest absolutnie ewenement i rekord również. Jesteśmy w pierwszy raz w historii certyfikowani World Athletics Elite Label, czyli to jest taka jakby międzynarodowa certyfikacja, która oznacza, że bieg należy do określonej grupy wysokiej jakości biegów. Po raz pierwszy w Warszawie w tym roku będą wręczane medale European Marathon Classic, czyli takiego projektu, który współorganizujemy razem z innymi 7 maratonami europejskimi. Dużo tych rzeczy, bardzo dużo i transmisja telewizyjna w tym roku po raz pierwszy, więc tak naprawdę to będzie to rekordowy maraton także pod takim względem mentalnym, bo rzeczywiście nigdy z taką skalą nie mieliśmy do czynienia. Różnego rodzaju imprezy pod samym Pałacem Kultury, w sobotę pierogi party i w niedzielę również też. Mini maraton dla dzieci w sobotę, w niedzielę bieg towarzyszący na 10 km, specjalna wielka maratońska strefa rozrywki. Naprawdę będzie się dużo działo i naprawdę zachęcam do tego, żeby przyjść. Nawet jak ktoś powie sobie, tam bieganie, co to nie, w ogóle to nie dla mnie. No może bieganie nie jest dla ciebie, ale może dla ciebie jest fajna atmosfera, może chcesz fajnie spędzić czas, a myślę, że ludzie poszukują takich możliwości fajnego spędzania czasu i czasami warto wyjść trochę z tej strefy komfortu, że robię to, co lubię, a te rzeczy, których nie lubię, to nie będę próbował, bo już mi się spodobają. To może się spodoba i może coś fajnego z tego się trafi na resztę życia.
1: Jakie znane nazwiska zobaczymy na linii startu maratonu?
4: To bardzo dobre i bardzo trudne pytanie równocześnie, bo tak naprawdę to albo szukamy nazwisk, które są z pierwszych stron gazet i które znamy niekoniecznie z tego, że biegają w maratonach i to wtedy pewnie nazwiska takie jak na przykład Robert Korzeniowski, który był dzisiaj z nami i będzie biegł akurat na dychę w niedzielę, nie w maratonie. Ale jeśli chodzi o zawodników, o sportowców, o takich, którzy będą walczyć o zwycięstwo, no to mamy tam kilka nazwisk. Biegnie wśród kobiet na przykład aktualna wicemistrzyni Europy w maratonie. To zresztą jest ewenement, że tak niewielki odstęp między maratonami, ale to ostatnio tak zaczęły kobiety biegać. Maraton co 6 tygodni i to z sukcesami. Węgierka Liliana Windlich-Todd, która zdecydowanie przymierza się do tego, żeby pobić rekord swojego kraju, no ale też wśród zawodników, wśród mężczyzn. Zawodnik z najlepszym wynikiem w tej chwili w tej całej stawce, czyli chiliczyk Hugo Cotrileo, też zapowiada, że będzie

0: przygotowany na walkę o rekord swojego kraju, więc no, może nam się dwa rekordy trafią, kto to wie.
1: To był Marek Tronina, dyrektor Maratonu Warszawskiego. A teraz pora na kryminalny przegląd tygodnia, czyli warszawskie historie, przy których czasem naprawdę trudno powiedzieć, no dobrze, ale po co? Zaczynamy od 25-letniego kierowcy na Woli. Strażnicy miejscy zatrzymali srebrne Volvo jedące dość agresywnie. Zatrzymali samochód, sprawdzili kierowcę i okazało się, że był nietrzeźwy, ale najlepsze przyszło chwilę później. Samochód nie należał do niego, zabrał go koleżance bez jej wiedzy i ruszył w miasto. Pomysł na nocną przejażdżkę był więc wyjątkowo chybiony. Teraz u Mińskiego mieszkańcy zobaczyli otwartego dostawczego Mercedesa, a w środku butle z gazem. Zrobiło się więc nerwowo. Na miejsce przyjechali strażnicy miejscy i straż pożarna. Teren zabezpieczono, butle sprawdzono. Na szczęście zakończyło się bez większej historii, ale trzeba przyznać, dostawczak z otwartymi drzwiami i butlami z gazem no, nie jest tym widokiem, który uspokaja sąsiadów. A teraz kryminał z gatunku, proszę Państwa, mamy tu grubszy kaliber. Policjanci z Wilanowa rozbili grupę podejrzaną o kradzieże samochodów, głównie Toyot. W dwóch akcjach zatrzymano 7 mężczyzn i odzyskano 25 samochodów. Ich wartość to blisko 1,5 miliona złotych, a jedno auto zostało zabrane z parkingu lawetą. Czyli najwyraźniej ktoś uznał, że skoro nie ma kluczyków, to zawsze można przyjechać z większym samochodem. 5 podejrzanych trafiło już do aresztu. I na koniec akcja, przy której policjanci zdecydowanie nie mogli narzekać na brak pracy. Ponad 700 funkcjonariuszy, blisko 800 sprawdzonych adresów i 101 osób zatrzymanych, poszukiwanych przez sądy i prokuratury. Przy okazji odnaleziono też 8 osób zgłoszonych wcześniej jako zaginione. Lista była długa, ale policja zrobiła swoje. I to tyle z naszego kryminalnego przeglądu Warszawy, krótko mówiąc, warszawskie służby również w tym tygodniu zdecydowanie nie miały nudy. I to na razie tyle. Było o akademikach i studenckim powrocie do Warszawy. Zajrzeliśmy też na trasę Maratonu Warszawskiego i sprawdziliśmy, co czeka biegaczy. A na deser nasze kryminalne historie, czyli dowód na to, że warszawskie służby zdecydowanie nie narzekają na nudę. A na koniec przeniesiemy się na Żoliborz, Zielony Żoliborz, a dokładnie do Ptasiego Zakątka. Zostańcie z nami.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: A teraz przenosimy się na Żoliborz, do miejsca, o które mieszkańcy naprawdę mocno walczą. Ptasi Zakątek przy Ficowskiego to kawałek zieleni, gdzie można złapać trochę oddechu od miasta. Latem znaleźć cień, usiąść, odpocząć, a przy okazji posłuchać ptaków. No i właśnie o ten kawałek Żoliborza zrobiło się głośno. Dzielnica chce tutaj zbudować zespół żłobkowo-przedszkolny, czyli miejsce potrzebne wielu rodzinom. Problem w tym, że pod inwestycje trzeba będzie ingerować w istniejącą zieleń, a mieszkańcy mówią: nie tędy droga. Zorganizowali protest, zbierali podpisy i złożyli obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Podpisało się pod nią prawie 1900 osób. Mieszkańcy przekonują, że Ptasi Zakątek jest potrzebny właśnie taki, jaki jest. Zielony, spokojny i dający latem trochę chłodu. W dodatku to miejsce, w którym żyją ptaki. Znaleziono tam m.in. gniazdo chronionego krogulca. Z drugiej strony władze dzielnicy podkreślają, że dzieci też potrzebują swojego miejsca, a nowych miejsc w żłobkach i przedszkolach nie da się wyczarować. Czy można więc zrobić jedno i drugie, zbudować placówkę i jednocześnie zachować jak najwięcej zieleni? Mieszkańcy mają swój pomysł i swój plan działania. Posłuchamy ich argumentów, a potem zajrzymy na sesję Rady Dzielnicy Żoliborz, gdzie o tej inwestycji mówiły również władze dzielnicy. Sprawdzimy, o co dokładnie toczy się gra. Ptasi Zakątek to jest temat naszej dzisiejszej rozmowy, a w studiu są z nami Ewelina Ulanicka, mieszkanka Żoliborza, i Rafał Pykało, również mieszkaniec Żoliborza, ale również autorzy obywatelskiego projektu uchwały, który dotyczy właśnie tematu Ptasiego Zakątka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Po jednej stronie mamy 350 miejsc dla dzieci i inwestycje za ponad 25 milionów złotych, a po drugiej mieszkańcy, którzy mówią nie kosztem Ptasiego Zakątka i jego zieleni. Czy ten konflikt w ogóle według Państwa da się rozwiązać?
4: Ten temat powinien być przede wszystkim konsultowany z mieszkańcami. Nigdy konsultacje z mieszkańcami się nie odbyły, mimo tego, że zapewniano nas, że takie konsultacje w Urzędzie Dzielnicy się odbędą. To jest oczywiście ostatnia działka na Żoliborzu, na granicy z Wolą. Ostatni taki teren zielony, dzikiej zieleni na Żoliborzu, jak i dla mieszkańców południowego Żoliborza, jedyny teren, gdzie mogą prawie spacerować. Więc jakby poprzednia kadencja, jak i obecna, takich konsultacji nigdy z mieszkańcami nie przeprowadzili, co na tym terenie mogło być, albo co, jakie są rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Tak. Nie wykonano także żadnych analiz jakby potwierdzających zasadność tej inwestycji. Tak. Nie wykonano analiz kosztów utrzymania tej placówki, jeżeli ona powstanie. No i jakby w ogóle nie patrzy się na demografię, która drastycznie spada w Polsce. Tak. I takiej placówki tak naprawdę największej, bo to jest największa planowana największa placówka w Warszawie.
1: No właśnie, ta placówka, ona byłaby potrzebna jeszcze kilka lat temu, ale jak to wygląda dzisiaj?
3: W tym momencie te dane demograficzne wskazują jasno na to, bo też właśnie tak jak tutaj Rafał wspomniał, żadne analizy takie nie były przeprowadzane przez urząd. My też o to pytaliśmy na sesjach Rady Dzielnicy. Czy ktokolwiek analizował pod kątem demograficznym, czy jakimkolwiek potrzebne? No nikt tego nie analizował, więc my to zrobiliśmy za urząd. Przeanalizowaliśmy właśnie dane demograficzne dzielnicy Żoliborz i też właśnie tych terenów około tego ptasiego zakątka. I w tym momencie absolutnie nie ma potrzeby budowania tak wielkiej placówki. Taka potrzeba była rzeczywiście wtedy, gdy ten projekt w głowach zaczął powstawać, czyli jakieś 10 lat temu. No ale czasy się zmieniły. Dzieci, które wtedy mogłyby iść do tego przedszkola czy do żłobka, w tym momencie są w wieku szkolnym. I one raczej potrzebują terenu do zabaw i z tego ptasiego zakątka też jako terenu do zabaw korzystały.
1: Jak te liczby teraz się prezentują?
4: Tak, na Żoliborzu mamy obecnie wolnych 290 miejsc w przedszkolach. W Warszawie wiemy, że to jest liczba 4000 wolnych miejsc w przedszkolach i 2000 wolnych miejsc w żłobku.
1: I tutaj warto jakby zdawać sobie też sprawę z tego, że nie wszystkie dzieci, które mieszkają na Żoliborzu, do przedszkoli na Żoliborzu czy do żłobków chodzą, no bo wiadomo, że dziecko jedzie bardzo często z rodzicem do pracy.
4: Tak, to jakby wiemy, że tak, że nie, to nie jest obowiązek, że to dziecko musi być na terenie dzielnicy, na której jest, mieszka, przebywać, tak, więc jakby też oczywiście wiemy, że wiele sąsiadów korzysta z placówek prywatnych ze względu, nie wiem, na ich kameralność, tak, nie wiem, dodatkowe zajęcia, które oferują te placówki, więc jakby też na to nie mamy wpływu i nikt nikogo nie zmusi do tego, żeby ktoś nagle poszedł do placówki publicznej.
1: Państwo i właściwie gro mieszkańców prowadzicie ostatnio bardzo taki intensywny dialog z władzami dzielnicy odnośnie przyszłości ptasiego zakątka, odnośnie tej placówki. Jaka jest argumentacja tej drugiej strony? Ja oczywiście tą drugą stronę zapytam, ale chciałam zapytać właśnie, jak państwo chodzicie na sesję, jeżeli uda się zabrać głos, jaka jest najczęściej odpowiedź w tej sprawie?
4: Bardziej byśmy to nazwali monologiem, a nie dialogiem. Bo
1: państwo nie jesteście dopuszczani do głosu?
4: Często jesteśmy niedopuszczeni do głosu. Dyskusja w naszej sprawie jest przegłosowywana i kończona, więc jakby odbiera się nam głos. A jeżeli padają pytania, na które są niewygodne, albo nie, urząd nie chce udzielić odpowiedzi, albo nie posiada odpowiedzi, to po prostu nie odpowiada na nie. Tak? Więc wiele
3: albo
4: odpowiedzi...
3: zarządza przerwę. I to jest też taki żart osób, które chodzą w tym momencie na sesję Rady Dzielnicy, że w momencie, gdy jest trudne pytanie lub osoby na sali się burzą, bo jak mają się nie burzyć, jeśli są niedopuszczane do głosu, siedzą po kilka godzin, te sesje czasami trwają po 8 godzin, do drugiej w nocy, a my również pracujemy, nam nikt nie płaci za to, że my bierzemy w tym udział, to przewodniczący zarządza przerwę i takich przerw jest bardzo często, nie wiem, no są co 20 minut, co pół godziny.
4: To w kluczowych takich momentach, kiedy padają niewygodne pytania, to jest zarządzana przerwa, tak, to jest w praktyce pana przewodniczącego.
3: Tak, i my cały czas słyszymy o tym, że przedszkole jest potrzebne, że żłobek jest potrzebny, że poradnia psychologiczna dla dzieci jest potrzebna, że jakby przecież to chodzi o dzieci, tak, więc w jaki sposób my możemy stawać oporem, gdy tutaj mowa jest o dzieciach.
1: Ale dlaczego akurat teraz, skoro dane demograficzne, tak jak państwo powiedzieli, wyglądają teraz zupełnie inaczej niż 10 lat temu?
3: Na jednej z sesji Rady Dzielnicy jeden właśnie z radnych mówił o tym, nawet jakby mówiono po prostu o tym, że u nas zarząd boi się wzięcia odpowiedzialności za to, z uwagi na to, że mogliby zostać, no, wzięcie do odpowiedzialności za niewykonanie przedmiotu umowy, która na przykład została podpisana z wykonawcą, albo za niedokończenie projektu, który został rozpoczęty, ponieważ na ten projekt w tym momencie wydano 400 tysięcy i to jest jakieś 1,5% planowanej kwoty, nie uwzględniając kwoty, którą zaplanowano na wyposażenie obiektu, ponieważ ona nie jest znana.
4: Oczywiście to są koszty poniesione na projekt, czyli na firmę projektanta, który wygrał przetarg i zaprojektował i złożył projekt do nadzoru i uzyskał pozwolenie na budowę. Natomiast, co jest też ciekawe, wpisując tą umowę, zarówno Urząd Dzielnicy Żoliborz miał zgłoszenie o tym, że występuje gniazdo krogulca. Zostało to zgłoszone przez dwóch mieszkańców, jak i przez ornitologa, który mieszka na naszym osiedlu. Czyli mamy gatunek ściśle chroniony. Ta informacja była zgłoszona zarówno do RDOŚ-u, jak i do Urzędu Dzielnicy Żoliborz. Mimo tego, że urząd znał te okoliczności, podpisał tą umowę, mając świadomość, że ta inwestycja będzie wstrzymana. Więc jakby tutaj urząd naraził już, burmistrz czy zarząd, naraził na koszty dzielnicę, można powiedzieć. Bo te okoliczności były znane, one zostały przekazane także wykonawcy, czyli podpisując umowę wiedzieli, że ona nie będzie zrealizowana w terminie i będzie niosła ze sobą jakieś dodatkowe koszty ze względu na wstrzymanie tej inwestycji. Ona jest do dzisiaj wstrzymana przez decyzję RDOŚ-u.
1: My do tematu krogulca będziemy jeszcze wracać, ale chciałam dopytać, a właściwie podkreślić to, że temat Ptasiego Zakątka jest tematem dosyć istotnym dla mieszkańców ze względu na liczbę złożonych podpisów, to po pierwsze, i to, co powiedziałam przed wejściem na antenę, co mnie zaskoczyło, że ta sprawa tak poruszyła mieszkańców, że w przeciągu zaledwie chyba 3 dni podpisało się około 900 osób, prawda?
4: Tak.
3: Pod inicjatywą uchwałodawczą, gdzie trzeba ręcznie, fizycznie złożyć podpis i trzeba tam podać swój numer PESEL, więc to nie jest tak, że wchodzę na stronę internetową i klikam tak, podpisuję, tylko muszę udać się do miejsca. My zbieraliśmy te podpisy po, nie wiem, 2-3 godziny dziennie, wieczorami, popołudniami, no bo też pracujemy i ci mieszkańcy do nas przychodzili specjalnie po to, aby ten podpis złożyć.
1: Nie tylko mieszkańcy Żoliborza.
4: Tak, przychodzili mieszkańcy nie tylko Żoliborza, oczywiście oni się nie mogli podpisać, bo nie mieli czynnego prawa na Żoliborzu. Co ciekawe, też bardzo dużo przychodziło dzieci, które się bawiły w okolicy i one też chciały się podpisywać, bo dla nich to jest bardzo cenny teren, tak? Tam dzieci budują bazy, schrony jakieś takie, bo to są dzieci w wieku, mówię, 8-10 lat, więc to jest dla nich cenny teren, ale nie mogły się podpisać, ale dzieci też chciały, że tak powiem, się popierają to, tak? W nagraniach, które były, tak, że dzieci uczestniczyły, tak? Jakby dla nich to jest cenny teren, tak?
1: No właśnie, te nagrania, które Państwo publikujecie ostatnio w mediach społecznościowych, one się takim szerokim echem odbiły ostatnio. Ja też Państwa zaprosiłam, bo trafiłam na taką rolkę i całe szczęście, ale porozmawiajmy o Ptasim Zakątku. Co to jest dokładnie za teren? Dlaczego jest taki ważny dla Państwa?
3: Ptasi Zakątek to jest teren właśnie leżący na granicy już Żoliborza. Jest to teren, jakby takie trochę przedłużenie lasku na kole. To jest miejsce, na którym rośnie kilkaset drzew. Tam są drzewa owocowe, a nie tylko. Jest tam kilka drzew o wymiarach pomnikowych. Mieszka tam kilkadziesiąt gatunków ptaków. Jest to teren bardzo cenny przyrodniczo, bo generalnie w miastach te wszystkie tereny zielone raczej są, takie bym powiedziała, zadbane, a ten Ptasi Zakątek właśnie jest taką ostoją bioróżnorodności z uwagi na to, że nikt go w żaden sposób nie pielęgnuje, tak? To są takie samosiejki w dobrym tego słowa znaczeniu, bo drzewa, które same się zasadziły, zazwyczaj w o wiele lepszy sposób rosną niż inne, tak? One się łączą korzeniami ze sobą. I to jest teren bardzo tak przyrodniczo cenny właśnie pod kątem gatunków ptaków czy owadów. I dla nas ten teren jest ważny z uwagi na to, że to jest końcówka tego Żoliborza i to jest teren spacerów dla rodzin, z dziećmi, dla ludzi z psami, dla teren zabaw dla dzieci. Jest też on taką barierą akustyczną między drogą ekspresową, która jest w pobliżu, a właśnie tą częścią Żoliborza. Zbiera on też, raczej pochłania dwutlenek węgla na tym terenie, czy gromadzi wodę w swoich jakby systemach korzeniowych i pełni mnóstwo różnych funkcji i takich właśnie usług ekosystemowych, czy też rekreacyjnych dla nas. I na tych, w okolicach tych osiedli, na których my mieszkamy, najbliższy teren zielony to są chyba sady żoliborskie i one są oddalone o jakieś 1,5 do 2 kilometrów od osiedli, więc nie ma możliwości, by ludzie od nas po prostu chodzili tam na spacery. I ten teren Żoliborza Południowego u nas jest dość mocno zabudowywany i szczerze jest tam bardzo ciężko znaleźć taki skrawek jakiejś zieleni.
1: A teraz przenosimy się na sesję Rady Dzielnicy Żoliborz. To właśnie tam rozmawiano o przyszłości Ptasiego Zakątka i planowanej budowie zespołu żłobkowo-przedszkolnego. Mieszkańcy przedstawili swoje argumenty i sprzeciw wobec inwestycji. A teraz posłuchajmy drugiej strony. Co na temat planów dzielnicy i przyszłości tego zielonego terenu mówi zastępczyni burmistrza Żoliborza Joanna Kotkowska-Pyzel. Posłuchajmy.
5: Umowę można rozwiązać, jeżeli istnieją ku temu podstawy prawne i faktyczne, łącznie. Takich podstaw w tej sprawie nie ma. Gdyby były, to zarząd ma legitymację do rozwiązania takiej umowy. Jest to decyzja zarządu dzielnicy, nie rady dzielnicy, i Rada Miasta nie jest uprawniona, żeby zastępować zarząd w tej sprawie, bo to zarząd ponosi odpowiedzialność za tą decyzję. Cokolwiek tutaj Rada uchwali, to czy my się, jeżeli zastosujemy się do uchwały, która byłaby sprzeczna z prawem, to my poniesiemy odpowiedzialność za to. Nie ma podstawy prawnej i faktycznej dla rozwiązania tej umowy. Okoliczności, które Państwo przedstawiają, takiej podstawy nie stanowią. Co do przygotowywania inwestycji, wycofać, nie wycofać, no ja już tutaj przyszłam na etapie, kiedy ta umowa była w zasadzie przygotowywana, zadanie było wpisane, nie za bardzo wyobrażałam sobie, żeby można było się z tego wycofać, a ponadto no ja nie podzielam Pana poglądu, że tam ta placówka jest niepotrzebna. Nie zgadzam się z Panem jako 1/3 zarządu. Uważam, że jest potrzebna po pierwsze jako placówka publiczna, która może w zakresie zdrowia i oświaty pełnić rozmaite role, tak jak tutaj staraniami radnych Miasto Jest Nasze zostanie wprowadzony dodatkowy cel przeznaczenie tej budowli, to znaczy poradnia psychologiczna, pedagogiczna. Jak rzeczywiście, nie wiem, inaczej, co do dzieci w żłobku, tam jest na Państwa terenie jest jeden żłobek samorządowy, słownie jeden, na bodajże Rydrygera. Przedszkola są dwa, z tego co kojarzę, jedno na Anny German, a drugie chyba też na Rydrygera, tak, bo to jest żłobko. Na tak gęsto zamieszkałą część Żoliborza to jest po prostu za mało.
1: I tym akcentem kończymy naszą wizytę na Żoliborzu. Sprawa Ptasiego Zakątka z pewnością jeszcze się nie kończy. Mieszkańcy chcą zachowania zielonego terenu, a dzielnica ma plany związane z budową zespołu żłobkowo-przedszkolnego. Emocji i argumentów po obu stronach nie brakuje, dlatego będziemy się tej sprawie przyglądać. Do tematu Ptasiego Zakątka będziemy jeszcze wracać, będziemy sprawdzać, jakie będą kolejne decyzje i czy uda się znaleźć rozwiązanie, które pogodzi potrzeby mieszkańców z planami dzielnicy.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Reklama.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Została ostatnia reklama.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Reklama.
11: Polscy siatkarze znów najlepsi obronili tytuł Mistrzów Europy. Ulicami Jarosławia na Podkarpaciu przeszedł wczoraj Marsz Ciszy. Uwaga na mgły, może i ładne, ale na drodze niebezpiecznie.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Siatkarze z Polski obronili tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Polacy zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich za 2 lata w Los Angeles. Biało-czerwoni wywalczyli 3. złoty medal Mistrzostw Europy. W meczu o brązowy medal Finowie pokonali Słoweńców 3-0. Przez ulicę Jarosławia na Podkarpaciu przeszedł wczoraj Marsz Ciszy. Mieszkańcy uczcili w ten sposób pamięć ofiary i poszkodowanych w czwartkowym ataku w opactwie benedyktynek. Zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. Zabójcą jest obywatel Ukrainy. Został aresztowany, ale prokurator nie jest w stanie go przesłuchać. Biegli ocenili, że nie ma z nim kontaktu, jest w stanie psychozy. Eksperci obawiają się antyukraińskich nastrojów. Podkreślają, że będzie to działać na korzyść Rosji, mówi analityk Fundacji Res Futura Kamil Smogorzewski.
13: Rosja wystarczy teraz, żeby podtrzymywała w pewnym sensie opowieści o Ukraińcach i o Ukrainie, o tej wojnie.
11: No to by nie obarczać winą całej społeczności ukraińskiej, zaapelował biskup Krzysztof Zadarko z konferencji Episkopatu Polski. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane już wyciekły, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak po wycieku danych osobowych z firmy Enermet mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa informatycznego Adam Hartle.
14: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią i nauczyć się żyć tak naprawdę w tym nowym świecie, w którym nasza prywatność no, jest niestety, ale na sprzedaż.
11: Wyciek danych z Enermedu to kolejny taki incydent w ostatnim czasie. Hakerzy ukradli już dane z kilku medycznych aplikacji. Eksperci przypominają, że warto zastrzec swój numer PESEL. Można to zrobić na przykład w aplikacji mObywatel. Gęsta mgła spowiła prawie całą północną część Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed ograniczoną widocznością na drogach. Powinna się ona rozrzedzić mniej więcej o godzinie 9:00.
15: Radio Pogoda.
12: Pogoda.
11: Uważajmy jeszcze na poranne mgły, szczególnie silne na północy Polski. A dziś w kraju, kiedy mgła już opadnie, będzie słonecznie, zachmurzenie szykuje się niewielkie. Na wschodzie i południu czasem pojawi się więcej chmur, ale nie powinno padać. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni. Najchłodniej będzie nad morzem i na Podhalu, a najcieplej na zachodzie.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
2: Na drugi dzień, około 9 rano, służący obudził Wokulskiego, donosząc mu, że czeka Wysocki. Niech no wejdzie. Po chwili wszedł furman. Był przyzwoicie ubrany, miał czerstwą cerę i wesołe spojrzenie. Zbliżył się do łóżka i ucałował Wokulskiemu ręce. Mój Wysocki, podobno przy twoim mieszkaniu jest wolny pokój. A tak, wielmożny panie, bo mi stryjek umarł, a jego bestie lokatory nie chciały płacić wiecem, wygnał. Na wódkę to łobuz ma, a na komornego nie stać. Ja wynajmę od ciebie ten pokój, mówił Wokulski. Tylko trzeba go odczyścić. Furman patrzył na Wokulskiego zdziwiony. Będzie tam mieszkać młoda szwaczka, mówił dalej Wokulski. Niech stołuje się u was, niech jej twoja żona pierze bieliznę, niech zobaczy, czego jej brak. Na sprzęty i na bieliznę ja dam pieniędzy. Potem będziecie uważali, czy nie sprowadza kogo do domu. O ni! Zawołał z ożywieniem furman. Ile razy będzie wielmożnemu panu potrzebna, ja ją sam zawiozę, ale żeby kto zaś z miasta, to ni! Z takiego interesu wielmożny pan mógłby się tylko nabawić nieszczęścia. Głupiś mój Wysocki, ja jej widywać nie potrzebuję. Byle była porządna w domu, schludna, pracowita, to niech sobie chodzi gdzie chce. Tylko niech do niej nie chodzą, więc rozumiesz, trzeba w pokoju odświeżyć ściany, umyć podłogę, kupić sprzęty tanie, ale nowe i dobre. Znasz się na tym? I jak jeszcze? Hem się w życiu mebli nawoził? Dobrze, a twoja żona niech zobaczy, co jej potrzeba z bielizny i odzienia i da mi znać. Rozumiem wszystko, wielmożny panie, odparł Wysocki, znowu całując go w rękę. Ale, a cóż z twoim bratem? Nie zgorzej, wielmożny panie, siedzi dziękować Bogu i wielmożnemu panu w Skierniewicach. Ma grunt, najął parobka i teraz niego wielki pan. Za parę lat jeszcze ziemi dokupi, bo stołuje się u niego jeden drużnik i stróż i dwa smarowniki. Nawet mutera kolej pensji dodała. Wokulski pożegnał furmana i zaczął się ubierać. Chciałbym przespać ten czas, dopóki znowu jej nie zobaczę, myślał Wokulski. Do sklepu nie chciało mu się iść. Wziął jakąś książkę i czytał, postanawiając sobie między pierwszą i drugą wybrać się do barona Krzeszowskiego. O 11:00 w przedpokoju rozległ się dzwonek i trzask otwieranych drzwi. Wszedł służący. Jakaś panna czeka. Proś do sali, rzekł Wokulski. W sali zaszeleściła kobieca suknia. Wokulski, stanąwszy na progu, zobaczył swoją Magdalenkę. Zdumiały go nadzwyczajne zmiany w niej. Dziewczyna była czarno ubrana, miała bladawą, ale zdrową cerę i nieśmiałe spojrzenie. Spostrzegłszy Wokulskiego, zarumieniła się i zaczęła drżeć. — Niech pani siądzie, panno Mario — odezwał się, wskazując jej krzesło. Usiadła na brzegu aksamitnego sprzętu, jeszcze mocniej zawstydzona. Powieki szybko zamykały jej się i otwierały, patrzyła w ziemię, a na rzęsach jej błysnęły krople łez. Inaczej wyglądała przed dwoma miesiącami. — Więc już pani umie krawiecczyznę, panno Mario? — Tak. — I gdzież pani ma zamiar umieścić się? — Może by do jakiego magazynu albo w służbę do Rosji? — Dlaczegoż tam? — Tam podobno łatwiej dostanę robotę, a tu któż mnie przyjmie? — szepnęła. — A gdyby tu jaki skład brał u pani bieliznę, czy nie opłaciłoby się zostać? — No tak, ale tu trzeba mieć własną maszynę i mieszkanie i wszystko. Kto tego nie ma, musi iść w służbę. Nawet głos jej się zmienił. Wokulski pilnie przypatrywał się jej. Nareszcie rzekł, zostanie pani tymczasem w Warszawie. Mieszkać będzie pani na Tamce, przy rodzinie furmana Wysockiego. To bardzo dobrzy ludzie. Pokój będzie pani miała osobny, stołować się pani będzie u nich, a maszyna i wszystko, co się okaże potrzebnym do szycia bielizny, znajdzie się także. Rekomendacje do składu bielizny dam pani, a po paru miesiącach zobaczymy, czy utrzyma się pani z tej roboty. Oto adres Wysockich. Proszę tam zaraz pójść, kupić z Wysocką sprzęty, dopilnować, ażeby uporządkowali pokój. Maszynę przyślę pani jutro. A oto pieniądze na zagospodarowanie się. Pożyczam je, zwróci mi je pani ratami, jak już zacznie iść robota. Podał jej kilkadziesiąt rubli zawiniętych w kartkę do Wysockiego. A kiedy ona wahała się, czy ma brać, wcisnął jej zwitek w rękę i rzekł: proszę, bardzo proszę natychmiast iść do Wysockich. Za parę dni on przyniesie pani list do składu bielizny. W nagłym wypadku proszę odwołać się do mnie. Żegnam panią. Ukłonił się i cofnął do swego gabinetu. Dziewczyna chwilę jeszcze postała na środku sali, potem otarła łzy i wyszła pełna jakiegoś uroczystego zdziwienia. Zobaczymy, jak powiedzie się jej w nowych warunkach, rzekł do siebie Wokulski i znowu zasiadł do czytania. O 1:00 w południe udał się Wokulski do barona Krzeszowskiego, po drodze wyrzucając sobie, że tak późno składa wizytę swojemu eks-przeciwnikowi. Mniejsza o to, pocieszał się. Nie mogłem go przecie nachodzić, kiedy był chory, a bilet posłałem. Zbliżywszy się do domu, w którym lokował się baron, Wokulski mimochodem zauważył, że ściany kamienicy mają tak niezdrową barwę zielonawą, jak Maruszewicz żółtawą, i że rolety w mieszkaniu Krzeszowskiego są podniesione. Widać już zdrów, myślał. Nie wypada jednak od razu pytać o jego długi. Zrobię to za drugą lub trzecią wizytą. Potem spłacę lichwiarzy i biedny baron odetchnie. Nie mogę być obojętnym dla człowieka, który przeprosił pannę Izabelę. Wszedł na piętro i zadzwonił. W mieszkaniu słychać było kroki, ale nie spieszono się z otwieraniem. Zadzwonił drugi raz. Chodzenie, a nawet przesuwanie sprzętów odbywało się w dalszym ciągu za drzwiami, ale znów nie otwierano. Zniecierpliwiony szarpnął dzwonek tak gwałtownie, że o mało go nie urwał. Dopiero wówczas zbliżył się ktoś do drzwi i począł flegmatycznie zdejmować łańcuszek, kręcić kluczem i odciągać zasuwkę, mrucząc: widać swój, Żyd by tak nie dzwonił. Nareszcie otworzyły się drzwi i stanął w progu lokaj, Konstanty. Na widok Wokulskiego przymrużył oczy i wysunąwszy dolną wargę spytał: a co to? Wokulski odgadł, że nie cieszy się łaskami wiernego sługi, który był przy pojedynku. Pan baron w domu? Spytał. Pan baron leży chory i nikogo nie przyjmuje, bo teraz jest doktor. Wokulski wydobył swój bilet i 2 ruble. Kiedyż mniej więcej można odwiedzić pana? Bardzo, bardzo nie zaraz, odparł trochę łagodniej Konstanty, bo pan jest chory z postrzału i doktorzy kazali mu dziś, jutro jechać do ciepłych krajów albo na wieś. Więc przed wyjazdem nie można widzieć się? O, wcale nie można. Doktorzy ostro zakazali nie przyjmować nikogo. Pan ciągle w gorączce. 2 stoliki do kart, z których jeden miał złamaną nogę, a drugi gęsto zapisane sukno, tudzież kandelabry z niedopałkami świec woskowych, kazały powątpiewać o dokładności patologicznych określeń Konstantego. Mimo to Wokulski jeszcze dodał mu rubla i odszedł, bynajmniej niezadowolony z przyjęcia. Może baron, myślał, po prostu nie chce mojej wizyty. Ha! W takim razie niech płaci lichwiarzom i zabezpiecza się od nich aż 4 sposobami zamknięć. Wrócił do siebie. Baron istotnie miał zamiar wyjechać na wieś i nie był zdrów, ale i nie tak chory. Rana w policzku goiła mu się bardzo powoli. Nie dlatego, ażeby miała być ciężką, ale że organizm pacjenta był mocno podszarpany. W chwili wizyty Wokulskiego baron był wprawdzie obwiązany jak stara kobieta na mrozie, ale nie leżał w łóżku, tylko siedział na fotelu i miał przy sobie nie doktora, ale hrabiego Licińskiego.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: emocje.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem.
2: Wspomnienia, które bawią.
3: Popołudnia spędzane na rozmowie.
0: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
12: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Właśnie narzekał przed hrabią na opłakany stan zdrowia. Niech diabli wezmą, mówił. Tak podłe życie. Ojciec zostawił mi wprawdzie 500 000 rubli w dziedzictwie, ale zarazem 4 choroby, z których każda warta milion. Co za niewygoda bez binokli. No i wyobraź sobie, hrabia, pieniądze rozeszły się, ale choroby zostały. Że zaś ja sam dorobiłem sobie parę nowych chorób i trochę długów, więc sytuacja jasna. Byłem się szpilką, za Drasną muszę posyłać po trumnę i rejenta. Tek, odezwał się hrabia. Nie sądzę jednak, ażebyś pan w podobnej sytuacji rujnował się na rejentów. Właściwie to mnie rujnują komornicy. Baron, odpowiadając, niecierpliwie chwytał odgłosy dolatujące go z przedpokoju, ale nic nie mógł zmiarkować. Dopiero gdy usłyszał zamykanie drzwi, zasuwanie zatrzasku i zakładanie łańcucha, nagle wrzasnął: Konstanty? Po chwili wszedł służący, nie zdradzając zbytecznego pośpiechu. Kto był? Pewnie Goldcygier. Powiedziałem ci, ażebyś z tym łotrem nie wdawał się w żadne rozprawy, tylko porwał za łeb i zrzucił ze schodów. Wyobraź pan sobie, zwrócił się do Licińskiego, ten podły Żyd nachodzi mnie ze sfałszowanym wekslem na 400 rubli i ma bezczelność żądać zapłaty. Trzeba wytoczyć proces, tak. Ja nie wytoczę, nie jestem prokuratorem, który ma obowiązek ścigać fałszerzy. Zresztą nie chcę dawać inicjatywy do gubienia jakiegoś zapewne biedaka, który zabija się pracą nad naśladowaniem cudzych podpisów. Czekam więc, ażeby Goldcygier wystąpił z akcją, a dopiero wówczas, nikogo nie oskarżając, przyznam, że to nie mój podpis. A właśnie, że to nie był Goldcygier, odezwał się Konstanty. Więc kto? Rządca? Może krawiec? Nie, ten pan, rzekł służący i podał bilet Krzeszowskiemu. Porządny człowiek, alem go wygnał, kiedy tak pan baron kazał. Co? Spytał zdziwiony hrabia, spoglądając na bilet. Nie kazałeś pan przyjmować Wokulskiego? Tak, potwierdził baron. Licha figura, a przynajmniej nie do towarzystwa. Hrabia Liciński z pewnym akcentem poprawił się na fotelu. Nie spodziewałem się usłyszeć takiego zdania o tym panu od pana, tek. Nie bierz pan tego, co mówię, w jakimś hańbiącym znaczeniu, pospieszył objaśnić baron. Pan Wokulski nie zrobił nic podłego, tylko takie małe świństewko, które może uchodzić w handlu, ale nie w towarzystwie. Hrabia z fotela, a Konstanty z progu uważnie przypatrywali się Krzeszowskiemu. Sam hrabia osądź, mówił dalej baron. Klacz moją ustąpiłem pani Krzeszowskiej, przed Bogiem i ludźmi prawnie zaślubionej mi małżonce, za 800 rubli. Pani Krzeszowska na złość mnie, nie wiem nawet za co, postanowiła koniecznie ją sprzedać. No i trafił się nabywca, pan Wokulski, który korzystając z afektu kobiety postanowił zarobić na klaczy 200 rubli. Dał bowiem za nią tylko 600. Miał prawo, tek, wtrącił hrabia. Ach, Boże, wiem, że miał prawo, ale człowiek, który dla pokazania się wyrzuca 1000 rubli, a gdzieś w kącie zarabia na histeryczkach po 25%, taki człowiek nie jest smaczny, to nie dżentelmen. Zbrodni nie popełnił, ale jest tak nierówny w stosunkach, jak ktoś, kto rozdając znajomym w prezencie dywany i szale, wyciągałby nieznajomym chustki do nosa. Zaprzeczy pan temu? Hrabia milczał i dopiero po chwili odezwał się. Tak, czy to jednak pewne? Najpewniejsze układy między panią Krzeszowską i tym panem prowadził mój Maruszewicz i wiem to od niego. Tak, w każdym razie pan Wokulski jest dobrym kupcem i naszą spółkę poprowadzi, jeżeli was nie okpi. Tymczasem Konstanty, wciąż stojąc na progu, zaczął z politowaniem kiwać głową, aż zniecierpliwiony odezwał się: Ech, co też pan wygaduje, tfy, zupełnie jak dziecko. Hrabia spojrzał na niego ciekawie, a baron wybuchnął: A ty co, błaźnie, odzywasz się, kiedy cię nie pytają? Naturalnie, że się odzywam, bo pani gada i robi całkiem jak dziecko. Ja jestem tylko lokaj, ale przecie wolałbym wierzyć takiemu, co mi daje 2 ruble za wizytę, aniżeli takiemu, co ode mnie po 3 ruble pożycza i wcale nie spieszy się z oddawaniem. Ot co jest. Dziś pan Wokulski dał mi 2 ruble, a pan Maruszewicz... Won? wrzasnął baron, chwytając za karafkę, na widok której Konstanty uznał za pożyteczne oddzielić się od swego pana grubością drzwi. A to Łotr Fagas, dodał baron, widocznie bardzo zirytowany. Pan ma słabość do tego Maruszewicza? Spytał hrabia. Ale bo to poczciwy chłopak. Z jakich on mnie sytuacji nie wyprowadza, ile daje mi dowodów, nieledwie psiego przywiązania. Tek, mruknął zamyślony hrabia, posiedział jeszcze kilka minut, nic nie mówiąc i nareszcie pożegnał barona. Idąc do domu, hrabia Liciński kilka razy powracał myślą do Wokulskiego. Uważał za rzecz naturalną, że kupiec zarabia nawet na wyścigowym koniu. Swoją drogą czuł jakiś niesmak do podobnych operacji, a już całkiem miał za złe Wokulskiemu, że wdaje się z Maruszewiczem figurą co najmniej podejrzaną. Zwyczajnie zbogacony parweniusz, mruknął hrabia. Przedwcześnie zachwycaliśmy się nim, chociaż spółkę może prowadzić, rozumie się, przy pełnej kontroli z naszej strony. W parę dni, około 10 rano, Wokulski odebrał 2 listy. Jeden od pani Meliton, drugi od książęcego adwokata. Niecierpliwie otworzył pierwszy, w którym pani Meliton napisała tylko te słowa: dziś w łazienkach o zwykłej godzinie. Przeczytał go parę razy, po czym z niechęcią wziął się do listu adwokata, który zapraszał go również dzisiaj na godzinę 11 rano na konferencję w sprawie kupna domu Łęckich. Wokulski głęboko odetchnął. Miał czas. Punkt o 11 był w gabinecie mecenasa, gdzie już zastał starego szlangbauma. Mimo woli zauważył, że siwy Żyd bardzo poważnie wygląda na tle brązowych sprzętów i obić i że mecenasowi jest bardzo do twarzy w pantoflach z brązowego safianu. Pan ma szczęście, panie Wokulski, odezwał się szlangbaum. Ledwie panu zachciało się kupić dom, a już domy idą w górę. Ja powiadam, słowo daję, że pan w 5 roku odzyska swój nakład na te kamienice i jeszcze co zarobi, a ja przy panu. Myślisz pan? Odparł niedbale Wokulski. Ja nie myślę, mówił Żyd. Ja już zarabiam. Wczoraj adwokat pani baronowej Krzeszowskiej pożyczył ode mnie 10 000 rubli do nowego roku i dał 800 rubli procentu. Cóż to, i ona już nie ma pieniędzy? Spytał Wokulski adwokata. Ma w banku 90 000 rubli, ale na tym baron położył areszt. Piękną napisali intercyzę, co? Zaśmiał się adwokat. Mąż kładzie areszt na pieniądzach będących niewątpliwą własnością żony, z którą toczy proces o separację. Ja co prawda takich intercyz nie pisywałem. Ha, ha, śmiał się adwokat, ciągnąc dym z wielkiego bursztyna. Na cóż baronowa pożycza od pana te 10 000, panie Szlangbaum? Rzekł Wokulski. Pan nie wie? Odparł Żyd. Domy idą w górę i adwokat wytłumaczył pani baronowej, że kamienicy pana Łęckiego nie kupi taniej niż za 70 000 rubli. Ona wolałaby kupić ją za 10 000, no ale co zrobi? Mecenas usiadł przed biurkiem i zabrał głos. Zatem, szanowny panie Wokulski, kamienice państwa Łęckich, lekko schylił głowę, kupuje w imieniu pańskim, nie ja, tylko obecny tu, ukłonił się, pan S. Szlangbaum. Mogę kupić, czemu nie? Szepnął Żyd. Ale za 90 000 rubli, nie taniej, wtrącił Wokulski. I przez licytację, dodał z naciskiem. Czemu nie? To nie moje pieniądze, chce pan płacić, będzie pan miał konkurentów do licytacji. Żebym ja miał tyle tysięcy, ile tu w Warszawie można wynająć do każdy interes, bardzo porządne osoby i katoliki, to ja bym był bogatszy od Rothschilda. Więc będą porządni konkurenci, powtórzył mecenas. Doskonale. Teraz ja oddam panu Szlangbaumowi pieniądze. To niepotrzebne, wtrącił Żyd. A następnie spiszemy akcik, mocą którego pan S. Szlangbaum zaciąga od wielmożnego S. Wokulskiego dług w kwocie 90 000 rubli i takowy zabezpiecza na nowo nabytej przez siebie kamienicy. Gdyby zaś pan S. Szlangbaum do dnia 1 stycznia 1879 roku powyższej sumy nie zwrócił i nie zwrócę. W takim razie kupiona przez niego kamienica po jaśnie wielmożnych Łęckich przechodzi na własność wielmożnego S. Wokulskiego. W tej chwili może przejść, ja nawet do niej nie zajrzę, odparł Żyd, machając ręką. Wybornie, zawołał mecenas. Na jutro będziemy mieli akcik, za tydzień, 10 dni, kamienicę.
2: Bodajbyś pan tylko nie stracił na niej z kilkunastu tysięcy rubli, szanowny panie Stanisławie.
1: Tylko zyskam, odparł Wokulski i pożegnał mecenasa i szlangbauma.
2: Ale, ale, pochwycił mecenas, odprowadziwszy Wokulskiego do salonu. Nasi hrabiowie tworzą spółkę, tylko nieco zmniejszają udziały i żądają bardzo szczegółowej kontroli interesu.
1: Mają rację.
2: Szczególnie ostrożnym okazuje się hrabia Liciński. Nie rozumiem, co się z nim stało.
1: Daje pieniądze, więc jest ostrożny. Dopóki dawał tylko słowo, był śmielszy.
2: Nie, nie, nie, przerwał mu adwokat. W tym coś jest i ja to wyśledzę. Ktoś nam buty uszył.
1: Nie wam, ale mnie, uśmiechnął się Wokulski. W rezultacie wszystko mi jedno i nawet wcale bym się nie gniewał, gdyby panowie ci nie przystępowali do spółki.
2: Jeszcze raz pożegnał adwokata i pobiegł do sklepu. Tam znalazło się kilka ważnych interesów, które zatrzymały go nadspodziewanie długo. Dopiero o 1:30 był w łazienkach.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

Monsieur dame, monsieur dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak?
1: Tak.
3: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Dzisiaj o 10:00. Zapraszam. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką silimaryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Nie? Tak smakuje. A jak świętuje? Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na warszawskie Święto Chleba. Już 4 października występy zespołów i kapel ludowych, obrzęd ośpiewania wieńca dożynkowego, jarmark tradycyjnych wypieków, warsztaty pieczenia chleba, pokazy oraz potańcówka przy muzyce na żywo. Wstęp wolny. Warszawskie Święto Chleba. 4 października od 13 do 21. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.
10: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
11: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod w

0: wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Surowy chłód parku zamiast uspokoić podniecał go. Biegł tak szybko, że chwilami przychodziło mu na myśl, czy nie zwraca uwagi przechodniów. Wtedy zwalniał kroku i czuł, że niecierpliwość piersi mu rozsadza. Już ich pewno nie spotkam, powtarzał z rozpaczą. Tuż nad sadzawką, na tle zielonych klombów, spostrzegł popielaty płaszczyk panny Izabeli. Stała nad brzegiem, w towarzystwie hrabiny i ojca, rzucała pierniki łabędziom, z których jeden nawet wyszedł z wody na swoich brzydkich łapach i umieścił się u stóp panny Izabeli. Pierwszy zobaczył go pan Tomasz. Cóż za wypadek, zawołał do Wokulskiego. Pan o tej porze w łazienkach? Wokulski ukłonił się paniom, zauważywszy z rozkosznym zdziwieniem rumieniec na twarzy panny Izabeli. Bywam tu, ile razy przepracuję się. To jest dosyć często. Szanuj siły, panie Wokulski, ostrzegł go pan Tomasz, uroczyście grożąc palcem. A propos, dodał półgłosem, wyobraź pan sobie, że za moją kamienicę już baronowa Krzeszowska chce dać 70 000 rubli. Z pewnością wezmę 100 000, a może i 110. Błogosławione są te licytacje. Tak rzadko widuję pana, panie Wokulski, wtrąciła hrabina, że muszę zaraz załatwić interes. Do usług, pani. Panie, zawołała z komiczną pokorą, składając ręce, proszę o sztukę perkalu dla moich sierot. Widzi pan, jak nauczyłam się przymawiać o jałmużnę? Pani hrabina raczy przyjąć 2 sztuki? Tylko w takim razie, jeżeli druga będzie sztuką grubego płótna. No, ciociu, tego już za wiele, przerwała jej panna Izabela ze śmiechem. Jeżeli pan nie chce stracić majątku, zwróciła się do Wokulskiego, niech pan stąd ucieka. Zabieram pana w stronę pomarańczarni, a ci państwo niech tu odpoczywają. Belu, nie boisz się? Odezwała się ciotka. Chyba ciocia nie wątpi, że w towarzystwie pana nie spotka mnie nic złego. Wokulskiemu uderzyła krew do głowy, na ustach hrabiny mignął niedostrzegalny uśmiech. Była to jedna z tych chwil, kiedy natura hamuje swoje wielkie siły i zawiesza odwieczne prace, ażeby uwydatnić szczęście istot drobnych i znikomych. Wiatr zaledwie dyszał i tylko po to, ażeby chłodzić śpiące w gniazdach pisklęta i ułatwić lot owadom spieszącym na weselne gody. Liście drzew chwiały się tak delikatnie, jakby poruszał je niematerialny podmuch, ale cicho prześlizgujące się promienie światła. Tu i owdzie, w przesiąkłych wilgocią gęstwinach, mieniły się barwne krople rosy jak odpryski spadłej z nieba tęczy. Zresztą wszystko stało na miejscu. Słońce i drzewa, snopy światła i cienie, łabędzie na stawie, roje komarów nad łabędziami, nawet połyskująca fala na lazurowej wodzie. Wokulskiemu zdawało się, że w tej chwili odjechał z ziemi bystry prąd czasu, zostawiając tylko parę białych smug na niebie, i od tej pory nie zmieni się już nic. Wszystko zostanie tak samo na wieki. Że on z panną Izabelą będzie wiecznie chodził po oświetlonej łące, oboje otoczeni zielonymi obłokami drzew, spośród których gdzieniegdzie, jak para czarnych brylantów, błyskają ciekawe oczy ptaka. Że on już zawsze będzie pełen niezmiernej ciszy, ona zawsze tak rozmarzona i oblana rumieńcem, że przed nimi zawsze, jak teraz, będą lecieć całujące się w powietrzu te oto 2 białe motyle. Byli w połowie drogi do pomarańczarni, kiedy panna Izabela, widać już zakłopotana tym spokojem w naturze i między nimi, poczęła mówić. Prawda, jaki ładny dzień? W mieście upał, tu przyjemny chłód. Bardzo lubię łazienki o tej godzinie. Mało osób, więc każdy może znaleźć kącik wyłącznie dla siebie. Pan lubi samotność? Nawykłem do niej. Pan nie był na Rossim? Dodała rumieniąc się jeszcze mocniej. Rossiego nie widział pan? Powtórzyła, patrząc mu w oczy ze zdziwieniem. Nie byłem, ale będę. My z ciocią byłyśmy już na 2 przedstawieniach. Będę na każdym. Ach, jak to dobrze. Przekona się pan, co to za wielki artysta. Szczególnie i znakomicie gra Romea, chociaż już nie jest pierwszej młodości. Ciocia i ja znamy go osobiście, jeszcze z Paryża. Bardzo miły człowiek, ale nade wszystko genialny tragik. W jego grze najprawdziwszy realizm kojarzy się z najpoetyczniejszym idealizmem. Musi być istotnie wielkim, wtrącił Wokulski, jeżeli budzi w pani tyle podziwu i sympatii. Ma pan słuszność. Wiem, że w życiu nie zrobię nic nadzwyczajnego, ale umiem przynajmniej oceniać ludzi niezwykłych. Na każdym polu, nawet na scenie. Niech pan sobie jednak wyobrazi, że Warszawa nie ocenia go jak należy. Czy podobna jest przecie cudzoziemcem? A pan jest złośliwy, odparła z uśmiechem. Ale policzę to na karb Warszawy, nie Rosjego. Doprawdy wstydzę się za nasze miasto. Ja, gdybym była publicznością, ale publicznością rodzaju męskiego, zasypałabym go wieńcami, a ręce spuchłyby mi od oklasków. Tu zaś oklaski są dość skąpe, a o wieńcach nikt nie myśli. My istotnie jesteśmy jeszcze barbarzyńcami. Oklaski i wieńce są rzeczą tak drobną, że na najbliższym przedstawieniu Rosji może mieć ich raczej za wiele, aniżeli za mało, rzekł Wokulski. Jest pan pewny? Spytała wymownie, patrząc mu w oczy. Ależ gwarantuję, że tak będzie. Będę bardzo zadowolona, jeżeli spełni się pańskie proroctwo. Może już wrócimy do tamtych państwa? Ktokolwiek robi pani przyjemność, zasługuje na najwyższe uznanie. Za pozwoleniem, przerwała mu śmiejąc się. W tej chwili powiedział pan kompliment samemu sobie. Zwrócili się od pomarańczarni z powrotem. Wyobrażam sobie zdumienie Rossiego, mówiła dalej panna Izabela, jeżeli spotkają go owacje. On już zwątpił i prawie żałuje, że przyjechał do Warszawy. Artyści, nie wyłączając największych, są to szczególni ludzie. Bez sławy i hołdów nie mogą żyć jak my, bez pokarmu i powietrza. Praca, choćby najpłodniejsza, ale licha, albo poświęcenie, to nie dla nich. Oni koniecznie muszą wysuwać się na pierwszy plan, zwracać na siebie spojrzenia wszystkich, panować nad sercami tysięcy. Sam Rossi mówi, że wolałby o rok wcześniej umrzeć na scenie wobec pełnego i wzruszonego teatru, aniżeli o rok później w nielicznym otoczeniu. Jakie to dziwne. Ma rację, jeżeli pełny teatr jest dla niego najwyższym szczęściem. Pan sądzi, że są szczęścia, które warto opłacić krótszym życiem? Spytała panna Izabela. I nieszczęścia, których warto uniknąć w ten sposób, odpowiedział Wokulski. Panna Izabela zamyśliła się i od tej pory szli oboje w milczeniu. Tymczasem, siedząc nad sadzawką i w dalszym ciągu karmiąc łabędzie, hrabina rozmawiała z panem Tomaszem. Nie uważasz, mówiła, że ten Wokulski jest jakby zajęty Belą? Nie sądzę. Nawet bardzo dzisiejsi kupcy umieją robić śmiałe projekta. Od projektu do wykonania ogromnie daleko, odparł nieco zirytowany pan Tomasz. Choćby jednakże nawet tak było, nic mnie to nie obchodzi. Nad myślami pana Wokulskiego nie panuję, a o Belcie jestem spokojny. Ja w rezultacie nie mam nic przeciw temu, dodała hrabina. Cokolwiek nastąpi, oczywiście zgadzam się z wolą boską, jeśli zyskują na tym ubodzy. Ciągle zyskują. Moja ochrona będzie niedługo pierwszą w mieście i tylko dlatego, że ten pan ma słabość do Belci. Dajże spokój. Wracają, przerwał jej pan Tomasz. Istotnie, panna Izabela z Wokulskim ukazali się na końcu drogi.
0: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Reklama.
11: Marsz Ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary nożownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. 2 cele siatkarzy osiągnięte w jeden wieczór. Jest tytuł i bilety do Los Angeles.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
11: Agnieszka Trojanowska, BIS. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
12: Brakuje słów. Myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
13: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich pobudek. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
11: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym 2 duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7:00 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21:00. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również most Świętokrzyski i most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
14: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
11: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles.
15: Radio Pogoda.
6: Pogoda.
11: Mgły powinny się już przerzedzać, a dziś w ciągu dnia będzie słonecznie, zachmurzenie będzie małe. Na wschodzie i na południu jeszcze więcej chmur, ale i tam nie powinno padać. Umiarkowanie ciepło od 18 do 22 stopni, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, najcieplej na zachodzie.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Z biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Pan Tomasz przypatrzył im się z uwagą i dopiero teraz spostrzegł, że dwoje tych ludzi harmonizują ze sobą wzrostem i ruchami. On o głowę wyższy i silnie zbudowany stąpał jak ekswojskowy. Ona nieco drobniejsza, lecz kształtniejsza, posuwała się jakby płynąc. Nawet biały cylinder i jasny paltot Wokulskiego godził się z popielatym płaszczykiem panny Izabeli. Skąd mu ten biały cylinder? Pomyślał pan Tomasz z goryczą. Potem nasunęła mu się dziwna kombinacja, że Wokulski jest to parweniusz, który za prawo noszenia białego cylindra powinien by mu płacić przynajmniej 50% od wypożyczonego kapitału. Aż sam wzruszył ramionami. Jak tam pięknie, ciociu, w tamtych alejach? Zawołała zbliżając się panna Izabela. My z ciocią nigdy nie bywamy w tamtej stronie. Łazienki tylko wtedy są przyjemne, kiedy można chodzić po nich szybko i daleko. W takim razie poproś pana Wokulskiego, ażeby ci częściej towarzyszył, odpowiedziała hrabina tonem jakiejś osobliwej słodyczy. Wokulski ukłonił się, panna Izabela nieznacznie ściągnęła brwi, a pan Tomasz rzekł: może byśmy wrócili do domu? Ja myślę, odparła hrabina. Pan jeszcze zostaje, panie Wokulski? Tak, czy mogę pani odprowadzić do powozu? Prosimy, Belu, podaj mi rękę. Hrabina z panną Izabelą poszły naprzód, za nimi pan Tomasz z Wokulskim. Pan Tomasz czuł w sobie tyle goryczy, kwasu i ciężaru na widok białego cylindra, że nie chcąc być niegrzecznym, zmuszał się do uśmiechu. A nareszcie, pragnąc w jakiśkolwiek sposób zabawić Wokulskiego, znowu zaczął mu mówić o swojej kamienicy, z której ma nadzieję otrzymać 40 albo i 50 tysięcy czystego zysku. Cyfry te ze swej strony źle podziałały na humor Wokulskiego, który mówił sobie, że ponad 30 tysięcy rubli już nic nie jest w stanie dołożyć. Dopiero gdy podjechał powóz i pan Tomasz, usadowiwszy damy i siebie, zawołał: ruszaj! W Wokulskim znikło uczucie niesmaku, a ocknął się żal po pannie Izabeli. Tak krótko, szepnął, patrząc z westchnieniem na łazienkowską szosę, na którą w tej chwili wjechała zielona beczka straży polewająca drogę. Poszedł jeszcze w stronę pomarańczarni, tą samą ścieżką co pierwej, upatrując na miałkim piasku śladu bucików panny Izabeli. Coś się tu zmieniło. Wiatr dął silniej, zmącił wodę w sadzawce, porozganiał motyle i ptaki, a za to napędził więcej obłoków, które raz po raz przyćmiewały blask słońca. Jak tu nudno, szepnął i zawrócił do szosy. Wsiadł do swego powozu i przymknąwszy oczy nasycał się jego lekkim kołysaniem. Zdawało mu się, że jak ptak siedzi na gałęzi, którą wiatr chwieje w prawo i w lewo, do góry i na dół, a potem nagle roześmiał się, przypomniawszy sobie, że to lekkie kołysanie kosztuje go około 1000 rubli rocznie. Głupiec jestem, głupiec, powtarzał. Po co ja się pnę między ludzi, którzy albo nie rozumieją moich ofiar, albo śmieją się z niezgrabnych wysiłków? Na co mi ten powóz? Czy nie mógłbym jeździć dorożką albo tym oto trajkoczącym omnibusem z płóciennymi firankami? Stanąwszy przed domem, przypomniał sobie obietnicę daną pannie Izabeli co do owacji dla Rossiego. Naturalnie, że będzie miał owacje, ba, jeszcze jakie? Jutro przedstawienie. Nad wieczorem posłał służącego do sklepu po Obermana. Siwy inkasent przybiegł natychmiast z trwogą, pytając się w duszy, czy Wokulski nie rozmyślił się i nie każe mu zwrócić zgubionych pieniędzy. Ale Wokulski przywitał go bardzo łaskawie i nawet zabrał do swego gabinetu, gdzie z pół godziny rozmawiali. O czym? Pytanie, o czym Wokulski mógł rozmawiać z Obermanem, bardzo zaciekawiało lokaja. Już ci o zgubionych pieniądzach. Troskliwy sługa przykładał kolejno oko i ucho do dziurki od klucza, dużo widział, dużo słyszał, ale nic nie mógł zrozumieć. Widział, że Wokulski daje Obermanowi całą paczkę 5 rublówek i słyszał takie oto wyrazy. w Teatrze Wielkim, na balkonie i paradyzie, woźnemu wieniec, bukiet przez orkiestrę. Co za besztyja, stary już zaczyna handlować biletami do teatru, czy co? Usłyszawszy w gabinecie szmer ukłonów, służący uciekł do przedpokoju, aby tam przyłapać Obermana. Gdy zaś inkasent wyszedł, odezwał się: cóż, skończyło się z pieniędzmi? Dużo mi ja tu śliny żepszuł, ażeby stary pofolgował panu Obermanowi i nareszcie wymogłem na nim, że mi powiedział: zobaczymy, zrobi się, co się da. No i widzę, pan Oberman dobił dziś targu. Cóż, stary w dobrym humorze? Jak zwykle, odparł inkasent. Aleście się nagadali z nim? Musi, że o czymś więcej niż o pieniądzach. Może i o teatrze, bo stary paszjami lubi teatr. Ale Oberman spojrzał na niego wilczym okiem i wyszedł milcząc. Służący w pierwszej chwili otworzył usta ze zdumienia, lecz ochłonąwszy, pogroził za nim pięścią. Poczekaj, mruknął, zapłaczę ja ci. Wielki pan, patrzcie go, ukradł 400 rubli i już nie chce gadać z człowiekiem. Dla pana Ignacego Rzeckiego nadeszła znowu epoka niepokojów i zdumień. Ten sam Wokulski, który rok temu poleciał do Bułgarii, a przed kilkoma tygodniami jak magnat bawił się w wyścigi i pojedynki, ten sam Wokulski nabrał dziś nadzwyczajnego gustu do widowisk teatralnych. Jeszcze żeby choć polskich, ale włoskich. On, który nie rozumiał po włosku ani wyrazu. Już blisko tydzień trwała ta nowa mania, która dziwiła i gorszyła nie samego tylko pana Ignacego. Raz na przykład stary Szlangbaum, oczywiście w jakiejś ważnej sprawie, przez pół dnia szukał Wokulskiego. Był w sklepie, Wokulski dopiero co wyszedł ze sklepu, kazawszy pierwej odnieść aktorowi Rossiemu duży wazon z saskiej porcelany. Pobiegł do mieszkania, Wokulski dopiero co opuścił mieszkanie i pojechał do Bardeta po kwiaty. Stary Żyd, ażeby go dopędzić, krzywiąc się, wziął dorożkę, ale ponieważ ofiarowywał dorożkarzowi złoty i groszy 8 za kurs zamiast 40 groszy, więc nim dobili targu za złoty i groszy 8 i dojechali do Bardeta, Wokulski już opuścił zakład ogrodniczy. — A gdzie on pojechał, nie wie pan? — zapytał Szlangbaum ogrodniczka, który za pomocą krzywego noża między najpiękniejszymi kwiatami szerzył zniszczenie. — Czy ja wiem, podobno do teatru — odparł ogrodniczek z taką miną, jakby owym krzywym nożem chciał gardło poderżnąć Szlangbaumowi. Żyd, któremu to właśnie przyszło na myśl, cofnął się czym prędzej z oranżerii i jak kamień wyrzucony z procy wpadł w dorożkę. Ale woźnica, porozumiawszy się już widocznie z krwiożerczymi ogrodnikami, oświadczył, iż za żadne w świecie skarby nie pojedzie dalej, chyba że kupiec da mu 40 groszy za kurs i jeszcze zwróci 2 grosze urwane przy pierwszym kursie. Szlangbaum poczuł słabość około serca i w pierwszej chwili chciał albo wysiąść, albo zawołać policji. Przypomniawszy sobie jednak, jaka teraz w świecie chrześcijańskim panuje złość i niesprawiedliwość i zajadłość na Żydów, zgodził się na wszystkie warunki bezwstydnego dorożkarza i jęcząc pojechał do teatru. Tu naprzód nie miał z kim gadać. Potem nie chciano z nim gadać, aż nareszcie dowiedział się, że pan Wokulski był dopiero co, ale że w tej chwili pojechał w Aleje Ujazdowskie. Słychać nawet turkot jego powozu w bramie. Szlangbaumowi opadły ręce. Piechotą wrócił do sklepu Wokulskiego, przy okazji po raz setny z rzędu wyklął swego syna za to, że nazywa się Henrykiem, chodzi w surducie i jada trefne potrawy, a nareszcie poszedł żalić się przed panem Ignacym. — No, mówił lamentującym głosem. — Co ten pan Wokulski wyrabia najlepszego? Ja miałem taki interes, żeby on za 5 dni mógł od swego kapitału zarobić 300 rubli i ja zarobiłbym ze 100 rubli, ale on sobie jeździ teraz po mieście, a ja na same dorożki wydałem 2 złote i groszy 20. A i co to za rozbójniki te dorożkarze? Naturalnie, że pan Ignacy upoważnił Szlangbauma do zrobienia interesu, i nie tylko zwrócił mu pieniądze wydane na dorożki, ale jeszcze na własny koszt kazał go odwieźć na ulicę Elektoralną, co tak rozczuliło starego Żyda, że odchodząc zdjął ze swego syna rodzicielskie przekleństwo i nawet zaprosił go do siebie na szabasowy obiad. Bądź jak bądź, mówił do siebie Rzecki, głupia historia z tym teatrem. Nade wszystko z tym, że Stach zaniedbuje interesa.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
7: EPA i DHA
8: na wsparcie pracy serca
7: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
8: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital.myśl. Senior.pl.
9: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Została ostatnia reklama.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: O, pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Innym razem wpadł do sklepu powszechnie szanowany mecenas, prawa ręka księcia, prawny doradca całej arystokracji, zapraszając do siebie Wokulskiego na jakąś wieczorną sesję. Pan Ignacy nie wiedział, gdzie posadzić znakomitą osobę i jak cieszyć się z honoru wyrządzonego przez mecenasa jego Stachowi. Tymczasem Stach nie tylko nie wzruszył się dostojnymi zaprosinami na wieczór, ale wprost odmówił, co nawet trochę dotknęło mecenasa, który zaraz wyszedł i pożegnał ich obojętnie. Dlaczego żeś nie przyjął zaprosin? Zapytał zrozpaczony pan Ignacy. Bo muszę być dzisiaj w teatrze, odpowiedział Wokulski. Prawdziwa wszelako zgroza opanowała Rzeckiego, gdy w tym samym dniu inkasent Obermann przyszedł do niego przed 7 wieczorem, prosząc o zrobienie dziennego obrachunku. Po ósmej, odpowiedział mu pan Ignacy. Teraz nie ma czasu. A po ósmej to ja nie będę miał czasu, odparł Obermann. Jak to? Co to? A tak, że o 19:30 muszę być z naszym panem w teatrze, mruknął Obermann, nieznacznie wzruszając ramionami. W tej samej chwili przyszedł pożegnać się uśmiechnięty pan Zięba. Pan już wychodzi, pani Zięba, ze sklepu? O 19:45? Spytał zdumiony pan Ignacy, szeroko otwierając oczy. Idę z wieńcami dla Rossiego, szepnął grzeczny pan Zięba z jeszcze milszym uśmiechem. Rzecki schwycił się obu rękoma za głowę. Powariowali z tym teatrem, zawołał. Może jeszcze i mnie tam wyciągną? No ale to ze mną sprawa. Czując, że lada dzień i jego zechce namawiać Wokulski, ułożył sobie pan Ignacy mowę, w której nie tylko miał oświadczyć, że nie pójdzie na Włochów, ale jeszcze miał zreflektować Stacha mniej więcej tymi słowy. Daj spokój, co ci po tych głupstwach? I tak dalej. Tymczasem Wokulski, zamiast namawiać go, przyszedł raz około 6 do sklepu, a zastawszy Rzeckiego nad rachunkami rzekł: mój drogi, dziś Rossi gra Macbetha. Siądź z łaski swej w pierwszym rzędzie krzeseł, masz tu bilet, i po trzecim akcie podaj mu to album. I bez żadnej ceremonii, a nawet bez dalszych wyjaśnień, doręczył panu Ignacemu album z widokami Warszawy i warszawianek, co razem mogło kosztować z 50 rubli. Pan Ignacy uczuł się głęboko obrażony. Wstał ze swego fotela, zmarszczył brwi i już otworzył usta, ażeby wybuchnąć, kiedy Wokulski opuścił nagle sklep, nawet nie patrząc na niego. No i naturalnie pan Ignacy musiał pójść do teatru, ażeby nie zrobić przykrości Stachowi. W teatrze trafił się panu Ignacemu cały szereg niespodzianek. Przede wszystkim wszedł on na schody prowadzące na galerię, gdzie bywał zwykle za swoich dawnych dobrych czasów. Dopiero woźny przypomniał mu, że ma bilet do pierwszego rzędu krzeseł, obrzucając go przy tym spojrzeniami, które mówiły, że ciemnozielony surdut pana Rzeckiego, album pod pachą, a nawet fizjonomia a la Napoleon III wydają się niższym organom władzy teatralnej mocno podejrzanymi. Zawstydzony zeszedł pan Ignacy na dół do frontowego przysionka, ściskając pod pachą album i kłaniając się wszystkim damom, około których miał zaszczyt przechodzić. Ta uprzejmość, do której nie nawykli warszawiacy, już w przysionku zrobiła wrażenie. Zaczęto pytać się, kto to jest. A chociaż nie poznano osoby, w lot jednakże spostrzeżono, że cylinder pana Ignacego pochodzi sprzed lat 10, krawat sprzed 5, a ciemnozielony surdut i obcisłe spodnie w kratki sięgają nierównie dawniejszej epoki. Powszechnie brano go za cudzoziemca, lecz gdy spytał kogoś ze służby, którędy iść do krzeseł, wybuchnął śmiech. Pewnie jakiś szlachcic z Wołynia, mówili eleganci. Ale co on ma pod pachą? Może bigos albo pneumatyczną poduszkę? Osmagany szyderstwem, oblany zimnym potem, dostał się nareszcie pan Ignacy do upragnionych krzeseł. Było ledwie po 7 i widzowie dopiero zaczęli się gromadzić. Ten i ów wchodził do krzeseł w kapeluszu na głowie, loże były puste i tylko na galeriach czerniała masa ludu, a na paradyzie już wymyślano i wołano policji. O ile się zdaje, zebranie będzie bardzo ożywione, mruknął z bladym uśmiechem nieszczęśliwy pan Ignacy, sadowiąc się w pierwszym rzędzie. Z początku patrzył tylko na prawą dziurkę w kurtynie, ślubując, że nie oderwie od niej oczu. W parę minut jednakże ochłonął ze wzruszenia, a nawet nabrał takiego animuszu, że począł oglądać się. Sala wydała mu się jakaś niewielka i brudna i dopiero gdy zastanawiał się nad przyczynami tych zmian, przypomniał sobie, że ostatni raz był w teatrze na występie Dobrskiego w Halce, mniej więcej przed 16 laty. Tymczasem sala napełniała się, a widok pięknych kobiet zasiadających w lożach do reszty orzeźwił pana Ignacego. Stary subjekt wydobył nawet małą lornetkę i zaczął przypatrywać się fizjonomiom. Przy tej zaś okazji zrobił smutne odkrycie, że i jemu przypatrują się z amfiteatru, z dalszych rzędów krzeseł, ba nawet z lóż. Gdy zaś przeniósł swoje zdolności psychiczne od oka do ucha, pochwycił wyrazy latające jak osy. Cóż to za oryginał? Ktoś z prowincji. Ale skąd on wyrwał taki surdut? Uważasz pan jego breloki przy dewizce? Skandal! Albo kto się tak dziś czesze? Niewiele brakowało, ażeby pan Ignacy upuścił swoje album i cylinder i uciekł z gołą głową z teatru. Na szczęście w ósmym rzędzie krzeseł zobaczył znajomego fabrykanta pierników, który w odpowiedzi na ukłon Rzeckiego opuścił swoje miejsce i zbliżył się do pierwszego rzędu. Na miłość boską, panie Piwkę, szepnął zalany potem, usiądź pan na moim miejscu i oddaj mi swoje. Z największą chęcią, odparł głośno rumiany fabrykant. Cóż, źle tu panu, pyszne miejsce. Doskonałe, ale ja wolę dalej, gorąco mi. Tam tak samo, ale mogę usiąść. A co to masz pan za paczkę? Teraz dopiero Rzecki przypomniał sobie obowiązek. Uważa pan, drogi panie Piwkę, jakiś wielbiciel tego Rossiego. Ba, któż by Rossiego nie uwielbiał, odpowiedział Piwkę. Mam libretto do Macbeta, może panu dać? Owszem, ale ten wielbiciel, uważa pan, kupił u nas kosztowny album i prosił, ażeby po trzecim akcie wręczyć je Rossiemu. Zrobię to z przyjemnością, zawołał otyły Piwkę, pchając się na miejsce Rzeckiego. Pan Ignacy miał jeszcze kilka bardzo przykrych chwil. Musiał wydobyć się z pierwszego rzędu krzeseł, gdzie zebrani eleganci spoglądali na jego surdut i na jego krawat i na jego aksamitną kamizelkę z ironicznymi uśmiechami. Potem musiał wejść do ósmego rzędu krzeseł, gdzie wprawdzie bez ironii patrzono na jego garnitur, ale gdzie musiał potrącać o kolana siedzących dam. Stokrotnie przepraszam, mówił zawstydzony, ale tak ciasno. Potrzebujesz pan nie mówić brzydkie słowo, odpowiedziała mu jedna z dam, w której nieco podmalowanych oczach pan Ignacy nie dojrzał jednak gniewu za swój postępek. Był przecież tak zażenowany, że chętnie poszedłby do spowiedzi, byle tylko oczyścić duszę z plamy owych potrącań. Nareszcie znalazł krzesło i odetchnął. Tu przynajmniej nie zwracano na niego uwagi, częścią z powodu skromnego miejsca, jakie zajmował, częścią, że teatr był przepełniony i już zaczęło się widowisko. Gra artystów z początku nie obchodziła go, oglądał się więc po sali i przede wszystkim spostrzegł Wokulskiego. Siedział on w czwartym rzędzie i wpatrywał się bynajmniej nie w Rossiego, ale w lożę, którą zajmowała panna Izabela z panem Tomaszem i hrabiną. Rzecki parę razy w życiu widział ludzi zamagnetyzowanych i zdawało mu się, że Wokulski ma taki wyraz fizjonomii, jak gdyby był zamagnetyzowany przez ową lożę. Siedział bez ruchu, jak człowiek śpiący, z szeroko otwartymi oczyma. Kto by jednakże tak oczarował Wokulskiego? Pan Ignacy nie mógł się domyślić. Zauważył przecie inną rzecz. Ile razy nie było Rossiego na scenie, panna Izabela obojętnie oglądała się po sali albo rozmawiała z ciotką. Lecz gdy wyszedł Macbeth Rossi, przysłaniała twarz do połowy wachlarzem i cudownymi, rozmarzonymi oczyma zdawała się pożerać aktora. Czasami wachlarz z białych piór opadał jej na kolana, a wtedy Rzecki na twarzy panny Izabeli spostrzegał ten sam wyraz zamagnetyzowania, który go tak zdziwił fizjonomii Wokulskiego. Spostrzegł jeszcze inne rzeczy. Kiedy piękne oblicze panny Izabeli wyrażało najwyższy zachwyt, wtedy Wokulski pocierał sobie ręką wierzch głowy. A wówczas, jakby na komendę, z galerii i z paradyzu odzywały się gwałtowne oklaski i wrzaskliwe okrzyki – brawo, brawo Rossi! Zdawało się nawet panu Ignacemu, że gdzieś w tym chórze odróżnia zmęczony głos inkasenta Obermana, który pierwszy zaczynał wrzeszczeć, a ostatni milknął. Do diabła, pomyślał, czyżby Wokulski dyrygował klakierami? Ale wnet odpędził to nieusprawiedliwione podejrzenie. Rossi bowiem grał znakomicie i klaskali mu wszyscy z równym zapałem. Najmocniej jednak pan Piwkę, jowialny fabrykant pierników, który stosownie do umowy po trzecim akcie z wielkim hałasem podał Rossiemu album. Wielki aktor nie kiwnął nawet głową Piwkemu, natomiast złożył głęboki ukłon w kierunku loży, gdzie siedziała panna Izabela, a może tylko w tym kierunku. Przywidzenia, przywidzenia, myślał pan Ignacy, opuszczając teatr po ostatnim akcie. Stach przecie nie byłby aż tak głupi.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak?
1: Tak.
3: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Dzisiaj o 10:00. Zapraszam. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Woropczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
6: Tak pachnie. Tak smakuje. A jak świętuje?
7: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na warszawskie Święto Chleba. Już 4 października występy zespołów i kapel ludowych, obrzęd ośpiewania wieńca dożynkowego, jarmark tradycyjnych wypieków, warsztaty pieczenia chleba, pokazy oraz potańcówka przy muzyce na żywo. Wstęp wolny. Warszawskie Święto Chleba. 4 października od 13 do 21. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
10: z wysoką dawką silimaryny,
11: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
10: choliną i chromem.
11: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
10: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
11: Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

taka jesteś dla mnie naj, że tylko ciebie widzieć chcę, bo na ciebie patrzeć to mi graj, na inną zerkać nie.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: W rezultacie jednak pan Ignacy nie był niezadowolony z pobytu w teatrze. Gra Rossiego podobała mu się. Niektóre sceny, jak morderstwo króla Duncana albo ukazanie się ducha Banka, zrobiły na nim potężne wrażenie. A już całkiem był oczarowany, zobaczywszy, jak Macbeth bije się na rapiery. Toteż wychodząc z teatru, nie miał pretensji do Wokulskiego. Owszem, zaczął nawet podejrzewać, że kochany Stach tylko dla zrobienia mu przyjemności wymyślił komedię z wręczeniem podarunku Rossiemu. On wie, poczciwy Stach, myślał, że tylko przynaglony mogłem pójść na włoskich aktorów. No i dobrze się stało. Pysznie gra ten facet i muszę zobaczyć go drugi raz. Zresztą, dodał po chwili, kto ma tyle pieniędzy, co Stach może robić prezenta aktorom? Ja wprawdzie wolałbym jaką ładnie zbudowaną aktorkę, ale ja jestem człowiek innej epoki. Nawet nazywają mnie bonapartystą i romantykiem. Myślał tak i mruczał po cichu, gdyż nurtowała go inna myśl, którą chciał w sobie zagłuszyć. Dlaczego Stach tak dziwnie przypatrywał się loży, w której siedziała hrabina, pan Łęcki i panna Łęcka? Czyliżby... cóż znowu, Wokulski ma przecież zbyt wiele rozumu, ażeby mógł przypuszczać, że coś z tego być może. Każde dziecko pojęłoby od razu, że ta panna, w ogóle zimna jak lód, dziś szaleje za Rossim. Jak ona na niego patrzyła, jak się nawet czasami zapominała i jeszcze gdzie, w teatrze, wobec tysiąca osób. Nie, to głupstwo. Słusznie nazywają mnie romantykiem. I znowu usiłował myśleć o czym innym. Poszedł nawet, mimo późnej nocy, do restauracji, gdzie grała muzyka złożona ze skrzypców, fortepianu i arfy. Zjadł pieczeń z kartoflami i z kapustą, wypił kufel piwa, potem drugi kufel, potem trzeci i czwarty, nawet siódmy. Zrobiło mu się tak jakoś raźnie, że cisnął arfiarce na talerz dwie czterdziestówki i zaczął śpiewać pod nosem. A potem przyszło mu do głowy, że koniecznie, ale to koniecznie, powinien zaprezentować się czterem Niemcom, którzy przy bocznym stoliku jedzą pekeflejsz z grochem. Dlaczego ja miałbym się im prezentować? Niech oni mnie się zaprezentują, myślał pan Ignacy. I w tej chwili opanowała go idea, że tamci czterej panowie powinni mu się zaprezentować jako starszemu wiekiem, tudzież byłemu oficerowi węgierskiej piechoty, która przecież porządnie biła Niemców. Zawołał nawet usługującą dziewczynę w celu wysłania jej do owych czterech panów jedzących pekeflejsz, gdy wtem muzyka złożona ze skrzypców, arfy i fortepianu zagrała Marsyliankę. Pan Ignacy przypomniał sobie Węgry, piechotę, Augusta Katza i czując, że mu łzy nabiegają do oczu, że się lada chwila rozpłacze, porwał ze stołu swój cylinder sprzed wojny, francusko-pruskiej i rzuciwszy na stół rubla, wybiegł z restauracji. Dopiero gdy na ulicy owionęło go świeże powietrze, oparł się o słup latarni gazowej i spytał: do diabła, czyżbym się upił? Ba, siedem kufli. Wrócił do domu, starając się iść jak najprościej i teraz dopiero przekonał się, że warszawskie chodniki są nadzwyczaj nierówne. Co kilkanaście kroków bowiem musiał zbaczać albo w stronę Rynsztoka, albo w stronę kamienic. Potem, dla przekonania samego siebie, że jego umysłowe zdolności znajdują się w kwitnącym stanie, zaczął rachować gwiazdy na niebie. Raz, dwa, trzy, siedem, siedem... Co to jest siedem? A, siedem kufli piwa. Czyżbym naprawdę... Po co ten Stach wysłał mnie do teatru? Do domu trafił od razu i od razu znalazł dzwonek. Zadzwoniwszy jednak aż siedem razy na stróża, uczuł potrzebę oparcia się o kąt, zawarty między bramą i ścianą i usiłował zliczyć, nie z potrzeby, ale od tak sobie, ile też upłynie minut, zanim mu stróż otworzy. W tym celu wydobył zegarek z sekundnikiem i przekonał się, że już jest w pół do drugiej. Podły stróż mruknął. Ja muszę wstać o szóstej, a on do w pół do drugiej trzyma mnie na ulicy. Szczęściem stróż natychmiast otworzył furtkę, przez którą pan Ignacy krokiem zupełnie pewnym, a nawet więcej niż pewnym, bardzo pewnym, przeszedł całą sień, czując, że jego cylinder siedzi mu trochę na bakier, ale tylko troszeczkę. Następnie, bez żadnej trudności znalazłszy drzwi swego mieszkania, usiłował po kilka razy na próżno wprowadzić klucz do zamku. Czuł dziurkę pod palcem, ściskał w ręce klucz tak mocno jak nigdy i mimo to nie mógł trafić. Czyliżbym naprawdę? W tej właśnie chwili otworzyły się drzwi, a współcześnie jego jednooki pudel Ir, nie podnosząc się z pościeli, parę razy szczeknął: tak, tak. Milcz, ty podła świnio, mruknął pan Ignacy i nie zapalając lampy rozebrał się i położył do łóżka. Sny miał okropne. Śniło mu się, czy tylko przewidywało, że ciągle jest w teatrze i że widzi Wokulskiego z szeroko otwartymi oczyma, zapatrzonego w jedną lożę. W loży tej siedziała hrabina, pan Łęcki i panna Izabela. Rzeckiemu zdawało się, że Wokulski patrzy tak na pannę Izabelę. Niepodobna, mruknął. Stach nie jest aż tak głupi. Tymczasem wszystko w marzeniu. Panna Izabela podniosła się z fotela i wyszła z loży, a Wokulski za nią, wciąż patrząc jak człowiek zamagnetyzowany. Panna Izabela opuściła teatr, przeszła plac teatralny i lekkim krokiem wbiegła na ratuszową wieżę. A Wokulski za nią, wciąż patrząc jak człowiek zamagnetyzowany. A potem z ganku ratuszowej wieży panna Izabela, uniósłszy się jak ptak, przepłynęła na gmach teatralny, a Wokulski, chcąc lecieć za nią, runął z wysokości 10 pięter na ziemię. Jezus Maria! Jęknął Rzecki, zrywając się z łóżka. Tak, tak! Odszczeknął mu Ir przez sen. No, już widzę, że jestem zupełnie pijany, mruknął pan Ignacy, kładąc się znowu i niecierpliwie naciągając kołdrę, pod którą drżał. Kilka minut leżał z otwartymi oczami i znowu przywidziało mu się, że jest w teatrze, akurat po zakończeniu trzeciego aktu, w chwili, kiedy fabrykant Piwkę miał podać Rossiemu album Warszawy i jej piękności. Pan Ignacy wytęża wzrok, Piwkę bowiem jego zastępuje, wytęża wzrok i z najwyższym przerażeniem widzi, że niecny Piwkę zamiast kosztownego albumu podaje Włochowi jakąś paczkę owiniętą w papier i niedbale zawiązaną szpagatem. I jeszcze gorsze rzeczy widzi pan Ignacy. Włoch bowiem uśmiecha się ironicznie, odwiązuje szpagat, odwija papier i wobec panny Izabeli, Wokulskiego, hrabiny i tysiąca innych widzów ukazuje żółte, nankinowe spodnie z fartuszkiem na przodzie i ze strzemiączkami u dołu. Właśnie te same, których pan Ignacy używał w epoce sławnej kampanii sewastopolskiej. Na domiar okropności nędzny Piwkę wrzeszczy: oto jest dar panów Stanisława Wokulskiego, kupca, i Ignacego Rzeckiego, jego dysponenta. Cały teatr wybucha śmiechem, wszystkie oczy i wszystkie wskazujące palce skierowują się na ósmy rząd krzeseł i właśnie na to krzesło, gdzie siedzi pan Ignacy. Nieszczęśliwy chce zaprotestować, lecz czuje, że głos zastyga mu w gardle, a na domiar niedoli on sam zapada się gdzieś. Zapada się w niezmierny, niezgłębiony ocean nicości, w którym będzie spoczywał na wieki wieczne, nie objaśniwszy widzów teatralnych, że nankinowe spodnie z fartuszkiem i strzemiączkami wykradziono mu podstępem ze zbioru jego osobistych pamiątek.
0: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Reklama. Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
12: Dzień dobry, proszę Państwa, tęskniliście? Jejku, nie było nas w sobotę, ale były inne imprezy, o których jeszcze powiem. No to mamy niedzielę, jest 10 i zaczynamy koncert życzeń w Radiu Pogoda. Właściwie zaczniemy go zaraz po wiadomościach i po prognozie pogody.
13: Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie. Tytuł został utrzymany.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7, a głos uprawnieni mogą oddać do 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
14: Z tej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
13: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płoną tam magazyny. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach tysiące osób wyszło na ulicę stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
15: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkania. państwa. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
13: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także złoto Ligi Narodów. Radio
8: Pogoda. Pogoda.
13: Dziś zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, a w rejonie mgieł duże, bo jeszcze miejscami mogą utrzymywać się mgły, szczególnie na północy kraju. W ciągu dnia jednak niebo się przetrze i będzie sporo słońca. A na termometrach dziś od 18 do 21 stopni, cieplej na krańcach zachodnich do 23.
8: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
12: Proszę Państwa, zaczynamy ten wyjątkowy, jednodniowy koncert życzeń. Czekam na Wasze wiadomości. Możecie przesłać je na mojego maila robert@radiopogoda.pl. Mamy też formularz prosty do wypełnienia na naszej stronie radiowej. Albo się nagrać na 22 444 4004 i tam nagrać swoją wiadomość do mojej Basi. A jeszcze to może wyjaśnię, co się działo wczoraj, bo była olimpiada senioralna. Wczoraj właściwie rozdawaliśmy medale w różnych konkurencjach sportowych. W ramach tej olimpiady senioralnej, która się odbyła w Warszawie, było fantastycznie. Zresztą możecie sobie obejrzeć to na naszej stronie radiowej. A teraz już Jerzy Połomski, tak daleko nam od siebie.
8: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Jeszcze się nie zaczął taniec, choć orkiestra smyki stroi. Twoje

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonimy do pana Jana.
2: Halo?
1: Witam panie Janie serdecznie, Robert Janowski. Dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Mnie również. A propos pańskich urodzin, panie Janie, gratuluję serdecznie.
2: No, dziękuję serdecznie.
1: Już pan duży jest, panie Janie.
2: Ach, któż to pamiętał o starym człowieku?
1: Oj, no jakim starym? Dojrzałym, panie Janie. No, twoja siostrzenica Marta z rodzinką.
2: O, dziękuję.
1: No i pisze tak. Proszę posłuchać. Kochany wujaszku, życzę ci szczęścia tak wielkiego, jak ogrom nieba. Słońca, które dzień po dniu wstaje i obdarza nas ciepłem swoich promieni. Dużo wzlotów i szaleństw, dobrych, mądrych i oddanych przyjaciół, cudownych uczuć, które zawsze trafiają w odpowiednie miejsce i do odpowiednich ludzi, wytrwałości, by każdy dzień był lepszy od poprzedniego oraz aby nieosiągalne cele stały się zdobyczami codzienności. I jeszcze jedno, abyś miłość czerpał z nieskończonego źródła. Na twoje 80. urodziny, Marta z rodziną. Do życzeń, panie Robercie, chciałbym dołączyć specjalnie dla wujka piosenkę Chucka Berry'ego Johnny Be Good.
2: Wow.
1: Johnny, to twoja ulubiona, tak?
2: Ulubiona moja piosenka.
1: Zresztą Johnny to Jan, nie? Po angielsku.
2: Tak.
1: To o tobie trochę, Johnny Be Good.
2: Oczywiście. No, dziękuję, panie Robercie. Muszę podziękować mojej siostrzenicy, a pana uwielbiam słuchać od lat, kiedyś tam jaka to melodia, a teraz w Radiu Pogoda nieustannie
1: tak,
2: słucham.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego życzymy. Dołączam się do życzeń. Pozdrawiamy Martusię i pana, pani Janie. No i Chuck Berry dla pana za chwilkę.
2: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. No to Johnny Be Good.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Z mojego maila to są życzenia od pani Adrianny. Dzień dobry, panie Robercie. Mój 9-letni Filipek, który właśnie was słucha od rana, bo zafascynował się lalką, ma niedługo urodziny. I chciałabym, żebyś życzył mu zdrówka. Życzę ci zdrówka, Filipie. Żebyś zawsze był szczęśliwy, czuł się kochany i spełniał swoje marzenia małe, a potem takie większe, dorosłe. I miał jeszcze więcej stosów Lego. Ci życzę. I cała rodzinka cię kocha, rodzice z siostrą bardzo cię pozdrawiają. No to proszę państwa, bardzo się cieszę, że młodzież 9-letnia garnie się do polskiej literatury i od tej lalki zaczął od 8 rano. Od poniedziałku zresztą będzie specjalny konkurs dla tych, którzy lubią, szanują tę lekturę i słuchają tejże lalki w naszym Radiu Pogoda.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
2: Została ostatnia reklama.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz do Darka zadzwonimy w imieniu Moniki.
2: Po sygnale zostaw wiadomość.
1: Darku, nie odebrałeś, ale nie szkodzi. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Mam życzenie od twojej Moniki, która życzy ci, żebyś zawsze miał w sobie tę swoją niesamowitą pogodę ducha, uśmiech i energię, której czasami nie sposób zatrzymać. Żeby twoje ADHD prowadziło cię tylko do fajnych pomysłów, spontanicznych przygód i rzeczy, które dają ci szczęście. Monika pisze dalej: życzę ci zdrowia, spełnienia marzeń, nie zmieniaj się, właśnie za tę twoją wesołość, spontaniczność i szaloną energię cię kocham. I pamiętaj, życie z tobą może być czasem jak roller coaster, ale przynajmniej nigdy nie jest nudno. Twoja Monika. Pozdrawiamy cię, Darku. I proszę państwa, prosiła jeszcze Monika o piosenkę Hanny Banaszak. To już dla nas wszystkich. Posłuchamy sobie Pogody Ducha.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz posłuchamy sobie, co się nagrało u Basi.
2: Dzień dobry, panie Robercie. Spełnia pan życzenia. Ja bym prosił o jedno. O pozdrowienia dla ukochanej z Małopolski i wraz z piosenką Miały biały domek, ciągle mi się śni. Serdecznie panu dziękuję, jeśli uda się panu to wyemitować. Pozdrawiam.
1: Droga ukochana z Małopolski, więc Mały biały domek. Za chwilkę dla ciebie zaśpiewamy i zagramy. Sobie też kiedyś marzyłem o małym białym domku. Tak sobie teraz... Przecież ja mam ten domek, mały biały domek, tak naprawdę. No to się identyfikujemy z ukochaną z Małopolski. Teraz króciutka przerwa i za chwilkę wracamy. Oczywiście będzie mały biały domek.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem,
2: wspomnienia, które bawią,
3: popołudnia spędzane na rozmowie
4: i wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Zobacz, Stasiu, sokół.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.

0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00
4: tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Jest niedzielne przedpołudnie jeszcze. Już godzinkę sobie z Państwem koncertujemy i wracamy za chwilkę, tak? Teraz wiadomości, poproszę i prognozę pogody.
3: Słowaccy ratownicy odnaleźli w Tatrach 4 poszukiwane Polki. Demontaż pomnika w Rzeszowie. Rosyjska ambasada protestuje. Jest zmiana w powołaniach na trwającym zgrupowaniu kadry narodowej.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
3: Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 turystki z Polski odnalezione w Tatrach Zachodnich. Kobiety nocowały w śpiworach pod drzewami w pobliżu szałasu w Dolinie Jamnickiej. Jak przekazali słowaccy ratownicy, odnalezione są całe i zdrowe. Akcja poszukiwawcza trwała całą noc po tym, jak wczoraj wieczorem Polki skontaktowały się z bliskimi z rejonu Chrubego Wierchu, a później kontakt z nimi się urwał. Wysoko w Tatrach Zachodnich występuje zagrożenie lawinowe. To pierwszy i najniższy stopień zagrożenia. Ambasada Rosji protestuje przeciwko demontażowi pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie. Rosyjska placówka domaga się natychmiastowego wstrzymania prac i przywrócenia monumentu do pierwotnego stanu, twierdząc, że rozbiórka narusza polsko-rosyjską umowę o ochronie miejsc pamięci. Tymczasem demontaż trwa od 22 września, mówi kierownik robót rozbiórkowych Piotr Mazurkiewicz.
4: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko, co jest z tym pomnikiem związane, idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień i on jego by już nie było, by został jeszcze wywieziony.
3: Ale władze Rzeszowa zdecydowały jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury, mówi Marzena Kłeczak-Krawiec, rzecznik Urzędu Miasta.
5: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich.
3: Prace rozbiórkowe mają potrwać do 30 września. Dziesiątki tysięcy wiernych przybyły na papieską mszę we francuskim Lourdes na błoniach. Sanktuarium Matki Bożej u podnóża Pirenejów, gdzie papież Leon XIV rozpoczyna właśnie odprawiać mszę. Wśród pielgrzymów jest wiele osób chorych i na wózkach inwalidzkich. Papież spędzi w Lourdes całą niedzielę, po mszy odwiedzi ośrodek, w którym przyjmowani są chorzy, pielgrzymi i osoby z niepełnosprawnościami, którzy mają w nim zapewnioną także opiekę medyczną. Na koniec jeszcze sport. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban poinformował o dodatkowym powołaniu dla Oskara Pietuszewskiego na trwające zgrupowanie kadry narodowej. Natomiast Jakub Kamiński, który doznał kontuzji w piątkowym meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, zakończonym remisem 0-0, opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski.

0: Pogoda.
1: Dziś sporo słońca, a temperatury umiarkowane, przeważnie od 18 do 21 stopni cieplej, miejscami na krańcach zachodnich do 23 stopni chłodniej, miejscami na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich od 16 do 17. Wiatr dziś słaby, na zachodzie umiarkowany.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu, koncert życzeń. Gaja, imiona czytam teraz, Jan i Wincenty. To właśnie dzisiejsi nasi solenizanci, którzy na pewno się ucieszą, że ja pamiętam i Państwo pamiętacie o ich święcie. No nikt nie musi wiedzieć, że pamiętaliście o nich dzięki Radiu Pogoda, niech to będzie nasza tajemnica. A jeśli któryś z solenizantów słucha nas teraz, to mam dla Państwa piosenkę, którą zaśpiewa Manhattan Transfer, Chanson d'Amour.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Panie Irki. Irka to jest skrót od Irena, no oczywiście.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Irenko. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Mam przyszłe życzenia od Beatki dla pani.
2: Czy od jest... kogo?
1: Od Beaty. Jesteś ciocią Beatki.
2: No jestem.
1: No właśnie. I Beatka pisze do radia, żeby złożyć ci życzenia. Zaczyna: kochana ciociu, życzę ci, aby twój uśmiech nigdy nie tracił swojego blasku, a w twoim sercu zawsze grały najpiękniejsze emocje, pełne radości, ciepła, miłości, wdzięczności. Niech każdy dzień przynosi ci powody do uśmiechu, małe i wielkie, chwile szczęścia oraz ludzi, przy których możesz być po prostu sobą. Kiedy myślę o tobie, od razu wracają do mnie najpiękniejsze wspomnienia. Twój głos nucący pod nosem polskie piosenki, kiedy gotujesz albo robisz na drutach. To takie zwyczajne chwile, a jednak właśnie z nich utkane są najcieplejsze wspomnienia, które zostają w sercu na zawsze. I życzę ci, ciociu, żeby życie zawsze grało ci najpiękniejszą melodię, taką, przy której chce się śmiać, tańczyć, nucić, jaki długi list, i cieszyć każdą chwilą. Bądź zawsze taką, jaką cię znam, radosną, pełną ciepła i tym wyjątkowym światłem w oczach. 100 lat, kochana ciociu, Beatka.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ale jakie ładne.
2: Bardzo.
1: A Beatka ile ma lat?
2: 35.
1: Czyli dorosła już jest.
2: Tak.
1: Ale zobacz, jakie piękne wspomnienia zostały jej dzięki tobie na całe życie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Pozdrawiam. Pozdrawiam.
1: Ja również, pani Renko.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia. Jeszcze zaśpiewa Ewa Bem teraz, jak człowiek uparty.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to Basieńko, kto tam się nagrał i z czym?
2: Dzień dobry. Mam wielką prośbę do pana Roberta. Mój wnuk, teraz 29, wnuk Michał, będzie obchodzić imieniny. I bardzo bym prosiła o złożenie mu życzeń. No i ja, babcia i dziadek, życzymy mu dużo zdrowia, zdania egzaminów do prawa jazdy, na prawo jazdy, bo właśnie w tym jest w trakcie zdawania egzaminu. No i powodzenia w życiu, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim dużo zdrówka. No i pozdrawiamy, pozdrawia babcia Danusia i dziadek Stasiu, Stanisław. A chciałam jeszcze dodać, że Radio Pogoda to ja słucham cały czas. Nie wyobrażam sobie, żeby nie włączyć radia wtedy, kiedy jestem w domu. Pozdrowienia dla wszystkich, wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia.
1: No, Danusia i Stasiu, dla Michałka, dla swojego wnusia. No, już nie taki wnusio. No właśnie, z tym prawojazdem, no to, żeby ci się udało za pierwszym razem, to wygrasz na loterii los. Niektórzy zdają kilkanaście razy. Ale zdają. Wszyscy przecież mają samochody, więc tobie też się na pewno uda. Pozdrawiamy serdecznie, Michał.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonimy teraz do pani Basi.
2: Tak, słucham.
1: Witam panią, Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. W imieniu pewnie twojej córki Anny. Ale chciałbym...
2: I to zaraz, chwileczkę, to ja mamy dam
1: właśnie,
2: do
1: panią
2: telefonu,
1: Basię,
2: dobrze?
1: Tak, koniecznie, tak, dziękuję.
2: Mamuś, niespodzianka.
1: Jest niespodzianka.
2: Jaka niespodzianka, słucham.
1: Pani Basiu, to ja jestem niespodzianką. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń, albowiem urodzinki się zbliżają, wspaniałe. I mam dla pani życzenia, podpisała się pani wnuczka Ania, ale też cała rodzinka. Chciałbym pani je przeczytać, mogę?
2: Proszę bardzo.
1: Pani Basieńko, więc kochana mamo, kochana babciu, kochana prababciu, w dniu twojego święta zbierzemy się wszyscy obok ciebie, mimo że nie ciałem, ale na pewno sercem, i przytulamy cię mocno urodzinowo. Jesteś najwspanialszą babcią na świecie, z ogromnym sercem, życiową mądrością, spokojem, który udziela się wszystkim wokół ciebie. I pieczesz najlepszego keksa na świecie. Twoje gołąbki nie mają sobie równych. U ciebie zawsze jest jak w domu. Życzymy tobie i nam, żeby ten dom trwał jak najdłużej. Mimo iż często jesteśmy zbyt zabiegane, pamiętaj, że zawsze o tobie myślimy i kochamy cię bardzo. Twoje dwie wnuczki, Kasia, Ania, prawnuki Zośka, Igor i Tymek. No i Iwonka, prawda? Wiadomo, ma się rozumieć. Więc tak. Cała rodzinka cię kocha i przytula, pani Basieńko.
2: No dziękuję bardzo. Nie spodziewałam się tego. Absolutnie.
1: Dziewczyny się nie zdradziły?
2: No nie.
1: Ale fajnie.
2: No gdzie by? No radio słucham od dość dawna.
1: Tak.
2: Ale no nie spodziewałam się, że moje dziewczyny...
1: Co myślą?
2: Taką niespodziankę mi sprawią.
1: No, ale to z miłości wszystko, pani Basiu.
2: No naprawdę, takie jestem bardzo wzruszona. No.
1: Ja też. Pani Basieńko, przytulam panią też i wszystkiego najlepszego życzę.
2: Dziękuję.
1: Pięknego
2: dziękuję
1: dnia.
2: Bardzo.
1: Ach, jeszcze Capri, pamiętasz Capri? Zbigniew Rawicz śpiewa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda. O, jak fajnie. Dzięki temu razem możemy słuchać najpiękniejszych nutek, tak bliskich naszym duszom. Aniu, życzę ci wszelkiego dobra, na jakie zasługujesz. Niech każdy dzień przynosi ci uśmiech, a wokół ciebie będą tylko życzliwi ludzie. Życzę ci również wytrwałości, która jest tak ci bardzo potrzebna. No, ja ci też życzę wytrwałości. Ona jest rzeczywiście potrzebna. Łamiemy wszystkie przeciwności losu tą wytrwałością. Wszystkiego najlepszego, Aniu. Pozdrawiam cieplutko, Mirek. No, bardzo ładnie napisane. Anusia, to wszystko dla ciebie.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
0: A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Pachnie. Tak smakuje. A jak świętuje? Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na warszawskie Święto Chleba. Już 4 października występy zespołów i kapel ludowych, obrzęd ośpiewania wieńca dożynkowego, jarmark tradycyjnych wypieków, warsztaty pieczenia chleba, pokazy oraz potańcówka przy muzyce na żywo. Wstęp wolny. Warszawskie Święto Chleba. 4 października od 13 do 21. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
14: Została ostatnia reklama.
15: Zobacz, Stasiu, sokół.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Reklama.
19: Ja mam 20.

0: pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramionach.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
2: Zobacz, Stasiu, soku.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Reklama.
8: Już 12, proszę Państwa, za chwilkę wiadomości i prognoza pogody, a potem oczywiście kolejne godziny dzisiejszego niedzielnego koncertu życzeń.
9: Spędziły noc w Śpiworach w Tatrach Zachodnich 4 Polki odnalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju, ruch i radość dla biegaczy, utrudnienia dla kierowców.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
9: Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Nocowały w Śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. 6 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody sumski i zaporoski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
10: Szef administracji obwodu zaporoskiego Michał Semikin poinformował o 3 zabitych i 4 rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszu-Wasze, a 2 osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód sumski. Zginęły tam 2 osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz 2 nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne.
9: Pod ostrzałem znalazł się również Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto biegnie maraton warszawski spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węsk.
11: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
9: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy.

0: bieżącego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
1: Pogoda.
2: Zachmurzenie dziś małe w całym kraju, miejscami umiarkowane, a na termometrach dziś od 18 do 21 stopni przeważnie. Cieplej na krańcach zachodnich, tam 23 stopnia, najchłodniej dziś na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich od 16 do 17. Wiatr słaby, na zachodzie może powiać nieco mocniej.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Rozpoczynamy kolejną godzinę właśnie, może posłuchajmy, co się nagrało, bo tak chciałbym jak najwięcej, żeby się zmieściło dzisiaj.
4: Dzień dobry. Wczoraj obchodziliśmy 50 lat, jakby szkołę skończyli podstawową, a 65 lat mamy życia w tym roku, mamy wszyscy, stała klasa. Więc czy można sobie zamówić jakąś piosenkę, czy jakąś dedykację z tej okazji, że tyle lat ze sobą jesteśmy, no wiele już osób odeszło od nas, ale że jesteśmy, że tak się miło spotkaliśmy po tylu latach. Dziękuję bardzo za przyjęcie wiadomości. Boże na Chełmek. Powodzenia.
3: Drodzy moi, z Chełmka, Boże, 50 lat temu skończyliście podstawówkę. Ale pięknie. No tak, to mieliście po 15 lat, czyli macie teraz 65. No to świeżi emeryci jesteście, młodzi jesteście jeszcze. No dobra, jakąś piosenkę znalazłem a propos tego. Chodziło mi po głowie, do widzenia profesorze, też mogłem to puścić, ale też Filipinki inne znalazłem fajne. Wspomnieniami wrócimy do szkoły.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Na mailu mam od pana Adama i pani Marii życzenia dla ich syna Mirka, który ma dzisiaj 50 urodziny. Pół wieku. Jak miałem 25 lat, jak ktoś mówił, Boże, ty masz ćwierć wieku, tak troszeczkę nie było mi fajnie. 50 lat, dobra, teraz już inaczej na to patrzę. Z okazji 50 urodzin dużo zdrowia, miłości, spełnienia wszystkich marzeń. Bądź zawsze szczęśliwy i dumny z tego, co osiągnąłeś. A każdy kolejny dzień niech przyniesie ci radość i piękne chwile. Jesteśmy z ciebie dumni i cieszymy się, że jesteś naszym synem. Kochamy cię. Życzymy ci wszystkiego, co w życiu najpiękniejsze. Twoi rodzice Adam i Maria. I poprosimy o piosenkę, panie Robercie, Ryszarda Rynkowskiego, Za młodzi, za starzy. A z przyjemnością. Też dawno tego nie słyszałem. Bardzo proszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to teraz, Basieńko, kto się nagrał, w jakiej sprawie?
2: Dzień dobry, Zbigniew Kaniewski. Chciałem przekazać serdeczne życzenia, dużo zdrowia, 100 lat życia kochanej żonie Gabrysi od męża i dzieci. Dziękuję.
1: To bardzo miłe ze strony pana Zbyszka, że... że zadzwonił do radia, nagrał życzenie dla swojej żony Gabrysi, a sądząc po głosie już, to na pewno nie jest ich piąta rocznica ślubu czy trzeciej urodziny, więc fajnie, że sobie pamiętamy też w takich dojrzałych latach.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
4: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: Travisto Fast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Została ostatnia reklama.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Władysława teraz dzwonimy.
2: Słucham.
1: Panie Władysławie, dzień dobry panu. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Życzenia do pana przyszły z okazji urodzin. Jeszcze nie 8 z przodu, panie Władziu.
2: No jeszcze nie.
1: Jeszcze nie, 7-9, dobrze, pięknie brzmi, dumnie.
2: Ale to tak mi miło, ale kto to wysłał?
1: No jak, no twoi synowie, no jeszcze Agnieszka oczywiście, Kasia mała też myślała o dziadku swojej, ukochana zresztą, tak? Zwariowałeś.
2: No kochana, no to już...
1: No ale widzisz, jak miło. Rodzinka, synowie pamiętają o tatusiu i przez radio przesyłają ci życzenia wszystkiego najlepszego. No,
2: dziękuję, panie Robercie. I to jeszcze od pana.
1: Dziękuję.
2: Doceniam pana.
1: Oto jestem.
2: I lubię pana obserwować i słucham cały czas i tego. I naprawdę dziękuję, tak? Aż mi serce na sercu miód.
1: Ojej, panie Władku. A Władki to fajne chłopaki. Wie pan, że mój ojciec też miał na imię Władek?
2: Też Władek?
1: No, Władysław, no. No, także pozdrawiamy Władków, wszystkich przy okazji. No to do usłyszenia, panie Władysławie.
2: Dziękuję. Tak mi miło, no niesamowita niespodzianka.
1: Ach, o to chodzi właśnie w życiu. No. Dobrze, jeszcze do tej niespodzianki dołączamy piosenkę Edyty Gepert. Ach, życie, kocham cię nad życie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A na mailu moim są życzenia od Milenki. Robercie, bardzo proszę o przekazanie najserdeczniejszych życzeń dla mojej mamy, która w niedzielę, czyli dzisiaj super, a idealnie, obchodzi swoje 65. urodziny. Mamuśka, to witaj w klubie. Jest dla mnie najpiękniejszym wzorem kobiety. No popatrz, wzorem mamy i wzorem żony. O, cudownej Iwonie wszystko, o czym marzy, czyli podróże do Ameryki Południowej, aby się wkrótce spełniło. Milenka ci życzy. No właśnie, Amerykę Południową. Weź mnie ze sobą, abyśmy sobie połazili tam. No co, trochę męczył może pod te górki, pod te piramidy, one wielkie. Nigdy tam nie byłem, a też bym chętnie zwiedził. No to właśnie, spełniajmy swoje marzenia. Może nawet dzięki Radiu Pogoda. Czy my możemy pomagać Państwu i chcemy pomagać, żebyście podejmowali w odpowiednim czasie należyte decyzje. Pa!
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, czyli
1: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
0: Radio Pogoda.
2: Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo! Super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
10: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
11: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

Lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą

lecz serce moje się nim da, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, ja z twą

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
2: Garść inspiracji.
3: Szczypta ciekawostek.
2: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Tak pachnie, tak smakuje. A jak świętuje? Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na warszawskie Święto Chleba. Już 4 października występy zespołów i kapel ludowych, obrzęd ośpiewania wieńca dożynkowego, jarmark tradycyjnych wypieków, warsztaty pieczenia chleba, pokazy oraz potańcówka przy muzyce na żywo. Wstęp wolny. Warszawskie Święto Chleba. 4 października od 13 do 21. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
0: Reklama.
14: No to czas na wiadomości, proszę Państwa, bo 13 wybiła i prognoza pogody, a zaraz wracamy, jeszcze mamy ze sobą godzinkę.
15: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza, dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
15: Agnieszka Trojanowska, BIS. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21:00. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
16: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7:00. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z 7 kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, 2 tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
15: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka, zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stephen Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Tof, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9. miejsce.

0: Pogoda.
1: Niedziela z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, a na termometrach od 18 do 21 stopni, a więc temperatury też umiarkowane. Nieco cieplej jest dziś na krańcach zachodnich, tam do 23 stopni. Najchłodniej z kolei na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 16 do 17 stopni. Wiatr dziś słaby, trochę silniej może powiać na zachodzie.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Niedzielne popołudnie, witam Państwa serdecznie. Nasz koncert życzeń w Radiu Pogoda, ostatnia godzinka przed nami. Mam nadzieję, że jeszcze uda się do kogoś dodzwonić. Na pewno zresztą to będę próbował. A tymczasem Ludmiła Warzecha, lata 20, lata 30.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz czas na telefon.
2: Halo.
1: Pani Justyno, dzień dobry. Robert Janowski, Radio Pogoda. Dzwonię w sprawie Agnieszki, pani Justynko.
2: Tak.
1: Czy ty też taka młodziutka jesteś, Justynko?
2: No to prawie.
1: Jezu.
2: Prawie. Troszkę przebijam Agnieszkę.
1: Czyli macie czwórki z przodu już.
2: Tak, tak, już
1: no
2: tak
1: właśnie.
2: Jest.
1: A jak ci wam z tym? Super, nie?
2: Tak, tak, jak najbardziej, pozytywnie.
1: Wreszcie dojrzałe babki jesteście.
2: No i o to chodzi.
1: No o to chodzi, tak, dokładnie. No dobra, ale to ty, Justynko, wymyśliłaś te życzenia dla niej z okazji jej 40, tak?
2: Tak, tak. Chciałam jakoś uczcić tutaj taką ważną datę.
1: Biurko w biurko. Agnieszko, cały czas mówimy o tobie, mimo że cię nie ma, ale duchem na pewno jesteś obecna. No, no i słuchaj, a ile lat razem pracujecie tam biurko w biurko?
2: No już będzie chyba od 2013 roku, więc się
1: 13 lat.
2: Lat trochę. Tak.
1: Justynka, no to dawaj jakieś krótkie życzenia dla Agnieszki.
2: No, tak jak pisałam, chciałam jej życzyć wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń.
1: Tak.
2: Kolejnych 40 radosnych.
1: O, widzisz.
2: Wszystkiego, wszystkiego.
1: A jakie ma marzenia?
2: Ona na pewno się będzie cieszyła, żeby jej się dobrze układało i w domu, i żeby miała pociechę ze swoich dzieci, i żeby miała jakieś sukcesy w ramach pracy zawodowej.
1: Super.
2: To na pewno.
1: Pozdrawiam was, dziewczyny młode.
2: Ja również pozdrawiam.
1: Pa, pa. Agnieszko, trzymaj się i piosenka dla ciebie zamówiona. Zaśpiewa Czesław Niemen, Obok nas.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Poproszę Basieńko, żebyś puściła teraz, co się nagrało na sekretarce.
2: Proszę o przekazanie wiadomości dla mojej ukochanej wnuczki Weronice. Samych szczęśliwych dni i dużo satysfakcji z wybranego kierunku studiów życzy babcia Lucyna.
1: Od razu mnie się ciekawi, jaki z kierunek studiów wybrała twoja wnuczka. Ale skoro wybrała dla siebie i swój, no to właśnie o to chodzi. Zmieniły się czasy. Teraz sobie młodzież wybiera sama kierunek studiów i kierunek, w którym chcą się kształcić. Za moich czasów to rodzice wybierali nam przyszłość. Stąd ta moja weterynaria się pojawiła w moim życiu. No nic, nieważne, to nie o tym. Także dobrze, niech ci się wiedzie w życiu. Do góry głowa, pierś do przodu. Wszystko będzie dobrze.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani, jej małe serce skradł.

zakochany złodziej promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał czetł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jego maleńkie serce

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Cecylii teraz zadzwonimy. Piękne, ładne, rzadkie imię. Witam Pani Darku, serdecznie. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda.
2: Witam Panie Robercie.
1: Z koncertu życzeń. Wiem, że Twoja mamusia 85 lat.
2: Tak, tak, zgadza się. No niestety jest po wypadku w tej chwili i przy operacji nastąpił jeszcze udar, także...
1: Ojej.
2: Problem z pamięcią i tak dalej.
1: Ojej.
2: Niestety już wiek robi swoje.
1: No tak, 85 lat, no tak, na pewno się inaczej regeneruje organizm. Panie Darku, no to przytulamy mamusię, co byśmy jej powiedzieli? Dużo zdrowia, to wiadomo. No może tam na górze ktoś tego posłucha i pomoże w jakimś sensie.
2: Mama bardzo lubi Annę Jantar.
1: Annę Jantar, tak?
2: Tak. Bo
1: dopuścimy to mamusi to też Annę Jantar jakąś fajną. Pani Cecylia, jak pani mnie słyszy, ale na pewno pani mnie słyszy, no przecież wiadomo. To ja panią serdecznie przytulam. Niech wszystko się pięknie ułoży. W głowie też jest sporo procent zwycięstwa, panie Darku, prawda? Trzymamy kciuki za mamusię.
2: Dokładnie, zgadza tak. Się, panie Robercie.
1: To pani Cecylio, no to jeszcze dołączam piosenkę, o którą prosił pan.
2: Dobrze.
1: Pan Dariusz.
2: Dziękujemy, panie Robercie, z całego serca dziękujemy.
1: Bardzo proszę. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Piękna niedziela w przyszłym tygodniu. Też się słyszymy, ale to cały weekend będzie nasz. I sobota i niedziela od 8 do 14. Po 14 zapraszam na moje najpiękniejsze melodie, gdzie Asia Kruk porozmawia z członkiem Klubu Pogodnych Ludzi i będziemy sobie słuchać wybranych przez tę osobę najpiękniejszych melodii i pewnie jakichś opowieści o życiu. Miłego popołudnia życzę. Do usłyszenia. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Tak pachnie, tak smakuje. A jak świętuje? Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na warszawskie Święto Chleba. Już 4 października występy zespołów i kapel ludowych, obrzęd ośpiewania wieńca dożynkowego, jarmark tradycyjnych wypieków, warsztaty pieczenia chleba, pokazy oraz potańcówka przy muzyce na żywo. Wstęp wolny. Warszawskie Święto Chleba. 4 października od 13 do 21. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy i

0: W kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
1: Dłonio grzeje dubeltówkę, wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
0: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch.
1: Dwóch. W palenisku ich zakopkiem pójdę w kaczpie sączyć dzban.
0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysączę dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Kaczmarz obłął zaś po pieście łasą na pieszczotlep.
0: Jego pusty dzbanem w łeb. A ją na pieszczotle?
1: A co?
2: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Twój normalny dzień, zawsze Barba Clean. Każdy wspólny cel, zawsze Barba Clean.
6: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflof.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio Pogoda, dzień dobry. Dzisiaj z Wrocławia na żywo. Rozmowa z panem Januszem rozpocznie się już za chwilę w moich najpiękniejszych melodiach, ale najpierw wiadomości.
3: Rosyjska ambasada protestuje przeciwko rozbiórce pomnika w Rzeszowie. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej, Kraków wybiera nowego prezydenta miasta. Kobiecy rekord Polski w półmaratonie pobit.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozbiórka pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie wywołała reakcję Moskwy. Ambasada Rosji zażądała natychmiastowego przerwania prac, uznając je za złamanie polsko-rosyjskiej umowy o ochronie obiektów dziedzictwa memorialnego. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Rozbiórka ruszyła we wtorek i gdyby władze Rzeszowa zdecydowały się na szybki demontaż, to zakończył on by się w ciągu jednego dnia, uważa kierownik prac Piotr Mazurkiewicz.
5: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień.
4: Ale ratusz zdecydował się jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury.
3: Figura zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów, a płaskorzeźby na cmentarz żołnierzy radzieckich w Rzeszowie. Prace rozbiórkowe potrwają do końca września. Jest kilku zatrzymanych w związku z poważnym incydentem koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej podczas trwających przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa odnotowała policja do południa. Według Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie samo głosowanie przebiega spokojnie. Komisje obwodowe nie zgłosiły żadnych zakłóceń. Głosowanie potrwa do godziny 21. Elżbieta Glinka pobiła rekord Polski w półmaratonie w Gdańsku z czasem godzina 8 minut i 47 sekund. To wynik o 31 sekund lepszy od poprzedniego rekordu, który od 5 lat należał do Karoliny Nadolskiej. 32-letnia Glinka, która jeszcze 7 lat temu biegała wciąż amatorsko, była dziś najszybszą kobietą i zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej półmaratonu gdańskiego. Zatem wyprzedziło ją tylko 3 mężczyzn.

0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Pogoda.
2: Zachmurzenie dziś przeważnie niewielkie, miejscami umiarkowane. Temperatury też umiarkowane, od 18 do 21 stopni. Najcieplej dziś na krańcach zachodnich, do 23, najchłodniej miejscami na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich, tam od 16 do 17 stopni. Wiatr słaby, najmocniej wieje na zachodzie.
0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
4: Moje najpiękniejsze melodie. Te spotkania z słuchaczami na żywo są zawsze najpiękniejsze, zawsze to podkreślam i bardzo się cieszę, że także osobiście twarzą twarz dzisiaj mamy okazję spotkać się z panem Januszem. Jesteśmy we Wrocławiu. Dzień dobry, panie Januszu.
5: Dzień dobry, pani Asiu.
4: Pan Janusz jest klubowiczem Klubu Pogodnych Ludzi od niedawna, ale jest i dlatego wybrał sobie na dziś sześć swoich najpiękniejszych melodii. Będą to melodie do tańca. Na razie państwu powiem tylko tyle, ale pan Janusz we Wrocławiu jest człowiekiem znanym, wyjątkowym, mogę powiedzieć także kochanym przez pana podopiecznych. Co pan porabia?
5: 9. rok zaczynam pracować dla wrocławskich seniorek i seniorów w ramach mojej pracy takiej emerytalnej dla Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego jako wrocławski trener senioralny. Nie wiem, czy państwo wiecie, a część na pewno seniorów pamięta, że w 2017 roku we Wrocławiu odbyły się Igrzyska World Games, czyli w sportach nieolimpijskich, gdzie jedną z dyscyplin sportowych były bóle, potocznie śmiesznie nazwane bóle przez słowo otwarte, ale dyscyplina, którą pani Renata Maurer pouczyła mnie, że po francusku mówi się pétanche, ale to trzeba znać francuski, generalnie petanka. I od 9. rok już gramy w Parku Południowym z moimi seniorami. Dopracowałem się sporej grupy miłośników, wielkich fanów wręcz. Część już grała profesjonalnie w Polsce, jeżdżą na turnieje do Leszna, Warszawy, Gdańska, a my cały czas bawimy się w naszym parku od 2017 roku i muszę się pochwalić, że jest to, jak tak przeliczyłem, z każdych zawodów, z każdych zajęć, daję post na Facebooku, to jest około 1000 postów, na każdych zajęciach około 20-30 seniorów, a czasami 50 i 60, co daje ciekawą liczbę, 20 tysięcy uczestników moich zajęć na przestrzeni tych 8-9 lat.
4: Panie Januszu, rozumiem, że zaprasza pan wszystkich chętnych i gdyby wrocławscy seniorzy, którzy jeszcze pana nie znają, a chcieliby dołączyć do tych zajęć, to proszę teraz powiedzieć, jak nazywa się profil na Facebooku i gdzie się państwo spotykają.
5: Serdecznie zachęcam na strony Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Wrocławski trener senioralny, tak nazywa się ta strona, i na mój publiczne konto Janusz Piszczek po prostu.
4: Po prostu. A spotykają się państwo w którym parku?
5: W Parku Południowym na Krzykach, a naszym patronem jest wybitny pianista, kompozytor, wielki Polak Fryderyk Chopin, który cały czas na nas spogląda z pomnika.
4: A, no to już wiedzą państwo, gdzie podejść, żeby zagrać, żeby się spotkać. Do tych spotkań i do działalności pana Janusza to my jeszcze dzisiaj będziemy wracać w trakcie audycji Moje Najpiękniejsze Melodie, bo to są ważne rzeczy i sami państwo wiedzą, co znaczy wspólnota. I co znaczy w pewnym wieku, żeby tę wspólnotę, żeby przyjaciół mieć. No ale o tym później. Teraz zajmiemy się najpiękniejszymi melodiami pana Janusza.
3: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie. Czy ja mogę mówić do pana, panie trenerze Januszu?
2: Proszę, ale to takie nie jest bardziej oficjalne, jakbyś mi, panie Januszu, albo...
1: Nie, oczywiście.
2: My, to też może ciekawostka, wiemy, że od wielu lat obowiązuje RODO, pewne rzeczy, więc ja pisząc posty, prawda, czy pisząc o moich seniorach, nigdy nie używam nazwisk, a mam mnóstwo, tu jest Stenia 1, tam Bożenka 7, a tam Grażynka 3, a ja sam mam bardzo popularne imię Janusz, bo wszyscy mówią, że Janusze i Grażyny to roczniki 60 i więcej.
1: Ja troszeczkę sobie żartuję. Uważam, że to urocze, gdybym mówiła do pana, panie trenerze, i być może kiedyś tak będzie, jeżeli wpadnę do pana na bóle.
2: Ja jestem z wykształcenia sportowego, jestem trenerem siatkówki. Także 50 lat grałem w siatkówkę, jestem czterokrotnym mistrzem Wojska Polskiego w piłce siatkowej. Reprezentowałem Polskę na Mistrzostwach NATO-wskich, gdzie dwukrotnie zdobywaliśmy w Ramstein i w Karup w Danii, zdobywaliśmy brązowe medale. Ale pod wodzą trenera Andrzeja Skorupy z Radomia. Także dla mnie sport był bardzo ważny w moim życiu.
1: I bardzo dobrze. I muzyka, jak się okazuje, też. Wybrał pan sobie 6 swoich ulubionych piosenek. Abba się powtarza. Abba numer 1, I Have a Dream. Skąd ten wybór? Co pana łączy z tą piosenką?
2: My, ludzie starsi, no, już mamy swoje lata, ale jak zapytaliście mnie, jakie melodie, to my, ludzie starsi, bardzo szybko od razu wracamy do najpiękniejszych chwil, do tych czasów młodości. I przypominam sobie dyskoteki, zabawy, najróżniejsze sprawy. I ta Abba, która królowała od Waterloo przez Astamaniane, Fernando i tak dalej, ale Abba miała również wiele takich przebojów, nad którymi można się było zastanowić nad sensem tego. I to I Have a Dream, czyli mam marzenie, tak pasowało do naszych lat młodości. Jak to będzie w przyszłości? Czy damy sobie radę? Ja to sobie tak właśnie interpretowałem. I bardzo mi się ta melodia podobała. Zresztą Abba odcisnęła, tak jak słyszycie, mocno na moim takim charakterze muzycznym, czy odbiorem muzycznym.
1: To bardzo ciekawe, co pan mówi, bo przyznam szczerze, że po raz pierwszy słyszę o muzyce Abby określonej w taki sposób dosyć refleksyjny i poważny. To zastanawianie się nad tą przyszłością, muszę panu powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. To my teraz gramy Abby w Radiu Pogoda, a za chwilę do Abby jeszcze wrócimy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: A za chwilę wracamy do rozmowy z panem Januszem, który dzisiaj opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach i o swoim byciu trenerem i nie tylko. Proszę państwa, nasz numer telefonu 22 444 4004. Gdyby państwo mieli ochotę wystąpić w moich najpiękniejszych melodiach i są państwo już klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi, bo to warunek konieczny, proszę zadzwonić nawet teraz, w trakcie trwania audycji.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Reklama.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Czy już znasz tę nowość?
15: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
14: z wysoką dawką syli maryny,
15: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
14: choliną i chromem.
15: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
14: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
15: Szczegóły na vital-senior.pl.
16: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Reklama.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Pan Janusz dzisiaj jest fantastycznym gościem w audycji Moje Najpiękniejsze Melodie. Wracamy do ABBY z drugą najpiękniejszą melodią pana Janusza, The Winner Takes It All. Czy tym razem będzie o sporcie, panie Januszu?
2: Tak, właśnie moją wielką pasją, wielką miłością była zawsze siatkówka, ale życie tak się potoczyło, że na studia wybrałem się do Wojskowej Akademii Technicznej. Tak się złożyło, że dostałem się na elitarny wydział cybernetyki. Ale VAT jako uczelnia męska wtedy, typowa, pozwoliła mi rozwijać swoje zainteresowania sportowe. Ale generalnie sami państwo wiecie, że żołnierz musi być żołnierzem i najlepiej jest, jak się zwycięża. I ten tekst, że zwycięża bierze wszystko, to tak jakby znowu odcisnęło na moim charakterze miękkim tą twardość wojska, że trzeba zwyciężać, wygrywać i będzie dobrze.
1: No dobrze, the winner takes it all. Czy dzisiaj jako dorosły człowiek myśli pan tak samo, że the winner takes it all, że za każdym razem warto zdobywać pierwsze miejsce, czy te dalsze i po prostu bawienie się sportem, czy też własnymi zainteresowaniami, własnym hobby jest na równi z tym wygrywaniem?
2: Nie, oczywiście my ludzie mamy różne charaktery, różne odczucia. Ja też staram się myśleć pozytywnie. Wszyscy mamy w charakterze to lepiej wygrywać niż przegrywać. Najlepiej by było, gdybyśmy mieli same zwycięstwa, małe i duże. Niestety w naszym życiu, jak w każdego życiu, były i zwycięstwa, i porażki. Na to trzeba być przygotowanym. I myślę, że właśnie takie przygotowanie na to, że nie wszystko układa się tak zwycięsko, pozwala nam długo żyć i cieszyć się tym życiem.
1: No dobrze, proszę pana, bo ja na przykład uważam, że brak zwycięstwa to nie jest porażka i absolutnie nie wstydzę się tego, że czasami noszę koszulkę z napisem na plecach koniec wyścigu i też jest fajnie.
2: Tak, zgadzam się. Niech pani popatrzy, to i w Ameryce, i w Polsce, i w innych krajach są tacy ludzie, którzy chcieliby tylko wygrywać, ale życie płata nam najróżniejsze figle, ale najważniejsze jest, tak jak się mówi w olimpizmie, dotrwać do mety, dobiec do mety.
1: Otóż to, a najlepiej do tego wyścigu to jeszcze trenować, bo to jest najprzyjemniejszy proces. Super, świetnie, że się dogadujemy tutaj. ABBA przed nami.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: żołnierskie życie i poligony, wyjazdy, długie rozstania. Może to nie było ciebie tyle lat, troszkę przesadzone, ale nie było ciebie tyle dni, bo wtedy liczyło się nawet na dni, że nie jesteśmy razem. Tak to wszystko wtedy wyglądało.
1: Rozumiem, że ciężko być żoną żołnierza, ale pani Danuta, tak, tak. Dobrze pamiętam, pani Danuta poradziła z tym sobie. Serdeczne pozdrowienia dla pana żony.
0: Nie, dziękuję również w imieniu małżonki. Tak, jesteśmy razem, ja już jestem na emeryturze, a żona nie chce iść na emeryturę.
1: A, czyli teraz pan na nią czeka, aż wróci z pracy.
0: Tak, obiadek, tak, wszystko musi być przygotowane, bo małżonka przychodzi zmęczona z pracy.
1: Brawo, nie było ciebie tyle lat, Krystyna Giżowska śpiewa, a my do rozmowy wracamy po godzinie 15, proszę państwa, i będziemy trochę mówić o psychologii. Proszę z nami zostać koniecznie.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Reklama.
4: Miau.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: Ci panowie z Media Expert.
9: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
8: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
14: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
2: Została ostatnia reklama.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
6: EPA i DHA
7: na wsparcie pracy serca
6: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
7: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
1: Została ostatnia reklama.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama.
4: Wiadomości o 15 przed nami, no i jeszcze na godzinę wracamy do rozmowy z panem Januszem. Jesteśmy dziś we Wrocławiu.
14: Tłumy kibiców na warszawskim lotnisku przywitały polskich siatkarzy, ale wcześniej doniesienia o pożarze hali w Nowej Hucie i o wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
14: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Policja donosi, że nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić biuro, do którego przylega płonący budynek. Samochód osobowy wjechał pod przejeżdżający szynobus na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Dwie osoby z samochodu osobowego trafiły do szpitala. Pociągiem jechało 5 osób. Żadnej z nich nic się nie stało. Ze zdjęć opublikowanych na portalach społecznościowych wynika, że osobówka została poważnie zniszczona i zepchnięta z nasypu. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus, w który wjechała osobówka, to połączenie sezonowe. Na trasie Białystok-Waliły stacja. W weekend od maja do końca września pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. Tłum kibiców przywitał w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją. Wielu spontanicznie, po tym jak rozeszła się informacja, że samolot tuż przed 13 wyląduje na lotnisku Chopina.
15: A jakaś drużyna przyjechała ze złotym medalem i to chyba nawet nasza.
16: Tak?
15: Reprezentacja Polski, tak.
16: Długo już czekacie?
17: Z godziny czekamy.
15: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
17: Lot Gold.
15: Lot Gold właśnie, tak.
16: Pięknie ich wyróżnili. Zrobię krok w bok, bo widzę, że tutaj czeka zdjęcie.
17: Owszem, Tomasz Fornal i czekam na autograf od niego. Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
18: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
16: Domyślam się, że ta piłka czeka na podpis.
19: Tak, Tomasza Fornala. Najbardziej mi podpadł do gustu.
3: sporo robi.
14: Polscy siatkarze obronili wczoraj tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie dziś niewielkie, miejscami umiarkowane. Na termometrach od 18 do 21 stopni przeważnie. Najcieplej na krańcach zachodnich, tam do 23 stopni. Chłodniej na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich od 16 do 17 stopni. Wiatr raczej słaby, na zachodzie trochę umiarkowany.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Bardzo się z tego cieszę. Nie wiem, państwo może słyszą gdzieś tutaj klimatyzację, gdzieś śpiewające ptaki, od czasu do czasu przejeżdżające karetki. Spotykamy się we Wrocławiu osobiście, twarzą w twarz, z panem Januszem, który jest wrocławskim trenerem senioralnym. I pod takim profilem należy szukać go na przykład na Facebooku. Mają państwo dostęp do mediów społecznościowych, mogą państwo poznać pana Janusza, mogą państwo trenować z panem Januszem we Wrocławiu. Petanka, czyli bóle, ale też z tego, co słyszałam, chodzenie z kijkami na przykład?
2: Nordic Walking, tak. Nordic Walking, Wrocławski Szkolny Związek Sportowy udostępnił mi oprócz tej mojej siatkówki, tych ból, które robiłem, skończyć kurs instruktora Nordic Walking i muszę się pochwalić, że po krótkim trenowaniu w Parku Południowym z moją grupą w tym roku moi zawodnicy zdobyli mistrzostwo Wrocławia w grupie plus 75, a drugi mój zawodnik, pan podpułkownik, zajął drugie miejsce w grupie plus 70. Także bardzo lubię Nordic Walking, a również dlatego, że właśnie ta dyscyplina sportowa wyprowadziła mnie na prostą, że mogę biegać, skakać po dwóch operacjach endoprotezy i tym, że teraz muszę do samolotu wsiadać z trzema paszportami.
1: Bo piszczy pan na bramkach, rozumiem. Ale to ciekawe bardzo, co pan mówi, bo rzeczywiście to jest wspaniałe, ale nieinwazyjne wzmacnianie mięśni, taki Nordic Walking, i faktycznie dzięki temu można wstać z łóżka, wstać z fotela i po prostu uprawiać sport dla przyjemności, ale też dla siły.
2: Pani Asiu, straszono mnie, że pół roku będę po tych operacjach, jedną 6 lat temu, druga rok temu, że pół roku nie będę ten, przez to, że chodziłem z kijkami, ja po miesiącu już byłem do użycia. W drugim miesiącu już wszystko odrzuciłem i już prowadziłem zajęcia. Także że zachęcam właśnie do tego sportu.
1: Wrócimy zaraz do pana najpiękniejszych melodii, ale o pana działalności to jeszcze będziemy rozmawiać.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

że mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie, Radio Pogoda. Z panem Januszem rozmawiam. Ja bardzo lubię to klasyczne disco z lat 70. Naprawdę uwielbiam. Grupa Eruption, One Way Ticket.
2: Tak, One Way Ticket to taki znowu refleksyjny. Życie płynie, czas płynie, idziemy cały czas do przodu i jest to, no jak wszyscy wiemy, bilet w jedną stronę, prawda? No. Im starsi jesteśmy, tym więcej nachodzi nas najróżniejszych refleksji, ale fajnie jest, jeżeli potrafimy z przeszłości czerpać napęd do przyszłości i cieszyć się każdym następnym dniem i cieszyć się tym, że spotkamy się z ludźmi, którzy są też ci przyjaźni.
1: O, super pan to powiedział. To my gramy ten Eruption, żeby mi nie uciekło, to za chwilę, no właśnie, coś o czymś chcę z panem porozmawiać.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Gdyby się Państwo dopiero teraz włączyli do słuchania programu, to dzisiaj rozmawiamy z panem Januszem, który jest trenerem seniorów. Trenuje seniorów we Wrocławiu w Parku Południowym w dyscyplinie bóle i bólopodobnych, a także Nordic Walking i tym podobnych. Ale panie Januszu, bo pan jest trenerem sportowym, ale pan jest też dla tych tysięcy już właściwie ludzi takim trochę trenerem życia, bo warto do pana przyjść, warto do państwa na te spotkania przychodzić. Człowiek wtedy nie siedzi w domu na kanapie, nie jest gdzieś zamknięty, nie wychodzi tylko do sklepu, tylko po prostu żyje życiem społecznym, ma do siebie i do innych szacunek, wdzięczność. Na tym chyba to powinno polegać, nie?
2: Tak uważam też. Ja powtórzę tą sentencję, którą jest taką moją dewizą w pracy z seniorami, że to, co robimy w tym parku, to nie jest takie zwykłe rzucanie bólami, kulami, bo ci profesjonaliści się śmieją z nas, że my jesteśmy kulacze, bularze.
1: Nie.
2: żartuję oczywiście, ale nie tylko rzucanie zbijakiem w fińskich kręglach, czy chodzenie z kijkami po parku. To jest walka z samotnością, to jest walka z depresją seniorów, to jest walka z nieakceptacją przez środowisko i walka o to, żeby nie zostać, żeby żyć życiem publicznym, żeby żyć jeszcze szczęśliwie i z uśmiechem tym, co się dzieje w naszym pięknym Wrocławiu, w Warszawie, czy gdziekolwiek jesteśmy, nie? Żeby nas akceptowano, bo my też mamy wiele wspomnień, ale też chcemy jeszcze uczestniczyć w życiu społecznym. Powiem tak, wewnętrznie czuję się jako bojownik o sport senioralny.
1: Sami Państwo słyszą, pan Janusz. Panie Januszu, ja chciałam panu jeszcze powiedzieć, że ci profesjonaliści, którzy się teraz śmieją, to jak skończą 65, to jeszcze do pana przyjdą na trening.
2: No tak.
1: I przestaną się śmiać.
2: Każdego nas to czeka, prawda?
1: No właśnie.
2: Boże, że dożyjemy takiego wieku, prawda? My ze Stanią już dożyliśmy.
1: Otóż to.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
3: Garść inspiracji.
5: Szczypta ciekawostek.
3: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
4: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
11: z wysoką dawką sili maryny,
12: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
11: choliną i chromem.
12: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
11: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
12: Szczegóły na vital-senior.pl.
13: Ja tam zawsze śpię na boku.
14: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, Kaczuszko.
13: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
15: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
16: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w Na Boku po prostu gram.
13: Na Boku w Teatrze Kamienica.
14: Premiera już 15 września.
15: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
17: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
21: Taniej kupować.
19: A, no to w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
23: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
24: Dobrze.
23: 15 zł.
24: Lepiej.
23: 20 zł.
24: Najlepiej. Na Orlenie?
23: Ciepło.
24: Z kuponami?
23: Cieplej.
24: W Orlen witaj.
25: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
26: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
27: Została ostatnia reklama.
28: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: usta milczą, śpiewa i wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało. To ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie Holiday, Bonnie M. Też kocham, uwielbiam. A pan za co?
2: No za to, że właśnie wrzuca nam do tego naszego życia, że są wakacje, że jest czas szczęścia, czas słońca, czas uśmiechu i czas odpoczynku, żeby się czasami oderwać od tych obowiązków. Dla mnie żołnierza, no niestety 40 lat na baczność, to sami państwo wiecie, a żołnierze mnie zrozumieją, że wakacje jest to coś najlepszego, gdzie człowiek może wreszcie troszeczkę odżyć.
1: Aha.
2: To znowu też moja młodość, to znowu też wakacje, o Jezu, Mazury, morze, góry, spanie pod namiotem, z najbliższą osobą, najbardziej kochaną, pojawiają się dzieci, zabawa z nimi na plaży, rzucanie kulami, uczenie ich gry w karty, nawet w pokera ogrywanie ich na 10 groszy i tak dalej, i tak dalej.
1: Bonnie M. i Holiday dla pana, panie Januszu, a za chwilę finał naszej rozmowy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: I już jesteśmy przy finale moich najpiękniejszych melodii. Pan Janusz na finał wybrał sobie piosenkę Krzysztofa Krawczyka, Rysunek na szkle. To jest dopiero refleksyjne.
2: No to już taki sentymentalizm. Tak z małżonką czasami. Znaczy, słuchajcie państwo, jesteśmy Polakami. Ja, może tego tu wcześniej nie mówiłem, zachłystujemy się wieloma dyscyplinami sportu, które przychodzą do nas z krajów zachodnich, z innych, patrz, cornhole amerykańskie, boccia włoska, czy fińskie kręgle. Ale my też mieliśmy swoje dyscypliny. Graliśmy w wyścig pokoju, w kapsle, graliśmy w klipę, graliśmy w gazdę, rzucaliśmy szajbkami, graliśmy w pinki. No mnóstwo tych dyscyplin i ja cały czas nie zapominam, że jestem Polakiem i szanujmy to, co mamy, własną historię, własne sporty. Ale miał być ten rysunek na szkle, prawda? Dla mnie sentymentalna piosenka, bardzo szanujemy z małżonką Krzysia, który już nie jest z nami, ale jego piosenki cały czas w naszym Radiu Pogoda są, czy Parostatki, czy te wszystkie inne, bardzo zawsze miło mi się go słucha.
1: No super, to posłuchamy go i pan z panią Danusią, którą jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy, też sobie za chwileczkę tej piosenki posłucha. Panie Januszu, pięknie panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę, jest pan jasnym, wspaniałym człowiekiem, życzę panu dużo zdrowia, dużo, jest pan jasnym, wspaniałym człowiekiem. Życzę panu dużo zdrowia, dużo siły, bo jest pan tak przyjazny, jak to tylko możliwe.

0: Państwo słyszą. Gdyby ktoś się bał, to niech już teraz przestanie. Można się spotkać ze mną osobiście. Państwo tylko dadzą mi znać 22 444 4004, że chcą Państwo pogadać osobiście, to ja przyjadę i pogadamy. I proszę pamiętać, w internecie sobie sprawdzić na Facebooku Wrocławski Trener Senioralny.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ja tam zawsze śpię na boku.
11: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, Kaczuszko.
10: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
12: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
13: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w Na Boku po prostu gram.
10: Na Boku w Teatrze Kamienica.
11: Premiera już 15 września.
12: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
18: Została ostatnia reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl. Reklama.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.

0: się z nią zna.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
9: EPA i DHA
10: na wsparcie pracy serca
9: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
10: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
10: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Ja tam zawsze śpię na boku.
18: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
17: Nie, mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
19: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
20: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
17: Na boku, w Teatrze Kamienica.
18: Premiera już 15 września.
19: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
9: z wysoką dawką silimaryny,
10: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
9: choliną i chromem.
10: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
10: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Została ostatnia reklama.
21: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
2: Reklama.
22: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze. Sprawdzamy, kto najczęściej przyjeżdża nad polski Bałtyk.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
22: Agnieszka Trojanowska, BIS. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
0: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że no, jesteśmy kibicami.
3: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
7: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
22: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczone przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
23: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzą do 200 już z takim sporym ruchem turystycznym.
22: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii. Radio Pogoda.
24: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
25: Pogoda.
22: Słoneczna niedziela, do końca dnia wiele rozpogodzeń. Zachmurzenie tylko miejscami umiarkowane, na termometrach od 18 do 21 stopni, cieplej na zachodzie do 23, chłodniej na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich. Tam dziś maksymalnie do 16-17 stopni.
24: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.
1: Gdy nas zbyt nas już zmęczy,

0: 600 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
8: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
7: A pan wie, jak to objechać?
9: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
16: Reklama.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Marian... Jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
7: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
6: No, tego z Media Expert.
7: No tak.
8: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
11: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
10: A pan wie, jak to objechać?
12: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Została ostatnia reklama.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
11: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
12: oraz wspierają układ nerwowy,
11: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
12: Bezglutenowy
11: i bez laktozy.
12: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
11: To wszystko takie ważne.
12: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: By ktoś powiedział Pyszne.pl.
18: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
19: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
20: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
11: EPA i DHA
12: na wsparcie pracy serca
11: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
12: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
11: To wszystko takie ważne.
12: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
21: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama.
4: Nie żyje mężczyzna po zderzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
4: Agnieszka Trojanowska, BIS. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 4 godziny wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
2: Głosowanie trwa do 21:00, godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej i jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyl, ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3:00 a 4:00 rano.
3: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie, tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze, no i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne i jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
2: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przyniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem.
4: 5 osób pod zarzutem przygotowania ataku terrorystycznego koło bazy lotniczej RAF zatrzymała brytyjska policja. W związku z dzisiejszą akcją służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Odświeżona atrakcja dla turystów w Poznaniu. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. To atrakcja u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego, mówi jej Marta Frycy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
22: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda, dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze, no i teraz znowu są częścią całej kompozycji.
4: Ostateczne rozwiązania techniczne w Poznaniu zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
17: Radio Pogoda.
23: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
1: Pogoda.
4: Początek tygodnia będzie niemal bezchmurny, albo z zachmurzeniem naprawdę niewielkim, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich trochę więcej chmur. Rano lokalnie w dolinach i kotlinach górskich mgły. Jutro na termometrach od 18 do 22 stopni, a więc podobnie jak dziś cieplej, miejscami na zachodzie do 24 stopni.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
2: Garść inspiracji.
3: Szczypta ciekawostek.
2: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką syli maryny,
7: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
7: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
7: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Została ostatnia reklama.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
6: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
7: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
7: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama.
19: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

chodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż masz świeży miąższ te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiaty naszych ciał. Porwał dziewczę

Na mój zimowy stół nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio.

A jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, j

Jak się postaram, się postaram, zajedzie.

Umiłowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce bez promieni.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką sili maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Czy już znasz ten nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku,

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

Zgoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek.

Wtem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapral znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
8: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Została ostatnia reklama.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Reklama. Przedterminowe wybory w Krakowie trwają, jest spokojnie. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, ostrzega szef polskiego MSZ-u. Bociany z aparatami wybierają się w podróż do Afryki.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, ale policja bada jedno możliwe naruszenie ciszy wyborczej. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza informuje o jeszcze jednym incydencie. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
17: Jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, jeden z wyborców podarł kartę w lokalu wyborczym.
18: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to decyzję pierwszą podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś zniszczy kartę do głosowania, wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tego go podarła, czy uznała, że się pomyliła. No różne to sytuacje mogły być.
17: Natomiast w żadnym wypadku nie ma możliwości wydania wyborcy drugiej karty do głosowania. Dokumenty te są policzone, nie można ich także wynosić z lokalu wyborczego.
2: Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 3 godziny mogą oddać swój głos. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, zapowiedział po szczycie ONZ szef MSZ-u Radosław Sikorski, choć nie zdradził, o co może chodzić, jak się na to przygotować. Opozycja proponuje powrót do obowiązkowej służby wojskowej i przeszkolenia rezerwistów, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
19: Powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów gotowych, szkolonych na bieżąco. To jest taki finlandzki model prowadzenia przygotowań do ewentualnej konfrontacji zbrojnej, oby ona nigdy nie nastąpiła.
2: Innego zdania są jednak rządzący, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
20: Uważam, że pobór nie. Znam te przykłady nasze klasyczne, fiński czy izraelski. Oni są przygotowani do wariantu wojennego, klasycznego, i Finowie, i Izraelczycy. Ale to jest do 10% możliwości mobilizacyjnych. Dojść do takiej sytuacji to są lata.
2: Grzegorz Schetyna dodał, że w tej sprawie potrzebne byłoby ponadpartyjne porozumienie. Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne, a urządzenia te robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Fotografie trafią na ogólnodostępny portal Stork Lens. Radio
21: Pogoda. Pogoda.
2: Jutro niebo niemal bezchmurne, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich możliwe okresami umiarkowane zachmurzenie. Rano lokalnie w dolinach i kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. A na termometrach w całym kraju od 18 do 22 stopni, przeważnie cieplej na zachodzie do 24.

0: daj, czego ci nie ubędzie, byś najwięcej dała. Daj, czego widać żadna, przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czego ci chcę od ciebie.

to już lat idziemy przez ten świat. Spostrzegłem dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni i widzisz, mila, przed

0: pisać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusi.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
2: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
1: A pan wie, jak to objechać?
3: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Czy już znasz tę nową?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl. Reklama.
10: Powieść Radia Pogoda.
11: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
12: Dęboszowa westchnęła. Odstawiła fotografię na miejsce i jakby odruchowo przysunęła do niej jeden wazon oblepiony czerwonymi płomykami kwiatów. Wtem trzasnęły drzwi i głos Franki rozległ się w pokoju. Pani gospodyni, chyba trzeba już pieczeń wstawić do piecyka. Kobieta zerwała się. Prawda, prawda, no już ci co czas. Wychodząc prędko, rzuciła raz jeszcze okiem na pokój. Franka gapiła się w progu roześmiana. Jak tu pięknie, jak w jakim dworze. Chyba pan uraduje się z takiego ładu. Ależ tu pachnie. Może świercyny naciąć, a umaić? To ja wraz skoczę. Nie trzeba, syn nie lubi tego. Żałuję łamać drzewa, jak wim. Kiedyś me skrzyczał za umajenie kuchni. Pedał, że odrywać gałęzie to boli drzewo i że ono płacze. Kiedy ma zaprowadził do świerka i pokazał świże obdarcie, kapało ci żywicą, kiej nie zacznę buczyć? Jej, to mi się zdało, że me samą boli. Aż się pan sam śmiał, takem chlipała ze żalu. Pani gospodyni niech patrzy, już i kasza uprażona i racuszki już kopiaste w misie ino smażyć. Widzę, widzę, dobrze się zwijasz, Franka. A barszcz na wędzące to ci pachnie, a że wierci w nosie? Felek już tu zaglądał, bo peda, że w całym obejściu kiejby na Wielkanoc. Ano toć podjecie sobie. Podjecie i barszczu, i wędzonki, starczy dla wszystkich. Dla pana i pani gospodyni ja już nakryła w świetlicy tymi ładnymi talerzami. Ino trzeba wazę wyjąć z szafki i pani gospodyni niech wyjmą te ładne noże, łyżki i widelce. Ino patrzeć, jak pan przyjadą. Dęboszowa przyprawioną już pieczeń wołową wstawiła do piecyka pod blachą i prędko poszła do świetlicy, poprzedzana przez żwawą dziewczynę. Na stole przykrytym obrusem uzupełniono naczynia, a Franka postawiła na środku kwitnący kwiat w wazonie. Pan nasz lubi kwiaty, będzie rad. Nagle w sieniach rozległ się przeraźliwy głos Felka. Pan gospodarz jadą, już są kiele kuźni. Dęboszowa wybiegła do sieni, jak nieprzytomna, za nią Franka. Dyć niech pani gospodyni chustkę jedwabną włożą, a pięknie w tył zwiążą. Jeszcze czas. Zawsześ to będzie ważniej witać. Dziewczyna wciągnęła kobietę do jej izby. Dęboszowa po chwili strojna w ciemnozieloną jedwabną chustkę, ładnie na karku związaną, wybiegła na ganek, poprawiając białą fryskę dokoła szyi. Bryczka zaturkotała na zakręcie z drogi ogólnej na drogę zagrodową i zatrzymała się przy bramce w sztachetach. Dzień dobry. Dzień dobry, zawołał Andrzej, ujrzawszy matkę na ganku. Zerwał czapkę z głowy, zeskoczył żywo z bryczki i w paru skokach przebył uliczkę żwirowaną. Na schodach przypadł do rąk matki i całował je gorąco. Chwycił ją w objęcia, ona otoczyła rękoma jego głowę, całowała czoło, oczy i twarz syna ze łzami radości. Jakże, matuś kochana, zdrowa, słyszę i widzę, ładnie mi wygląda i wesoło, chwała Bogu, to i dobrze. Syneczku ty mój, tyli czas ciebie nie było, syneczku. Gładziła go szorstką dłonią po twarzy i patrzyła w oczy tego dużego syna, jakby był małym dzieckiem.
13: Tyle czasu, tyle czasu. Cóż to tak jeździłeś zapamiętale? Gdzieś to bywał? Opowiesz?
12: Opowiem, matuś, opowiem. Teraz znowu będę dłużej siedział i tu pracował. Dużo mam robót na planie.
13: To i dziękować Bogu.
12: Sama niemal ściągała z niego palto, a on śmiał się i raz w raz całował ją po rękach. Ale pomimo jego czułości i pozornego spokoju, Dęboszowa odczuła w nim coś tajemniczego, co ją niepokoiło. W swoim pokoju Andrzej od razu zwrócił uwagę na kaktus kwitnący, który stał tuż przy podobiznie Kasi. Błysnęło mu w oczach. Bez żadnego wyraźnego powodu ucałował znowu rękę matki. Przy obiedzie opowiadał szeroko o swoich studiach w Szwajcarii, o kraju, o ludziach, zwyczajach. Dęboszowa słuchała go z zapartym oddechem, szczęśliwa z jego ożywienia. Mówił potem o Wenecji, o Padwie, aż Dęboszowa nagle rozpłakała się ze wzruszenia.
13: Dla Boga, to ty byłeś na grobie świętego Antoniego, jaki ty szczęśliwy, Jędrek!
12: I już nie wytrzymała w swym entuzjazmie, musiała się z kimś podzielić radością i podziwem swoim. Franka? Franka? Dziewczyna wpadła przerażona. A to wiesz, syn mój był na grobie świętego Antoniego Padewskiego w Padwie, dokończył Andrzej. Nazwa Padewski pochodzi właśnie z powodu, że grób świętego znajduje się w tym mieście.
13: Słyszysz, Franka? Słyszysz?
12: Teć słyszę, la Boga, oto pan gospodarz szczęśliwy, że takie ci cuda oglądał. Przywiozłem obrazki i medaliki z Padwy dla mamy.
13: Przywiozłeś? A cóże gadasz, ludzie kochane, a toż już poczciwy jest ciebie syn, że i nie wypowiedzieć.
12: Andrzej rozdał padewskie upominki matce i France. Prócz tego Dęboszowa otrzymała porządny materiał na suknię i piękny koronkowy szal na głowę. Franka chustkę jedwabną, cudną jak tęcza, paciorki, nad którymi wykrzykiwała z radości wielkiej. Znalazła się i fajka piękna dla Kadeja z paczką dobrego tytoniu i papierośnica dla Felka i po parę jeszcze drobnych przedmiotów, pamiątek ze Szwajcarii. Uciesze nie było końca. Na podwieczorek przyszedł proboszcz miejscowy na powitanie. Andrzej wybiegł aż na drogę i prowadził księdza do domu. A Dęboszowa gościnnie witała na schodach. Zaczęła się nowa seria pytań i opowiadań. Potem przyszło paru gospodarzy ze wsi, ciekawych wieści ze świata. Gawenda przeciągnęła się długo. Po kolacji rozeszli się wszyscy. Księdza Andrzej odprowadził na plebanię. Późno już było. Wielki księżyc w lisiej czapie płynął powoli po niebie, oświecał drogę wiejską obsadzoną wiśniami po obu stronach. Dębosz wracał do domu, zamyślony, wpatrzony w księżyc. W pewnej chwili zerwało się w jego piersi westchnienie. Mój kwiatuszku najmilszy, jak ty tam żyjesz, taka sama? Wezbrało mu serce niezmierną głębią uczucia. Ujrzał Kasię w swej wyobraźni, bledziutką, spłoszoną jak wtedy w ogródku wielkiej cukierni w Neapolu, gdy wyratował ją od niemiłej przygody. Dzieciątko moje, żebym ja ciebie mógł bronić, ratować i życie za ciebie oddać, żebym ja mógł. Chwycił go taki spazm za gardło, że aż jęknął z żalu i bólu, który nim targnął. Ale wnet opamiętał się. Fala krwi napłynęła mu do mózgu. Zdjął czapkę, ochłodził czoło i nacisnął znowu na głowę. Spojrzał w księżyc wzrokiem przyćmionym od wzruszenia i przyspieszył kroku. Mężatka przecie,
13: Trzeba odrzucić podobne marzenia. Zaniechać wspomnień zbyć trudno, ale utrzymywać serce w przyjaźni siostrzanej, koleżeńskiej. Wzdrygnął się. Nie, nie mogę. Koleżanką mi jest najukochańszą, najmilszą na świecie, ale nie siostrą. Próżno siebie oszukiwać. Więc nakazywał sobie walczyć z tą słabością duszy, by zmóc tę siłę, która w Wenecji zbudziła się w nim na nowo z taką potęgą, że bał się jej w sobie. W swoim pokoju długo patrzył na podobiznę Kasi i myśl tęskna, żałosna. Myśl jakby będąca echem dawnych studenckich lat nadpłynęła teraz ku niemu z wyrzutem i bólem. Po co ona poznała tamtego? Po co ona jechała do Krakowa? Czemu ja wtedy... Czemu? Czemu? Przemocą oderwał się od fotografii i odpędził uporczywe, a pełne wyrzutów myśli refleksje. Mechanicznie, jak tryby maszyny, skierował umysł swój na temat własnych fachowych projektów, poczynań, dusił w sobie marzenia, lecz one jak złota nitka przewijały się, plątały wskroś praktycznych rozmyślań, aż osnuły je sobą, ozłociły doszczętnie. Z obrazem Kasi pod powiekami Dębosz zasypiał w swojej zagrodzie wiejskiej, w Zagórzanach, na roli ojców swoich, urodzeniem i sercem ich własny, umysłem odrzucony ku nowym prądom, marzeniem i kierunkiem swych męskich uczuć, bardzo stąd daleki.
10: Powieść Radia Pogoda.
11: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
13: Dębosz był w mleczarni udziałowej, założonej z jego inicjatywy. Właśnie odebrał rachunki i sprawozdanie od kierownika i zamienił kilka słów z gospodarzami, dostawcami mleka, gdy zahuczał motor samochodu. Pan plenipotent z Poturzyc! Zawołał mleczarz, ujrzawszy przez okno przybyłego. Do izby wszedł Jerzy Strzałecki. Na smagłej jego twarzy zajaśniał uśmiech. A, pan inżynier już wrócił. Jakże się cieszę. Czekałem na pana. Parokrotnie dowiadywałem się od matki pańskiej, ale nie wiedziała o dniu powrotu. Podali sobie ręce serdecznie. Przedłużyłem sobie urlop, niespodziewanie o kilka dni. To pan ze świata szerokiego. Bardzo ciekawy wrażeń i wyników doświadczeń stosowanych na naszym gruncie. Pan plenipotent zapewne po pieniądze. Obrachunek gotowy. Odezwał się kierownik mleczarni. No, to nigdy nie zawadzi, zwłaszcza w czasach dzisiejszych. Naprawdę to chciałem się dowiedzieć o pana, panie Andrzeju. Mam dość pilną sprawę. Mogę służyć zaraz, ale chyba w domu. Z największą chęcią, auto czeka, więc gdzież ta gotówka? Duży tam procent tłuszczu w tym miesiącu? Strzałecki odszedł z kierownikiem do kantoru, Andrzej zaś zwrócił się do paru wiejskich gospodarzy. W sobotę wieczorem przyjdźcie panowie do naszego domu, powiem wszystkie projektowane przeze mnie ulepszenia do chowu bydła i w sprawie budownictwa. A co do mleka, to proszę się nie zrażać małym dochodem. Jest mało, będzie więcej. Ale jaki cok, jej grosz trudny. No, no, pogadamy, będziemy wspólnie radzili. Gospodarze otoczyli Andrzeja kołem, ale podczas gdy jedni słuchali chętnie jego słów, inni okazywali nieufność. Wtem wszedł Strzałecki. Jestem gotów, możemy jechać. Za chwilę samochód ruszył w stronę zagrody Dęboszów. Trzech gospodarzy patrzyło za autem ciekawie. Ot, kiedy komu szczęście, to szczęście. Takiemu wszystko idzie. Z panami za pan brat, po zagranicach jeździ, dom se wystawił, kiej dwór jaki. A że i dziwno patrzyć, żeć to ten sam Jędrek, co na naszych oczach rósł. A pan Nowos, co se myśli, że inszy? Wiadomo, ten, syn Wojciecha, ale takie już miał widno przeznaczenie od Boga dane. I tam przeznaczenie. Pan Cisak nie rozumie tego, że człowiek się o własnych siłach może podnieść, kiedy chce. A cóż to my nie widzieli? Do szkółki to chodziło, ale zachciało się jemu gwałtem szkoły w mieście, realnej czy jak tam. Poszedł, uczył się, a potem już wyżej i wyżej. I ot jetera pan. Pewnie, pewnie, potakiwał Nowos i Cisak, a Sucheń prawił dalej. A co to jeszcze z niego będzie, tyż nie wieda. Jężynier je znający, a o roli tyż się uczył niemało. Kto ta tera pozna, że on nasz chłop? On się tego nie zapira, a matkę swoją to tak honoruje, że choćby była i hrabina, to lepiej by kielenie jej nie tańcował. Nie ma co. Dobry jest syn. A pewnie, on ci matki na żebry nie wyśle, kiej jasieniuk swoją. Bójta się Boga, a u jasieniuków w gębę nie było co włożyć. Bo wałko nie, choć i sam Pieter Jasieniuk, kiej nie siedzi w kryminale, to się wyleguje i tylo. Jak brzucho krzyczy jeść, to i ukraść musi, odrzekł Nowos flegmatycznie. Ot, taki dębosz, on ci nigdy brzuchem do góry nie leżał, choć i na dwóch włókach. Zawsze się uwijał, zawdy coś ci medytował. No i widzima co wart, potwierdził Cisak. Co tak gadać, pan i pan, zawyrokował Sucheń. A jakbyś ta wiedzieli, co nie kto ino pan. A ja wam pedom, co chłop ino mądry jej sposobny. I każdy z nas taki by był, kieby chciał. Ja by też chciał, a nie jestem. Ba, teraz kiejście starzy, trzeba było przudzi mędrkować. Ot i pojechali, ani śladu. Wiadomo, maszyna. Strzałecki oglądał gospodarstwo dębosza. W stodole Kadej z Felkiem i dwoma najemnikami młócili żyto na maszynie konnej. Felek poganiał konie. Oto jeszcze jedno moje marzenie, kupno wspólnej lokomobili, rzekł Andrzej. Ale trudno zebrać tyle grosza od moich współbraci. Opłaciłoby się sowicie, jakaż kultura, ale to rzecz późniejsza. Trzeba tymczasem pracować nad uzyskaniem większej wydajności zboża. Sztuczne nawozy to ważna rzecz, ale i to droga melioracja. Zagórzany zaliczają się do bogatych wsi, lecz i tu będzie trudno, dodał Strzałecki. Zaczniemy od wzmożonej hodowli bydła, rzekł Andrzej. Łąk mamy dużo i ten dział zachęca. Tu już dzięki panu mleczarnia przekonała ich, że gotowy grosz jest i pewny. Pali wam się w głowie, panie Andrzeju, i mam przekonanie, że dokonacie tu dużo. Wpływ wasz odczuwa się wyraźnie już nie tylko w Zagórzanach. Dębosz uśmiechnął się. Pragnąłbym tego. Komu mają ufać, jeśli nie swojemu? Znali ojca mego i mnie od dziecka. A jakże z planami budownictwa? Na wiosnę rozpoczynamy stawiać dom ludowy. Pieniądze już są ze składek, materiał się zwozi. Widziałem. Miejsce wyborne, blisko kościoła. Ksiądz dopomaga nam dzielnie, bardzo pożyteczny. Pokażę panu plan domu. Mam już gotowy. Pszczół panda widzę dużo, zauważył Strzałecki, gdy się zbliżali do pasieki. 20 uli. Matka ciągle powiększa. Jest z tego stały dochód, czasem niezły. Mamy centryfugę i zbyt łatwy. Żona moja zaprowadza pasiekę w Sławochorze. Tam także wyborne warunki dla pszczół. Dębosz spojrzał pytająco na Strzałeckiego. Czy to majątek pana plenipotenta? Ten w Beskidach? Ten i jedyny, no i niecały. To były ogromne dobra. Dziedziczny majątek pani Romanowej Pobożyny z Krąża po Hradec Hradeckich z Małopolski. Przez tragedię tej rodziny, która wygasła, przeszedł na rząd najpierw austriacki, potem polski. Ale pobogowie, upomniawszy się o swoje prawa stwierdzone dokumentami, odzyskali Sławochorę. Były tam jednakże pewne zastrzeżenia w testamencie ostatniego Hradeckiego, że zaś przy tym Sławochora przedstawia smutną tradycję dla tej rodziny i ich potomków, więc Pobóg, zresztą bogaty człowiek, idąc w myśl ostatniej woli dziada, dużą część dóbr oddał na jakiś klasztor, trochę rozparcelował, zostawił dla siebie ładną połać lasu, a samo osiedle bardzo piękne i resztę klucza, stanowiący spory majątek, oddał nam, na dogodnych i długoletnich warunkach spłat. Jest to niezły kawał ziemi i szmat wspaniałego lasu. Grunta są zapuszczone tak samo, jak i całość majątku, lecz cudowna okolica. Pan doprowadzi majątek do wzorowego stanu, wierzę w to. W szafirowych oczach Strzałeckiego błysnął uśmiech wesoły. Chciałbym, tylko poturzyce absorbują mnie aż nazbyt. Obecnie w Sławochorze mieszka moja żona, no i trzeba przyznać, dzielnie dopomaga do uskutecznienia moich planów. Mamy nadzieję z czasem doprowadzić Sławochorę do kultury, ale i do pana mam prośbę, panie Andrzeju. Słucham pana. Chodzi tu najpierw o poturzyce, potem dopiero moje własne sprawy. Otóż chcę pana prosić o wykonanie planu I nadanie kierunku w budowaniu 12-raków dla służby folwarcznej w Poturzycach. Stare mieszkania walą się i są straszne. Chodzi mi o zupełnie nowoczesne modele wedle wymagań higieny i potrzeb koniecznych. Prócz tego, aby to były budynki estetyczne. Sądzę, że pan nie odmówi mojej prośbie. Ułatwia bliskość Poturzyc od Zagórzan, zresztą autem zawsze służę. Przyjmuję propozycję pańską z przyjemnością i postaram się podołać zadaniu wedle mojej możliwości i wiedzy. W to nie wątpię, dziękuję panu. Potem mam te same zamiary w odniesieniu do Sławochory. Tam w przyszłości i dom mieszkalny przydałby się, gdyż tymczasem odrestaurowaliśmy małą część jednego skrzydła starożytnych ruin pałacu i jest jako tako na początek. Pragnąłbym, aby pan nas kiedy odwiedził w Sławochorze. Żona moja chce pana poznać. Boże na święta, panie Andrzeju, serdecznie wam będziemy radzi. Andrzej zmieszał się trochę. Szczerze, wdzięczny jestem za serdeczność, ale już na święta takie doroczne chcę spędzić z matką. Byłoby jej przykro, gdybym odjechał. Zawsze to rodzina, tradycja. Strzałecki uścisnął mu rękę gorąco. Tak, rozumiem i cenię to bardzo. W każdym razie spodziewać się pana będziemy. Jeżdżę do Sławochory zwykle autem, chociaż to ogromna przestrzeń. Pojedziemy kiedy razem. Z największą chęcią, więc najpierw zrobię plan takich budynków mieszkalnych i kosztorys, ale musiałbym obejrzeć teren. Po niedzieli przyjadę do Poturzyc. Po drodze wstąpię tu i ówdzie. Mam tu już różne swoje placówki. Posterunki pracy, uśmiechnął się Strzałecki. Słyszałem, że i w Bąkach stawia pan mleczarnię udziałową, a w Żołnach szkołę. Już rozpoczęte roboty wstępne. Od wiosny zaczynamy murować. Ej, roboty będzie w huk. Andrzej zrobił szeroki ruch ręką. Z jego młodej twarzy, opalonej, biła energia. Zapał palił się w wyrazistych, szarych oczach.
10: Powieść Radia Pogoda.
11: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
13: Okrążyli dom od strony ogrodu i przez ganek frontowy weszli do wnętrza. Andrzej otworzył drzwi do swego pokoju. Obaj usiedli przy środkowym stole. Daj nam, Boże, więcej takich jak pan ludzi idei, czynu i myśli, rzekł Strzałecki, zapalając papierosa. Będą, panie, będą. Zjawiają się powoli na razie, ale zaczną wkrótce tworzyć zwarte szeregi i pociągać za sobą coraz nowych. Na to się zanosi. Trzeba tylko nauki i wiary. Wiary w przyszłość i własne siły, ale trzeba te siły w sobie odczuć najpierw, poznać, ocenić ich kierunek i dopiero wtedy dążyć naprzód, rzekł Strzałecki. Andrzej utkwił wzrok swój głęboki w oczach Strzałeckiego i rzekł poważnie, a szczerze, trzeba wiary w waszą jedność z nami, wiary w możnych, w szlachtę, jednym słowem wiary w ziemian obywateli, dziś nazywanych przez chłopów panami. Dopóki to określenie panowie, często pany, będzie stanowiło przedział społeczny, dopóty drogi nasze nie zejdą się nigdy, a nieufność wzajemna mylić nam będzie cele. Wy, panowie, nie powinniście iść osobno w dzisiejszych i przyszłych warunkach bytu, lecz razem z nami. Zjednoczeni winniśmy być duchem polskim i zaufaniem wspólnym. Wśród was, panów, są także obszarnicy wielcy i średni i mała własność. Jednakże uważacie się za równych sobie i słusznie, ale jednoczy was herb, szlachectwo. My jesteśmy małorolni, często bezrolni i chłopi. To wytwarzał Frozła mnie godziwy, który odgrywał taką rolę w dziejach państwowych naszego narodu. Może to jest pozostałość dawnych wieków i pańszczyzny, która zaszczepiła jad trujący w sercu chłopów, przekazywany z pokolenia w pokolenie, rzekł Strzałecki. Ale sądzę, że jest to już tylko pleśń, którą łatwo można przetrzeć. Pleśń się zetrze naturalnie. Gorsza jest to wardza, która przejadła dzwona tej spójni, łączącej dwie warstwy narodu, rodowo-szlachecką i chłopską. Dlatego to nastąpił taki rozłam nieszczęsny, oparty na nieporozumieniu. Zacietrzewiona demagogia, głucha naprawdę, dziejową paczy historię i wbija w umysły nasze wbrew sprawiedliwości niechęć do szlachty i ziemiaństwa, które wszakże ideę demokratyczną piastowało od dawna. To jest rdza najtrudniejsza do usunięcia. Unicestwić ów rozłam, dzielący dwie warstwy narodowe, spoić łańcuchem ogniw dopełniających się nawzajem, wytworzyć zrozumienie się wzajemne, to jest wdzięczne zadanie do spełnienia. Dokonają tego ludzie nowych pokoleń, którzy wzrosną w nauce i nie na podręcznikach demagogów. Dobrze, odrzekł Strzelecki, podniecony tematem, ale jeśli pan opiera swe twierdzenia i na zwróceniu się sfer szlachecko-ziemiańskich do was także z zaufaniem i wiarą i uzależnia je pan poniekąd od oświaty, to trzeba jeszcze jeden czynnik wziąć pod uwagę, bardzo ważny. Mianowicie, jaki jest przeważnie kierunek oświaty obecnej, powiedzmy, powszechnego szkolnictwa? Dębosz poruszył się żywo. Bardzo nieodpowiedni dla naszych ideałów, przyznaję. Działają tam przeważnie prądy skrajnie lewicowe, o zabarwieniu nawet komunistycznym, a prawie zawsze przeciwreligijnym. Zamiast łagodzić stosunki wsi z dworem, burzą, młodzież usposabiają niechętnie, nawet wrogo przeciw panom. A zatem, czy młode pokolenie, wzrosłe znowu w takiej atmosferze, pójdzie w myśl zamierzeń, jakim pan hołduje, a które są szczytem marzeń narodowych? Spytał Strzelecki. To jest właśnie i ciągle ta sama rdza, o której mówiłem. Przeżarła ona doszczętnie łańcuch naszej spójni i on rozpadł się na mnóstwo cząsteczek. Partie, grupy brużdżą w tworzeniu istotnie pięknej przyszłości. Trzeba zaczynać tę nową Polskę ludowo-narodową od samego zaczątku, że tak powiem, od A do Z. Wszystkie warstwy powinny obrać sobie jeden kierunek ideowy i wpłynąć na szkolnictwo, bo to fundament pod nowe gmachy. Niech ono nie jątrzy, lecz niech idzie w myśl tych, co chcą goić. Niech nie łamie, lecz niech buduje razem z tymi, co chcą fałsze i podłe kłamstwa odrzucić, by nie paczyły dziejowych prawd i nie zacieśniały widnokręgu nowym pokoleniom. Na to trzeba kultury duchowej u obu warstw, kultury dojrzałej. Rozumiem pana, zawołał Dębosz. Potrzeba kultury, która by warstwie szlachecko-ziemiańskiej nie pozwoliła grzęznąć w przestarzałych przesądach i zrażać się nowymi niepowodzeniami, bo one na razie są nieuniknione. A także konieczna jest kultura warstw niższych, aby odczuwały należycie dążenia wasze, abyśmy wasze obyczaje przyjęli za swoje, wasze potrzeby duchowe, aby się stały naszymi. Obyśmy się poczuli naprawdę serdecznie i nie sztucznie waszymi braćmi, ludźmi tych samych potrzeb i na tych samych prawach będących, co wy obecnie. Zamożniejsi i biedniejsi, lecz duchem, jednacy i prawami. Zapomina pan o zwykłej ludzkiej zawiści, która zawsze wytworzy ferment i bunt. Ja mówię o kulturze duchowej, a ta wszak obejmuje i ten dział słabości ludzkiej, raczej go niweczy. Myślę z panem niemal jednakowo, ale przyznaję, że pan rysuje raj na ziemi, może nawet nieziszczalny. Owszem, tylko jeszcze daleki od doby obecnej. Z tego, co słyszę, wnioskuję, że pan ujmuje kwestię z tej samej strony, co i ja. Tylko, zdaje się, pomija pan zupełnie jeden szczegół najdrażliwszy. Mianowicie, możliwość takiego porozumienia duchowego i na tym szczeblu zupełne zjednoczenie się kulturalne was, szlachty rodowej, z chłopami, rzekł Dębosz. Lekki cień rumieńca przemknął przez smagłą twarz Strzeleckiego. Może być, jestem szczery, ale jeśli mam co do tego punktu wątpliwości, to wpływa na to wasza odporność. No, nie mówię tu o pojedynczych osobnikach, lecz o masie. Przepraszam, a czy ogół szlachty, pomijam także ludzi pańskiej miary naturalnie, czy oni nie patrzą tymczasem na nas, chłopów, jak na masy potrzebne im tylko dla ich rozrostu, jak na siłę roboczą, a jak na bydło pociągowe? Oto jest właśnie jądro sprawy. Dotarliśmy do jej ośrodka, rzekł żywo Strzelecki. Tu tkwi główne nieporozumienie. By je wyjaśnić, trzeba gigantycznej pracy twórczej kilku pokoleń. A tak, bo odporność warstw wyższych powoduje odporność niższych. Z tego wytwarza się nieufność i rozdziela jeszcze bardziej. Więc powtarzam, zapalił się Dębosz. Trzeba pracować nad wynalezieniem takiego łącznika, który by zdołał owe dwie odporne sobie skały ściągnąć do siebie i utworzyć jedną bryłę przez zazębienia jednakowo humanitarne, kulturalne, ideowe i praktyczne. Taki magnes wynaleźć to cel i to przyszłość świetlana ludzkości. Panie Andrzeju, zawołał Strzelecki poruszony do głębi, chwytając ręce młodego człowieka. Pan jest już cząstką owego magnesu. To jest właśnie jego składnik. Więcej nam takich jak pan chłopów, a my szlachta, będziemy ku wam ciągnąć wprost organiczną siłą inercji, bośmy już słabi, bo nam potrzeba mocy i bodźca. Wy go nam dać możecie. Wy to przyszłość narodu. My, anemicy, stargani przeszłością. Nie, wy jedna skała, my druga, dziś odgrodzone przepaścią, wyrąbaną przez barbarzyński topór socjalnych praw przeszłości, poryte w bruzdy przez zakisłą wilgoć przesądów, ale da Bóg, że się zbliżymy. Zasypie się zatęchłą przepaść lawiną nowych ludzi, czynów i twórczych dzieł i złączymy się. Tylko nie gaśmy nad sobą na Boga, nie gaśmy słońca nadziei. Strzałecki chwycił w ramiona Andrzeja. Uściskali się serdecznie. Jędrek, takiś mi bliski jak brat najmilszy, którego nie mam. Bądź mi bratem. Z całego serca. Na mnie się nie zawiedziesz. Ale nie we mnie tylko ufaj. Ufaj w nas. W naszą szarą, biedną, sponiewieraną przez wieki masę, która zaczyna zakwitać na szarym prochu ziemi. Wierzę i będę ci, Jędrek, pomocą. Ufajcie i wy w nas i nasze dobre chęci. Bądź, Jerzy, łącznikiem, owym magnesem serdecznym, pociągającym wasze skały. Ja będę naszą przyciągał ku wam. Aby dać początek, aby przez tę przepaść niegodziwą podać sobie bratnie dłonie.
10: Powieść Radia Pogoda.
11: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
13: Dębosz i Strzelecki uściskali się znowu. A wtem weszła Dęboszowa. Ujrzawszy ich we wspólnym uścisku, złożyła ręce. Dla Boga, cóże to takiego? Jej okrzyk ocknął ich z zapału. Spojrzeli na drzwi. Kobieta zmieszała się. Jędruś, dyć, trzymasz i trzymasz naszego gościa tyli czas. Stukałam kilka razy nic i nic, to i weszłam. Obiad czeka, pewnikiem na nic, wszystko przestojałe. Strzałecki podszedł do kobiety. Podała mu rękę na powitanie, trochę nieśmiało. Jerzy ucałował tę rękę spracowaną i rzekł gorąco: syna pani uważam od dziś za brata mego. Dzielny człowiek, może być pani dumna z niego. Ano, Bóg tak sprawił, jąkała się wzruszona. Chodźmy na obiad, zawołał Dębosz. Prawda, że późno, wypijemy za nasze zbratanie się. Matuś, dajcie tę nalewkę wiśniową. A jest i śliwowica, co robiła młońskiego roku. Zaraz przyniesę. Proszę, pięknie proszę siąść do stołu, mówiła kobieta rozpromieniona. Obiad przeszedł wesoło. Andrzej opowiadał o swojej podróży szeroko i fachowo. W pewnej chwili Dęboszowa wtrąciła. A i w onej Wenecji był, i na grobie świętego Antoniego, i w Neapolu. Byłeś i w Wenecji, i w Neapolu? Toś ty ogromną podróż zrobił, Jędrek. Andrzej był nieco zmieszany. A tak, nadłożyłem drogi, ale chciałem skorzystać, by zobaczyć Wenecję. Strzelecki zauważył, że Dębosz nie chciał się rozwodzić zbytnio nad tą podróżą i skierował rozmowę inaczej. Po obiedzie Strzelecki przed wyjazdem rozmawiał jeszcze z Dęboszem, stojąc przy jego biurku. W pewnej chwili spostrzegł fotografię grupy studenckiej i wziął ją do ręki. Koledzy z architektury? A tak. Kto to jest ta panna obok ciebie? Bardzo miła dziewczyna. Trochę w typie mojej żony. Może dlatego zdaje mi się, że ją gdzieś widziałem. Jak się nazywa? To panna Katarzyna Zachojska. Zachojska. Czy Skromiłowa? Tak jest. No, to znaczy obecnie Zebrzydowska. Przypominam sobie teraz. Widziałem ich fotografie w pismach, gdy był ich ślub. Tak, tak. I nawet mówiono, że ona inżynier, architekt. Ciekawe. Czy i jego znasz? Zebrzydowskiego? Nie, ale widziałem go. Jakże oni żyją z sobą? Czy mieszkają w pochlebach? Strzelecki spojrzał na Dębosza i ujrzał łunę krwi na jego twarzy. Andrzej patrzył na fotografię. Nie, ona mieszka w Kromiłowie, a on na całym świecie. Tak? To znaczy war po staremu warem. Dzieci są? Nie, i pochleby, zdaje się, już upadają. Chyba już leżą, bo upadały od bardzo dawna. Czy znasz Zebrzydowskiego osobiście? Spytał Dębosz. Ach tak, przecie obaj pochodzimy ze wschodnich Kresów. Jego Chłowatyn i Debryszcze były w innym rejonie niż moje Nowosiółki, ale niedaleko. Znam go, znam aż nadto, dokończył Strzałecki, odstawiając fotografię. Oto jest, widzisz, typowy człowiek przeszłości, nawet naszej, szlacheckiej. Bardzo piękny światowiec, ale birbant, pustak, Lepkiewicz, niepoprawny. To nie jest człowiek zły, tylko destruktor w całym znaczeniu tego słowa. Na twarzy Andrzeja odmalował się ponury gniew. Wybuchnął. Nie, to nie jest dobry człowiek, skoro mógł tak lekko porzucić taką żonę jak ona, aby z kochanicą... Jerzy spojrzał na Andrzeja uważnie. Widzę, że wiesz o nim dużo. Prawda, że ona twoja koleżanka. Opowiedz, Jędrek, co on tam nowego nabroił? Jestem ciekawy. Andrzej pod wpływem oburzenia na Zebrzydowskiego opowiedział o Kasi bardzo szeroko, ubolewając nad jej losem. W jednym momencie opowiadania Strzałecki przerwał. Poczekaj, czy nie dlatego właśnie byłeś w Wenecji i w Neapolu? W Wenecji nie. Tam dopiero spotkałem panią Kasię, ale do Neapolu pojechałem istotnie za nią, bo nie została zupełnie sama. Czyż mogłem wiedzieć, co się zdarzy? Gdy opowiadał o odjeździe Wara do Egiptu, Strzałecki zaciął usta. Zawsze ten sam. Gdy Andrzej skończył mówić, Strzałecki machnął ręką. No, to teraz pochleby zgubione i Kromiłów stoi nad przepaścią. Tak, to nieszczęśliwa kobieta. A gdy on wróci, żona mu zapomni szaławilstwa i daruje zdradę. On zaś zacznie się za nową oglądać. Andrzej zbladł. Czyżby ona jednak po takiej próbie? Zobaczysz, taki jest właśnie cały Zebrzydowski. No ale na mnie czas, wieczór za pasem. Po odjeździe Strzeleckiego Andrzej chodził po swoim pokoju, rozdrażniony niebywale. Więc on taki, więc on ją może zgubić. Czyż pozwolić na to, czyż do tego dopuścić, żeby ona... Płonęła mu głowa. Dusza rwała się w nim w niepokoju i bólu. Pragnął ratować Kasię. Burzyło się w nim wszystko. Buntowały się gorące uczucia dla niej przeciw tej niemocy, na jaką był skazany. Czuł swoją bezsilność, a ta świadomość stała się największą jego męką. Luty dobiegał końca. Wicher na dworze wył przeciągle i ciskał ostre fale deszczu w okna dworu w Kromiłowie. W pokoju było jasno. Od dwóch dużych okien, pod którymi Kasia Zebrzydowska rysowała jakieś plany na ogromnym stole, zarzuconym kartonami, ołówkami i kredkami. W głębi pokoju na kominku buchał rzęsisty ogień. Trwała tu cisza prawdziwej pracowni, tylko syczały płomienie i spoza okna dobiegał przytłumiony huk starych drzew parkowych, rozkołysanych wichurą. Parę razy wszedł stary Dionizy. Poprawił ogień, popatrzył na swoją panią, pogrążoną w pracy, spojrzał na zegar i odchodził bez słowa. Raz tylko Zebrzydowska spytała, czy Jurasek nie wrócił jeszcze z poczty? Jeszcze nie, ale zaraz nadjedzie. Dionizy wyszedł, a Kasia pochyliła znowu głowę nad dużym kartonem, pilnie rysując nowy plan budowli. Ale nie minęło pół godziny, gdy do pokoju wszedł Dionizy, niosąc tekę pocztową. Kasia otworzyła ją szybko, przerzucała pisma, szukając listu, którego oczekiwała. Dwie duże koperty, zaproszenia na bale. Młoda kobieta obojętnie czytała spis gospodyń i gospodarzy. Na jednym zaproszeniu z Warszawy w rzędzie gospodyń było jej nazwisko. Zwariowali, mruknęła zdziwiona. Aha, robota cioci, także pomysł. Był i list od hrabiego Mochyńskiego, pełen wymówek, że siedzi całą zimę w Kromiłowie zamiast się bawić i używać młodości. Przyjeżdżaj natychmiast, pisał. Mamy dla ciebie obmyśloną, pyszną toaletę. Będziesz wyglądała po królewsku i rozerwiesz się nareszcie. Są tu tacy, którzy oczekują twojego zjawienia się w świecie. Nie bądźże dzika. Na tym balu zapustnym musisz być koniecznie. Zrobisz niesłychany efekt. Zlituj się, nie zrób zawodu, bo przecie umieściłem twoje nazwisko na liście gospodyń. Jeśli każesz, przyjadę po ciebie, bo Kryś zaaferowany balami, które co dzień odwala Gracko. Depeszuj natychmiast, czy przyjedziesz sama, czy ja mam jechać po ciebie. Szosy czyste, możesz jechać autem. Nie zrób zawodu, nazwisko wydrukowane, powtarzam, byłyby zaraz niepotrzebne komentarze. Myśmy tu rozgłosili, że War jest w Kairze na kuracji, coś tam z nerkami, z sercem, bo trzebaż jakoś wytłumaczyć, tym bardziej, że Beata wypaplała temu i owemu o jego afrykańskim piedater obecnym. Twoja bytność na tym balu niezbędna. Nawet Oktawia jest tegoż zdania, a to już w takich sprawach wyrocznia. Ludziom trzeba trochę zamydlić oczu, bo już je nieco wytrzeszczają. Teraz, moje dziecko, tylko reklama i reklama. Wszystko na reklamie oparte. Reklamą otwiera się oczy, które nie chcą widzieć i reklamą zatłamsza się oczy, które inaczej widzą. Reklama zapycha gardła jednym, a otwiera drugim. Wszyscy wszystko reklamują na gwałt. Trzeba więc i małżeństwo reklamować, skoro ono samoistnie gorzej się przedstawia, jak to jest u was, wierzę, że chwilowo. Jednakże War przeciąga strunę. No ale nie będziesz chyba odbywała pokuty za niego. Czekamy depeszy lub najlepiej twego przyjazdu. Kasia wzruszyła ramionami i odłożyła list. Uśmiech błysnął na jej twarzy. Wyjęła z szuflady blankiet telegraficzny i napisała zamaszyście: reklamie nie hołduję, nazwisko zastąpi osoba nosząca takie samo. Radzę tam skierować projekty. K. Zaśmiała się. No, jestem złośliwa. Zastanowiła się i posmutniała. War przeciąga strunę. Powtórzyła w myśli słowa hrabiego Augusta. Czyż przeciąga? Czyż ta struna już nie prysła? Wkrótce będzie rok, jak wyjechał z domu, od 4 miesięcy jest w Egipcie. Chyba dosyć było czasu, by się przestać łudzić.
10: Powieść Radia Pogoda.
11: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
13: Kasia nie łudziła się. Myśl o Warze stała się dla niej jakąś zmorą, nad wszelki wyraz ciężką. Odsuwała ją od siebie w obawie, by się w niej nie zagłębiać. Poświęciła się całkowicie swojej pracy, szukając w niej jedynej ostoi życia. Lecz myśl o Warze była zawsze aktualna, ponieważ on sam przypominał się ciągle, żądając nowych pieniędzy w poważnych ilościach. Żądania te płynęły do Kmietowicza, ale odbijały się na Kromiłowie. Edward był głuchy na wszelkie odezwy Kmietowicza, który alarmował już rozpaczliwie tak samo Wara, jak i Kasię. Edward do żony nie pisywał i za to jedno była mu wdzięczna. Zadawała sobie samej pytanie, dokąd to będzie trwało i czasem dziwiła się własnej cierpliwości. Ratowała ją praca, była z niej zadowolona i z tego źródła płynął względny spokój. Obecnie oczekiwała wyniku konkursu na budowę gmachu rządowego we Lwowie. Posłała tam własny projekt i kosztorys wykonany z wielką starannością. Ale i dziś nie było oczekiwanego listu. Trochę ją to zaniepokoiło. List hrabiego poruszył bolesną myśl o Warze i nowe nasunął rozważania. Nie chcąc się im poddawać, zabrała się znowu do swego rysunku. Ale słowa z listu kołowały dokoła niej uprzykrzone i drażniące. Trzeba i małżeństwo wasze reklamować, skoro ono samoistnie gorzej się przedstawia. Wuj jest znakomity z tą reklamą. Najlepiej reklamuje oraz ilustruje nasze małżeństwo sam War, bez możliwości konkurencji w innym kierunku. Myślała, zapatrzona w linię nowego projektu pięknej willi, na kartonie leżącym przed nią. Wtem podniosła głowę, nasłuchując. Co to, auto? Motor warczał już u podjazdu. Wuj August, zawołała Kasia. Niechęć odbiła się na jej twarzy. Znowu zmącony spokój, znowu wymówki za jej bierność, co do Wara, znowu debaty, rady. No, jakże miała już tego dosyć. A jeśli głównym celem bal? Oto moja odpowiedź. Wzięła napisaną depeszę do ręki z uśmiechem nieco gorzkim i skierowała się do drzwi, gdy stanął w nich Dionizy. Jakiś pan, nieznajomy, oto bilet. Kasia wydała lekki okrzyk radości, twarz ożywiła się łuną rumieńca. Gdzie jest? Prosiłem do salonu. Dobrze. Pobiegła naprzód. Andrzej Dębosz skłonił się przed nią głęboko. Podała mu obie ręce odruchem serdecznym. Jakże się cieszę. Zrobił mi pan prawdziwą niespodziankę. Za długo przytrzymał usta na jej rękach. Wycofała je delikatnie. Jego czoło pokryło się purpurą. Zauważyła to, odczuła i zrobiło jej się przykro niewymownie, że mogła go urazić. Nie śmiem przypuszczać, że Kromiłów był wyłącznym celem pana, ale skąd pan jedzie? Z Zagórzan, tylko i wyłącznie do pani, by jej zwiastować bardzo miłą wiadomość. W tym celu jechałem przez Poturzyce, gdzie pan plenipotent Strzałecki udzielił mi auta. Spieszyłem, by nie być uprzedzonym. Podczas gdy mówił, 100 myśli przebiegło przez głowę Kasi. Twarz jej mieniła się różnorodnymi wrażeniami, ciekawość rosła. Nawet sylwetka Wara przemknęła migawką. Ach nie, to nie to. Dębosz patrzył na nią z uśmiechem uszczęśliwiony. Lecz nagle i on odczuł jakąś drażliwszą nutę w tym jej niespokojnym oczekiwaniu i nie przedłużał wyjaśnienia. Powstał żywo i skłonił się ponownie. Winszuję zwycięstwa, konkurs wygrany, pierwsza nagroda. Kasia zerwała się, cała w ogniach. Co pan mówi? Czyż możliwe? Tak, projekt pani utrzymał się pierwszy, został wyróżniony i oczywiście zatwierdzony. Przy tym postanowiono powierzyć pani kierownictwo budowli gmachu, która rozpocznie się wczesną wiosną. Rzucił się do jej rąk i jął je całować z uniesieniem i gorącą radością. Jakiż jestem szczęśliwy, że zdążyłem pierwszy przywieźć tę wiadomość. Sądzę, że dziś jeszcze będzie potwierdzenie z Lwowa. Kasi błyszczały oczy, podnietą były pełne złotych iskier wesela. Oczekiwałam właśnie zawiadomienia o wyniku, lecz nie żywiłam aż takiej nadziei. Serdecznie jestem wdzięczna panu za tę wiadomość, ale skądże pan wiedział o tym wcześniej ode mnie w Zagórzanach? Andrzej zaśmiał się swobodnie. Miałem telegram.

0: A tu nam chyba nie zbraknie. Pochylił się do jej ręki nisko, by nie ujrzała promienia szczęścia w jego oczach. Ale dostrzegła ten błysk i uszanowała. Jakoś jasno im było i ciepło ze sobą. Ponieważ Kasia interesowała się Zagórzanami, więc Dębosz opowiadał dużo o swojej rodzinnej wsi, o matce, o którą Kasia pytała serdecznie, potem mówił o Strzeleckim i Sławochorze. Zebrzydowska omroczniała. Czy to ten Strzelecki, który pochodzi z Kresów? Z Nowosiółek? Tak jest. Stracił je naturalnie, ale to dzielny człowiek, niespożyta energia. Jest obecnie plenipotentem całego Klucza Poturzyce i właścicielem Sławochory nad Czarnym Dunajcem. To była własność pobogów z Krąża. Znam tę sprawę, rzekła Kasia. Strzelecki ożeniony jest z Magdaleną Dobrucką. Tak, pani Dada pochodzi także z Kresów, z Dawidówki. Miała tragiczne przeżycia. Wiem, niewiele brakowało, a byłaby obecnie w moim położeniu. Jak to? Zdziwił się Andrzej. Była narzeczoną mego męża, już będąc wdową. Ciekawam, mówiła Kasia w zamyśleniu. Może ich życie ułożyłoby się inaczej niż nasze. Dębosz, zdziwiony, od razu uprzytomnił sobie parę drobnych szczegółów z bytności u Strzeleckich, na które nie zwrócił uwagi. Dlaczegoż do małżeństwa nie doszło? Spytał. A czy Strzeleccy nic panu nie mówili? Nie, nic. Wiem tylko, że znają pana Zebrzydowskiego. Więc może nie powinnam zdradzać. Ja się już domyślam. Pan Zebrzydowski najpierw zabrał narzeczoną panu Strzeleckiemu, a potem zapewne porzucił ją dla innej, rzekł Andrzej szorstko. Kasia milczała. Dębosz wstał i przeszedł przez pokój i z powrotem. Zatrzymał się chwilę, jakby się wahał, znowu przeszedł wzdłuż salonu krokiem nerwowym, wreszcie usiadł prędko i pochylił się do Kasi. Dziwnie miękko zabrzmiał jego głos, gdy spytał prawie nieśmiało. Czy są wiadomości, kiedy wróci? Nie, odrzekła bezdźwięcznie. Więc jakże tak będzie, dokąd? Milczała. A kwestie pieniężne? Załatwia Kmietowicz. Ale już nie z pochlebów, bo to wiem na pewno. Jakże tak może być? Czyż to możliwe? Czyż pani to cierpi i nic nie przeciwdziała? Podniosła na niego oczy za mgłą. Jakaż rada? To proste pytanie uderzyło w serce Andrzeja jak obuchem. Nie znalazł już odpowiedzi. I oto nagle, z tej pogody jasnej, jaka była między nimi, stało im się ciężko z sobą. Gorycz była w duszy Andrzeja i wrzał w nim bunt. Ale już milczał. Nie miał tu nic do powiedzenia. Wyrzucał sobie, że sam zaćmił ten promień ciepły jej oczów. Odczuwał teraz to ciepło drogie mu ponad wszystko, ale jakby przysłonięte brutalnie wspomnieniem tego, którego nienawidził. Obiad spożyli w tym sztucznym nastroju męczącym ich oboje. Andrzej był twardy dla siebie samego, więc gdy tylko zrozumiał, że męczy Kasię, potrafił się zwalczyć. Zdusił w sobie egoistyczne potrzeby buntu i niechęci i myślał już jedynie o niej, o przywróceniu jej spokoju, aż nadszedł moment rozbrajający. Do salonu pędem wbiegł Tomek Kostrzewa z rozwianą czupryną. Ujrzawszy Dębosza, zmieszał się, ale wnet szurnął nogami w pospiesznym ukłonie i z impetem ukląkł przy Kasi. Ucałował jej rękę, wołając: mam dziś czwórkę z historii i piątkę z rysunku. Pan nauczyciel tak chwalił. Kasia ucałowała głowę chłopca. No dobrze, dobrze, cieszę się razem z tobą. Oto jest tu Tomek, o którym panu opowiadałam, zwróciła się do Dębosza. Powitał chłopca serdecznie.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
0: Dobry nastrój powrócił. Rozmowa z Tomkiem, potem oglądanie jego rysunków, robót z gliny i drzewa zaciekawiły Andrzeja. Niektóre z tych wytworów zdumiały go poważnie, a gdy Tomek wyszedł na obiad, Dębosz rozmawiał o nim z Kasią i słuchał jej projektów dotyczących kształcenia chłopca. Czy pani pokazywała już komuś kompetentnemu te drobiazgi? Spytał. Właśnie, że jeszcze nie. Wuj Mochyński obiecał odwiedzić mnie ze znajomym rzeźbiarzem.

0: kopiarzem, by mu pokazać te pierwociny dyletanckie, lecz zasługujące bardzo na uwagę. Ale jak dotąd, gdy pojadę do Lwowa, załatwię to sama. Od jesieni pragnęłabym oddać Tomka na jakieś początkowe studia. Oczywiście przede wszystkim do szkoły we Lwowie, gdyż obecnie uczęszcza do naszej powszechnej, wiejskiej. Warto i trzeba go kształcić, bo to wyjątkowo zdolny dzieciak. Prócz rzeźb, widział pan jego rysunki? Tak, bardzo ciekawe. Andrzej zapalił się do zamiarów Kasi i znać było na nim wielkie podniecenie. A ona w pewnej chwili rzekła do niego, patrząc mu w oczy z niewymownym wyrazem: czy pan pamięta słowa swoje, wypowiedziane do mnie kiedyś, gdyśmy jeszcze wspólnie układali wielkie plany społeczne? Są wśród nas siły i talenty ukryte jak cenne minerały z ziemi. Gdy odkryłam zdolności Tomka, słowa te przyszły mi na myśl od razu i zachęciły do zajęcia się nim. Pani zapamiętała te moje słowa? Rzekł cicho, ze wzruszeniem. Ale od razu jakby się skarcił sam za głośne wyjawienie swej myśli, odrzucił głowę i dodał prędko: dla Tomka pani jest szczęśliwym kilofem losu i on pani zawdzięczać będzie swoją przyszłość, którą w nim przeczuwam. Kasia rozpromieniła się, gdyż Tomek był jednym z jej celów umiłowanych. W parę godzin potem Dębosz opuszczał Kromiłów. On, jadąc w mroku wieczornym, ściskał rękoma skronie, by odzyskać równowagę myśli i uczuć, by rozproszyć tuman płomienny, który przyćmiewał mu oczy. Kasia w pracowni swojej tworzyła nowe projekty pracy, podniecona zwycięstwem, lecz myśl jej biegła za Andrzejem bezwiednie, a cisza głucha w domu potęgowała złudzenie głosu Andrzeja i słów jego, z których czerpała moc. Oboje, chociaż znowu oddzieleni przestrzenią, byli duchem przy sobie. Zapadał wieczór majowy. W Zagórzanach gwarno było, trzody wracały z pastwisk, dążąc do swych zagród. W Opłotkach rozlegały się nawoływania kobiet. Na drodze słychać było głosy ludzi wracających z pól od sadzenia kartofli. Śpiewy, śmiechy mieszały się z rykiem krów, ze skrzypieniem wozów i wrzaskiem bawiących się dzieci. Robotnicy wracali od budowy domu ludowego, rozprawiając głośno i paląc machorkę. W zagrodzie Dęboszów panował ruch przedwieczorny. Piskliwie darła się franka i brzmiał bas Kadeja, im zaś obojgu odgryzał się Felek. W kuchni krzątała się Dęboszowa, gotując wieczerze. Wszędzie jej było pełno. Jednocześnie dozorowała roboty franki i parobków. Nakryła w świetlicy do wieczerzy dla syna i co chwila wybiegała na ganek, wypatrując, czy Andrzej nie wraca od budowli. Ale robotnicy dawno przeszli, a jego nie było. Wreszcie zgasły ostatnie zorze. Z łąk buchnął zgodny chór żab, roznosząc jakąś słodycz przedziwną, wnikającą do dusz ludzkich radosnym dreszczem wiosennym. Dęboszowa stała na ganku zasłuchana i zapatrzona. Przed nią kwitła czereśnia. Drzewa osypane były bielą kwiecia, o które tłukły się, hucząc, chrabąszcze. Na topoli obok stodoły rozklekotał się bocian. Cały sad rozkwitły, wonny, jasnozielony burzył się wiosną, maił kwiatami i brzęczał niewymownym szczęściem rozigranych owadów. Przy ulach był cichy pomruk. Pszczoły układały się na noc, śpiewając wieczorne nieszpory. Dęboszowa uśmiechnięta słuchała tych głosów wiosennych, które odmładzały ją, zda się, i syciły jej duszę dziwną tęsknotą, zupełnie taką samą jak za lat młodości i szczęścia własnego. Ale oto ogarnął ją żal szczególny. Dlaczego jej syn staje się coraz smutniejszy? Dlaczego ten dawny, wesoły zawsze Jędruś zatracił gdzieś pogodę i wesele? Jest zapracowany, to prawda, ale dawniej pomimo pracy był zawsze wesoły. Teraz zmienił się bardzo. Matka czuła, że go coś nurtuje. Nie mogła odgadnąć przyczyny smutku, pytała parokrotnie, lecz on zbył ją pozornym humorem, zapewniając, że jej się tylko zdaje.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.

0: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
3: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
2: A pan wie, jak to objechać?
4: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: Reklama.
11: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
12: Warszawa po raz kolejny nie daje nam się nudzić. W tym tygodniu zaglądamy m.in. do szkoły, teatru, opery, na sportowe areny, a na koniec ruszamy na rowerowy szlak i sprawdzamy, gdzie w Warszawie i na Mazowszu można znaleźć nie tylko dobre widoki, ale też sporo jabłek. To jest Tydzień w Warszawie. Marta Kaśmierowska, zaczynamy. Na początek coś dla tych, którzy lubią, kiedy na scenie dzieje się naprawdę dużo. Polska Opera Królewska zaczyna nowy sezon. Sprawdzimy, co znalazło się w programie, jakie spektakle i koncerty czekają na widzów i czym opera chce przyciągnąć warszawiaków w najbliższych miesiącach. Będzie klasycznie, będzie muzycznie, ale oczywiście nie zabraknie też powodów, żeby wybrać się tam po prostu po dobre emocje. A skoro już jesteśmy przy jedzeniu i kulturze, przeniesiemy się do warszawskiej szkoły. I tutaj temat może być dla niektórych uczniów dużo mniej przyjemny niż wyjście do opery. Chodzi o tak zwaną dietę planetarną, czyli sposób odżywiania, w którym na talerzu jest więcej warzyw, produktów roślinnych i mniej mięsa. Sprawdzimy, jak taki jadłospis wygląda w praktyce i przede wszystkim, jak znoszą go sami uczniowie. W jednej ze szkół na Ursynowie z obiadów zrezygnowało kilkaset uczniów. Czy dlatego, że szkolne menu przestało im smakować, a może powodów jest więcej? Nie zabraknie też sportu. Sprawdzimy przegląd najważniejszych wydarzeń, które przed nami. Sprawdzimy, gdzie w Warszawie warto pojawić się z kibicowskim nastawieniem, jakie imprezy sportowe czekają nas w najbliższych dniach i gdzie tym razem najlepiej będzie sprawdzić swoją formę na boisku, trybunach czy może przed telewizorem. A jeśli zamiast sportowych emocji wolicie wygodny fotel, to też mamy coś dla Was. Zajrzymy do warszawskich teatrów i sprawdzimy, co warto zobaczyć na scenach w najbliższym czasie. Będą nowe spektakle, znane nazwiska i propozycje zarówno dla tych, którzy teatry odwiedzają regularnie, jak i dla tych, którzy dawno tam nie byli. A na koniec zmieniamy klimat i ruszamy poza Warszawę. Będzie pachniało jabłkami. Mazowsze to prawdziwe zagłębie sadownicze, a region może pochwalić się największym sadem w Europie. Powstały też jabłkowe szlaki rowerowe, więc będzie można połączyć aktywny wypoczynek, zwiedzanie i coś dobrego na drogę. Czyli dzisiaj będzie muzycznie, szkolnie, sportowo, teatralnie i bardzo jabłkowo. Zaczynamy kolejny tydzień w Warszawie, ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, Ewelina Walczak i przegląd wydarzeń tygodnia. Zapraszam.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia w Warszawie. Poniedziałek.
10: Ewelina Walczak. 500 000 000 zł na drugą młodość stołecznej kolei. 13 pociągów SKM-ki przejdzie gruntowny remont. Pasażerowie zyskają fotele z ekoskóry, ładowarki i więcej miejsca na rowery. Pierwszy odnowiony skład wróci na tory na początku przyszłego roku. Pomoc potrzebna jest od zaraz. Szlachetna paczka pilnie szuka rąk do pracy. W kraju brakuje 3000 wolontariuszy, w tym ponad 500 na samym Mazowszu. Bez nich akcja nie dotrze do wszystkich potrzebujących rodzin, mówi Konrad Kruczkowski z Fundacji Wiosna.
13: My nie ukrywamy, że to jest wolontariat, który jest czasochłonny. Trzeba tą rodzinę odwiedzić, spędzić czas, potem jest otwarcie bazy, potem jest weekend cudów.
10: Szczegóły naboru znajdziecie na stronie Szlachetnej Paczki.
14: Wtorek.
10: Kluczyków nie trzeba, wystarczy laweta. Wilanowscy policjanci rozbili gang kradnący Toyoty. Odzyskano 25 aut wartych 1,5 miliona złotych, a 5 złodziei trafiło już do aresztu. Gorąco jest też w warszawskich szkołach, a to wszystko za sprawą diety planetarnej, która od września zastąpiła część obiadów mięsnych strączkami, mówi Danuta Kozakiewicz z podstawówki numer 103.
15: Nie możemy wymagać, żeby pani gotująca w kuchni miała wiedzę tego typu. Również nie każdy dyrektor ma aż tak dobre przygotowanie, więc takie konsultacje z dietetykiem byłyby świetne.
10: Choć w wielu szkołach nowy jadłospis przeszedł bez echa, to są i takie, jak ursynowska podstawówka, gdzie ze szkolnych obiadów zrezygnowało około 400 uczniów. W poniedzielnym obiedzie warto wyskoczyć na spacer. W Parku Praskim wraca akcja Adoptuj Warszawiaka. Między 11 a 15 wolontariusze z Palucha pomogą wam poznać schroniskowe zwierzaki. Na stoisku za darmo zaczipujecie też własnego psa.
14: Środa.
10: 3 miesiące z nocną prohibicją w Warszawie za nami. Na Pradze Północy, gdzie zakaz obowiązuje już od roku, widać wyraźną poprawę.
16: W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej odnotowano 10% mniej interwencji Straży Miejskiej, a także nocnych interwencji, o 20% mniej policyjnych interwencji i o 52% mniej wykroczeń dotyczących spożywania alkoholu.
10: Mówi Julian Rembelski, rzecznik dzielnicy. Zamiast procentów sport. W stolicy trwa 8. Warszawska Olimpiada Seniorów. Uczestnicy przez cały tydzień rywalizują w 13 dyscyplinach od pływania po łucznictwo. Finał zmagań i dekoracja zwycięzców w najbliższą sobotę w Parku Sowińskiego. Energia rozpiera też najmłodszych mieszkańców warszawskiego zoo. Na świat przyszły tam 3 irbisy śnieżne. Maluchy mają ponad 2 miesiące, ważą po 4 kg i mocno rozrabiają. Na razie robią to na zapleczu, ale za około miesiąc zobaczycie je na wybiegu.
14: Czwartek.
10: Walka z dzikami w Warszawie przypomina syzyfową pracę. Z powodu afrykańskiego pomoru świń prawo zakazuje wywożenia dzików do lasów. Pomóc ma najnowsza uchwała sejmiku o nielimitowanym odstrzale. Jednak zdaniem prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego to wciąż nie rozwiązuje głównego problemu.
17: Najważniejsze jest zmiana prawa, zmiana podejścia, bo bez tego problemu po prostu nie rozwiążemy.
10: Prawie 15 tysięcy zgłoszeń i blisko 160 ataków. To bilans spotkań z dzikami w stolicy tylko do końca lipca. Uciekamy do centrum na świąteczną iluminację. Poczekamy do grudnia, ale stolica rozbłyśnie szybciej. W połowie października w Parku Świętokrzyskim ruszy interaktywny ogród światła. Pod Pałacem Kultury pojawią się świetlne kwiaty i owady. Z kolei w grudniu z ulic znikną retro ozdoby, a zastąpią je warszawskie legendy, w tym złota kaczka i bazyliszek.
14: Piątek.
10: Warszawa sypie milionami na zabytki. W tym roku ratusz wyda na ten cel prawie 24 miliony złotych. Pieniądze pójdą na odnowę kamienic, powązkowskich nagrobków i usuwanie z elewacji nielegalnego graffiti. A już w niedzielę rekordowy maraton warszawski. Na starcie prawie 14 tysięcy biegaczy, w tym również z zagranicy. Mówi Marek Tronina z Fundacji Maraton Warszawski.
18: Węgierka Liliana Windicz-Tot, która zdecydowanie przymierza się do tego, żeby pobić rekord swojego kraju. No ale wśród mężczyzn zawodnik z najlepszym wynikiem w tej chwili, w tej całej stawce, czyli czy Hugo Quatrileo, też zapowiada, że będzie jest przygotowany na walkę o rekord swojego kraju.
10: Dla kierowców to będą spore utrudnienia. Uważajcie szczególnie w Śródmieściu, na Pradze i Woli. Część ulic zamkną tam nawet do 16.
14: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
12: I tym samym kończymy nasz przegląd wydarzeń tygodnia. Ewelina Walczak jak zwykle zebrała dla nas najważniejsze historie z Warszawy i okolic. Ewelino, dzięki za ten przegląd. A my zmieniamy teraz klimat z ulic Warszawy, miejskich wydarzeń i codziennych historii. Przenosimy się w miejsce, gdzie emocje też są tylko trochę inaczej wyrażane. Na scenę Polskiej Opery Królewskiej. Nowy sezon właśnie się rozpoczyna, a przed publicznością sporo muzycznych spotkań, spektakli i wydarzeń przygotowanych zarówno dla miłośników opery, jak i dla tych, którzy chcą sprawdzić, czy ten świat jest dla nich. Co znalazło się w programie nowego sezonu, jakie premiery i wydarzenia czekają na widzów i co Opera Królewska przygotowała na najbliższe miesiące, sprawdził to Piotr Lędzion. Posłuchajmy.
19: Jesteśmy dziś w Łazienkach Królewskich, bo okazja jest wyjątkowa. Rozpoczynamy 10. jubileuszowy sezon w Polskiej Operze Królewskiej.
20: Magdalena Kaczorowska, dyrektor Polskiej Opery Królewskiej. Tak, to duża radość móc ogłosić taki sezon. Jesteśmy wszyscy szczęśliwi i dumni i gotowi do ciężkiej, intensywnej pracy, bo wiele, wiele ciekawych rzeczy przed nami. 4 premiery sceniczne, 2 koncertowe, operowe, mnóstwo koncertów kameralnych, symfonicznych, duże współprace, mniejsze też. Jeździmy po Polsce w ramach Opery w Drodze, odwiedzamy mniejsze ośrodki, gdzie zawozimy tę naszą muzykę, jakość, wrażliwość, dzielimy się nią bardzo chętnie. Mamy mnóstwo pomysłów na przyszłość.
19: A jednym z takich pomysłów, które w tym roku święcą triumfy, jest Pokazujemy Operę.
20: Tak, to nasz cykl edukacyjny, zapoczątkowany już jakiś czas temu, prawie 2 lata temu. Pięknie się rozwija. Mamy co chwila nowe pomysły na nowe warsztaty edukacyjne. Zapraszamy młodszych, trochę starszych. Myślę, że i rodzice, i dzieci, czy też opiekunowie i dzieci znajdą tutaj coś dla siebie. Staramy się, by każdy warsztat był przygotowany z najwyższą starannością i pieczołowitością. U nas można tworzyć teatr, można budować sceny, można zaprojektować kostium, można posłuchać pięknej muzyki, ale można też na przykład spróbować zagrać na jakimś instrumencie.
19: W tym jubileuszowym sezonie wracamy też do sprawdzonych form, bo oto 4. edycja festiwalu In Tempore Regno.
21: Krzysztof Garstka, Polska Opera Królewska. Tak, mam wrażenie, że festiwal został bardzo dobrze przyjęty, gdyż rzeczywiście jesteśmy operą, ale staramy się zaprezentować już od wielu lat naszej publiczności, ale również repertuar oratoryjno-koncertowy, w związku z czym w tegorocznej edycji festiwalu In Tempore Regum sięgamy oczywiście do monumentalnych dzieł, tak jak rozpoczniemy od mszy Harrera, która najprawdopodobniej, no mamy taką tezę, że była napisana w Warszawie i w Warszawie wykonana, a kończąc na wersji koncertowej opery, również napisanej na Dwór Polski, czyli La Tona in Delo. Ale pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, czyli inauguracją i finałem, koncerty bardzo różnorodne, bo i będzie spektakl taneczny, czyli Nowerą Akcją. Będzie również recital klawesynowy Marcina Świątkiewicza, fantastyczny klawesynista, fenomenalny muzyk, jak i na przykład również po raz pierwszy u nas w Polskiej Operze Królewskiej koncert konsortu fletowego, czyli sięgamy do muzyki czasów renesansu.
19: Ale świetne premiery także poza festiwalem, bo los chciał, że wracamy do tematów na czasie i pochylamy się nad historią Odyseusza czy też Ulisesa.
21: Dokładnie już niebawem, czyli 20 listopada czeka nas wyjątkowa, myślę, premiera, czyli powrót Ulisesa do ojczyzny Claudio Monteverdiego, a wyjątkowość tej premiery polega na tym, że kończymy jakby budować całą trylogię monteverdiańską, czyli Orfeusz, Koronacja Popei i właśnie w tym roku uda nam się zrealizować powrót Ulisesa do ojczyzny i już będziemy mieli całą triadę zamkniętą. Jestem bardzo, bardzo z tego powodu szczęśliwy.
19: Oczywiście nie samym barokiem człowiek i słuchacz operowy żyje, bo oto Polska Opera Królewska zaprasza także na zdecydowanie świeższe treści.
22: Marta Kluczyńska, zastępca dyrektora Polskiej Opery Królewskiej. W wykonaniu orkiestry Polskiej Opery Królewskiej usłyszymy także 2 premiery sceniczne oraz 1 koncertową. Ta koncertowa to już w listopadzie, na koniec listopada, koncertowe wykonanie opery Karla Webera Wolny Strzelec. Już w lutym natomiast zaprezentujemy 2 jednoaktówki. Bardzo zależało mi, aby po raz pierwszy w Polsce pokazać kameralną operę Mieczysława Weinberga Lady Magnesia. Jest to opera, która już była pokazywana w Monachium w Wiedniu. W Polsce jeszcze nie. To będzie jej pierwsza wystawa. Czekam z niecierpliwością. Szukając drugiej jednoaktówki, która mogłaby dopełnić tego wieczoru, wpadłam na taki pomysł, aby zaprezentować Trouble in Tahiti Leonarda Bernsteina. Obaj kompozytorzy żyli w podobnym czasie i tak możemy zobaczyć spojrzenie na perypetie małżeńskie, bo oba te tytuły traktują o perypetiach małżeńskich z 2 stron świata, wschodniej i zachodniej, można by rzec.
19: To takie treści, które mogą przyciągnąć osoby, dla których jednak treści operowe mogą wydawać się nieco odleglejsze. Tu mamy takie przyziemne problemy małżeńskie, coś z czym wielu słuchaczy może się utożsamić.
22: Zdecydowanie oba libretta są bardzo współczesne i bardzo aktualne. Bernstein nawet napisał na początku swojej partytury, że historia ta mogłaby dziać się w którymkolwiek mieście, na którykolwiek przedmieściach. Oba libretta bardzo aktualne, głęboko do mnie trafiające.
12: To był materiał Piotra Lędziona i tym muzycznym akcentem opuszczamy Polską Operę Królewską. Z eleganckich wnętrzy, operowych arii i królewskich klimatów przenosimy się teraz w miejsce, w którym codziennie też rozgrywają się małe dramaty. Bywają wielkie emocje, a publiczność potrafi być naprawdę wymagająca. Szkolna stołówka, bo właśnie tam zaglądamy w kolejnym materiale i tym razem nie chodzi jednak o to, czy schabowy jest lepszy od pierogów. Na szkolnych talerzach pojawia się coraz więcej warzyw, produktów roślinnych i mniej mięsa. Wszystko za sprawą tak zwanej diety planetarnej. Brzmi poważnie, ale dla ucznia najważniejsze pytanie jest przecież bardzo proste. Czy to będzie smakować? Sprawdzamy więc, jak dieta planetarna wygląda w praktyce w jednej z warszawskich podstawówek. Na Ursynowie z obiadów zrezygnowało kilkuset uczniów. Czy powodem jest właśnie zmiana menu? Jak dzieci reagują na nowe propozycje i co na ten temat mówią sami uczniowie, rodzice oraz szkoła? Bo między teorią o zdrowym odżywianiu, troską o środowisko, a talerzem pełnym warzyw jest jeszcze jeden bardzo ważny element. Dziecko, które ma to wszystko zjeść. Czy szkolna stołówka może zmienić nasze przyzwyczajenia żywieniowe i czy młodzi warszawiacy są gotowi na taką zmianę? Sprawdzamy, co dzieje się przy szkolnych stolikach. A zanim przejdziemy do szkolnych stołówek, przypomnę, że dzisiaj w tygodniu w Warszawie czeka nas jeszcze kilka ciekawych przystanków. Po diecie planetarnej zmienimy klimat i ruszymy trochę dalej od Warszawy. Zajrzymy na szlak jabłkowy, szlak na Mazowszu. Sprawdzimy, gdzie można wybrać się na rower, podziwiać sady i przy okazji dowiedzieć się, dlaczego właśnie nasz region nazywany jest jabłkową stolicą Polski. Będzie więc coś dla podniebienia, coś dla aktywnych i sporo powodów, żeby wsiąść na rower i ruszyć w drogę. A zanim zaczniemy tę jabłkową wycieczkę, sprawdzamy, co dziś serwują warszawskie szkolne stołówki. Zapraszam na kolejną część programu. Zaczynamy.
11: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
12: Zaczynamy od tematu, który warszawiakom coraz częściej daje się we znaki. I to dosłownie. Dziki w stolicy. Mazowieccy radni zdecydowali o możliwości ograniczenia populacji dzików na terenie Warszawy. To odpowiedź na wniosek prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego i rosnącą liczbę zgłoszeń dotyczących tych zwierząt.
0: Nie możemy przewozić dzików nawet z jednej dzielnicy do drugiej. No, a to by zmieniło diametralnie sytuację, gdybyśmy mogli prowadzić odłów i wywozić te dziki po prostu do lasu. A niestety tego robić nie możemy. No, miejmy nadzieję, że ponieważ nie mieliśmy ogniska ASF-u w Warszawie ani w okolicach, to nasze stanowisko zostanie wzięte pod uwagę.
12: Tylko do końca lipca tego roku odnotowano blisko 14,5 tysiąca zgłoszeń dotyczących obecności dzików, a także prawie 160 ataków na ludzi. Nowa uchwała nie wprowadza konkretnego limitu odstrzału, ale określa sytuacje, w których możliwa będzie interwencja. Między innymi wtedy, gdy dziki regularnie pojawiają się na terenach zurbanizowanych czy w pasach dróg. O tym, co dokładnie zmieni decyzja mazowieckiego sejmiku i dlaczego dzików nie można po prostu wywieźć poza miasto za chwilę. A później zmienimy temat, choć pozostaniemy w Warszawie. Dieta planetarna i pytanie o to, jak powinno wyglądać żywienie uczniów w miejskich szkołach. W jednej ze szkół na Ursynowie około 400 uczniów zrezygnowało z posiłków w szkolnej stołówce. Sprawdzimy, co jest powodem i na czym polegają proponowane zmiany. Na koniec będzie też coś dla kibiców. Sportowy przegląd wydarzeń w Warszawie, czyli najważniejsze wyniki, informacje i zapowiedzi. Zaczynamy jednak od dzików. Co zmieni uchwała mazowieckiego sejmiku i jak teraz będzie wyglądać walka z ich rosnącą populacją? O tym przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski.
1: No, przyjęliśmy dzisiaj uchwałę o ograniczeniu populacji dzików na terenie miasta stołecznego Warszawy na wniosek Warszawy. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego i będzie obowiązywała przez 2 lata od wejścia w życie. Ona ma na celu ograniczenie populacji tych dzików, które stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia i gospodarki człowieka. Z pewnością nie jest to, powiedziałbym, rzecz miła i sympatyczna, jeżeli chodzi o ograniczanie populacji dzików. I tutaj nie ukrywam, że mam nadzieję, że zostaną dopuszczone inne metody poza odławianiem z uśmierceniem dzików, czyli ich odławianie i wywożenie poza Warszawę. Natomiast Natomiast mamy tutaj jak na razie ograniczenia związane z walką z ASF, czyli afrykańskim pomorem świń, i na razie przepisy na to nie pozwalają. Wydaje się, że to jest już właściwie ostatni moment, żeby tego typu działania podjąć, bo tych dzików przybywa naprawdę bardzo, bardzo szybko. Ja tutaj mogę Państwu przytoczyć kilka statystyk, których dostarczyły nam Lasy Miejskie, czyli Instytucja Miasta Stołecznego Warszawy. W zeszłym roku liczba zgłoszeń to jest 8804, a w tym roku do końca sierpnia to jest ponad 18 tysięcy. Jeżeli chodzi o ataki na ludzi, to w zeszłym roku 121, a w tym roku do końca sierpnia 186. Liczba martwych dzików w tym roku to jest już 456 i ponad 300 potwierdzonych kolizji.
2: Nie zmienia się możliwość redukcji populacji dzików w Warszawie tylko i wyłącznie poprzez odłów z uśmierceniem, czy to z użyciem broni myśliwskiej, czy za pomocą środka farmakologicznego. To jest regulowane ze względu na ASF. Nie ma możliwości wywiezienia, odłowienia i wywiezienia zwierząt poza teren miasta stołecznego Warszawy, czy też innych miast. Trwają rozmowy odnośnie możliwości relokacji w danej strefie, żeby nie trzeba było uśmiercać. Natomiast tu są kwestie jeszcze badania tych dzików, czy one nie są nosicielami ASF-u. Dzisiaj padło porównanie z Dynią, że Gdynia sobie poradziła z tym tematem. Poradziła sobie, ale również przy pomocy ASF-u, bo niestety, ale tam afrykański pomór świń spowodował sporo upadków dzików i dlatego zmniejszyła się populacja. Natomiast biorąc pod uwagę skalę, z tego co pamiętam dane odnośnie Gdyni, to w ciągu 12 lat było tyle zgłoszeń i interwencji odnośnie dzików, co w Warszawie w ciągu 7 miesięcy. Zaznaczyć należy, że przede wszystkim uchwała sejmiku jest uchwałą zezwalającą na interwencję w tych przypadkach, nie nakazującą. Nie ma wskazanej liczby ze względu na to, że trudno określić, jak na przestrzeni tych 2 lat rozwinie się populacja i w jaki sposób poradzą sobie Lasy Miejskie z ograniczeniem tej populacji na terenie miasta stołecznego ze względu na naturalny przyrost. W terenach zurbanizowanych przede wszystkim nie można używać broni myśliwskiej, co już wcześniej wspomniałem, że jest możliwość odłowu za pomocą broni myśliwskiej i osób uprawnionych do używania takiej broni. Odrębne przepisy regulują odległość, w jakich można używać tej broni, przede wszystkim 150 metrów od zabudowań, nie w kierunku zabudowań. Do tego regulują odrębne przepisy możliwość używania tej broni w obwodach łowieckich, nie w terenach zurbanizowanych. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że Warszawa nie jest obwodem łowieckim, tak jak i pozostałe miasta są zgodnie z przepisami wyłączone z obwodów łowieckich, mogą wchodzić z krawkami w obwody łowieckie, natomiast nie to, że są całością w obwodzie łowieckim. Myśliwi mogą tutaj wspierać, to również padło na wielu spotkaniach, że jeżeli będzie wystąpienie włodarzy odnośnie pomocy w ograniczaniu populacji, mogą się włączyć, ale tylko i wyłącznie tam, gdzie jest możliwość wykonywania odstrzału redukcyjnego, czyli spełniającego wymogi bezpieczeństwa. W miastach zazwyczaj stosuje się faktycznie strzelbę Palmera z nabojem usypiającym. Następnie lekarz podaje dawkę uśmiercającą, farmakologiczną, co się wiąże z dalszymi procedurami, czyli utylizacją. Wiele organizacji uważa to za marnotrawstwo, dodatkowe koszty, jak już to lepiej spożytkować te tusze na schroniska, na karmę dla zwierząt, to naprawdę idzie w olbrzymie ilości.
12: Dodał Tomasz Krasowski, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Przypomnę, że w Warszawie działa oficjalny zespół do spraw dzikich zwierząt, który powołano w czerwcu tego roku w celu koordynacji działań związanych z obecnością dzikich zwierząt i dzików, przede wszystkim dzików właśnie. I do pracy tego zespołu będziemy jeszcze wracać na antenie radia.
14: Zmieniamy temat,
12: który może pojawić się na talerzach warszawskich uczniów, a właściwie już się pojawił. Dieta planetarna, czyli propozycja zmian w szkolnym żywieniu, która ma łączyć troskę o zdrowie dzieci z troską o środowisko. W praktyce oznacza to m.in. więcej warzyw i produktów roślinnych, a mniej mięsa. Tyle, że pomysł budzi też pytania i emocje. W jednej ze szkół na Ursynowie około 400 uczniów zrezygnowało z posiłków w szkolnej stołówce. I o tym, o emocjach, o rozporządzeniu ministra edukacji rozmawiam z moimi gośćmi. Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej 103 w Warszawie, jest dzisiaj gościem w studiu radiowym. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
12: I Paweł Mrozek, założyciel organizacji Akcja Uczniowska. Cześć.
4: Dzień dobry Państwu, cześć.
12: Dieta planetarna to jest temat naszej dzisiejszej rozmowy. I zanim przejdziemy do szczegółów, jak to dokładnie wygląda w Warszawie i dlaczego tak naprawdę niektórzy uczniowie w niektórych szkołach na tę dietę się skarżą, to powiedzmy naszym słuchaczom, czym tak naprawdę dieta planetarna jest.
3: Dieta planetarna jest dietą, która została opracowana
15: opracowana już dosyć dawno, bo w 2019 roku. Jest to dieta, którą opracowywano dla osób dorosłych.
12: Czyli to nie jest żadna nowość?
15: Żadna nowość. Jest to dieta, która zawiera bardzo konkretne wskazania. Przede wszystkim ma łączyć dwa zagadnienia. Czyli zagadnienie zdrowego żywienia człowieka i czynników ekologicznych, dbałości o naszą planetę, o nasze otoczenie. Stąd wzięła się ta nazwa dieta planetarna, która jako nazwa troszeczkę jest niepokojąca, ponieważ ona kładzie nacisk na planetę, a gdzieś nie słyszymy tutaj tego zdrowego żywienia człowieka. Stąd interpretacje są bardzo różne. Dieta planetarna mówi o tym, że dbając o nasze zdrowie, żywiąc się zdrowo, możemy zapobiegać tym czynnikom, które szkodzą naszej planecie. I to jest podstawowe założenie tej właśnie diety. Mamy tam rezygnację z tak dużej liczby posiłków bazujących na mięsie. My jesteśmy w tej chwili społeczeństwem, które je mięso i wyroby mięsopodobne w bardzo dużych ilościach. Jemy różnego rodzaju fast foody, produkty wysoko przetworzone. Dieta planetarna odnosi się również do zapotrzebowania energetycznego człowieka. Ile tych kalorii faktycznie my potrzebujemy? Odnosi się do ilości cukru, do ilości wszystkich tych elementów naszego żywienia, które powinny być dobrze dostosowane do potrzeb organizmu. Do potrzeb organizmu zarówno dorosłego, jak i młodego człowieka. Elementy diety planetarnej zostały przeniesione do szkoły. Zarówno do żywienia, jak i do nauczania. Ponieważ termin dieta planetarna pojawia się nie tylko przy żywieniu młodego człowieka w szkole, ale również biologia, edukacja zdrowotna, wszelkie zagadnienia dotyczące ekologii, dotyczące zdrowia człowieka bazują również na założeniach diety planetarnej i o tym mówią. Czyli połączenie zdrowia człowieka w takim bardzo holistycznym spojrzeniu na to, jednocześnie z działaniem ku dobru naszej planety.
12: Dotarłam do danych z Otwocka. Takie dane, takie analizy nie zostały jeszcze zrobione w Warszawie, ale w Otwocku wynika na podstawie 9 szkół, że aż 71% dzieci nie zjada posiłków przygotowanych na bazie nasion roślin strączkowych, a 67% ankietowanych nie kryje zaś, że serwowane dania są gorsze niż w poprzednim roku szkolnym i to wszystko za sprawą diety planetarnej. Z kolei ostatnio na ostatniej sesji Rady Warszawy szef warszawskich struktur Sebastian Kaleta powiedział, że w warszawskich szkołach jest tak, że bardzo wielu uczniów po prostu wyrzuca posiłki, że są specjalne pojemniki, są specjalne kubły, do których te posiłki trafiają. Pytanie, jak to wygląda w Pani szkole?
15: W mojej szkole jesteśmy w okresie przejściowym w tej chwili, ponieważ trwa dalej postępowanie przetargowe, będzie wyłoniona nowa osoba prowadząca żywienie. W tej chwili korzystamy z cateringu, ale z cateringu, który całkowicie przestrzega obowiązujących przepisów, czyli przestrzega tego rozporządzenia, które zostało wprowadzone ostatnio. Nie ma takiej sytuacji krańcowej, o jakiej jest mowa. Dzieci mają po pierwsze wybór. Codziennie do wyboru jest zupa, do wyboru jest drugie danie. Różnego rodzaju są to dania. Dzieci korzystają z tej możliwości, że przed dzień podejmują decyzję, co mogą zjeść. Mogą konsultować to również z rodzicami. Wyrzucanie jest bolączką wszystkich szkół, również mojej, bo to nie znaczy, że wszystko znika z talerza i że nic nie jest wyrzucane. Oczywiście jak najbardziej jesteśmy tutaj, myślę, że w średniej, może troszeczkę lepiej niż wygląda to średnio, ale my jesteśmy szkołą promującą zdrowie. I w ramach szkół promujących zdrowie od wielu, wielu lat prowadzimy działalność prozdrowotną. Nasz wewnątrzszkolny program promocji zdrowia ma już około 20 lat. Cały czas pracujemy z dziećmi nad tym, żeby wiedziały, co to znaczy zdrowo się żywić. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby docierać do dzieci takich, które w domu nie spotykają się z odpowiednim przygotowaniem do zdrowego żywienia. Dzieci, które przychodzą do szkoły podstawowej, najczęściej są nauczone jedzenia rzeczy słodkich, mącznych, bardzo słonych, o bardzo wyrazistych smakach. I nie można się dziwić temu, że w momencie, kiedy zaczynamy wprowadzać coś innego, zaczynamy zmieniać nawyki żywieniowe, początki są trudne.
12: Ale to nie jest drastyczna zmiana, prawda?
15: To nie jest zmiana drastyczna. To, co mamy w tej chwili, czyli to rozporządzenie, które weszło w lutym, a obowiązuje od 1 września, jest to rozporządzenie, które rozwinęło i uszczegółowiło rozporządzenie z 2016 roku. Wtedy ministrem zdrowia był pan Radziwiłł, ministrem oświaty była Anna Zalewska, czyli prowadziły działania te partie, które dzisiaj są partiami opozycyjnymi. I wtedy weszło rozporządzenie mówiące o asortymencie sklepików szkolnych oraz o tym, jak powinny być żywione dzieci w stołówkach szkolnych. I tam zawarto treści mówiące o ograniczeniu cukru, ograniczeniu soli. Kto pamięta tą akcję, dzieci będą przemycały solniczkę w kieszeni. Tam była mowa o wprowadzeniu właśnie ryb do stołówki szkolnej, o ograniczeniu właśnie mięsa, a wprowadzeniu znacznie większej reprezentacji warzyw, no i owoców. O niesłodzeniu kompotów i niepodawaniu ulepku chociażby. To wszystko spowodowało, że zaczęło się zmieniać w polskich szkołach. Nie tylko tych, gdzie jest szczególne zainteresowanie tą tematyką, ale stało się to obligatoryjne, czyli wszystkie szkoły musiały wprowadzać. Ta zmiana, która wchodzi w tej chwili, jest uszczegółowieniem, no niestety olbrzymie zamieszanie wywołało słowo dieta planetarna, no i słowo strączki. Ale dla mnie, jako dla bardzo doświadczonego dyrektora, tu nie chodzi o żywienie dzieci, tu chodzi o politykę.
12: To była Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, a do rozmowy powrócimy już za chwilę na antenie radia. W kolejnej części programu zajrzymy również na trybuny, powiem wam też, na co warto pójść do teatru.
11: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
12: Wracamy po krótkiej przerwie i zostajemy w Warszawie i ponownie zaglądamy do szkolnych stołówek. Dieta planetarna brzmi całkiem kosmicznie, ale chodzi całkiem przyziemnie o to, co ląduje na talerzach uczniów. Więcej warzyw, mniej mięsa, zmiany w szkolnym menu. Tylko jak to wygląda w praktyce? Bo okazuje się, że nie wszyscy uczniowie są zachwyceni tym kierunkiem. W jednej ze szkół na Ursynowie, tak jak wspominałam, około 400 uczniów zrezygnowało z posiłków w szkolnej stołówce. I tu pojawia się pytanie, czy szkolna kuchnia powinna być miejscem, w którym uczymy także nowych nawyków żywieniowych. I o to ponownie pytam dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 103 Danutę Kozakiewicz oraz Pawła Mrozka z Akcji Uczniowskiej. Teraz pytanie do Pawła. No właśnie, jak do tego odnosi się Akcja Uczniowska i ile macie zgłoszeń ze strony uczniów, ze strony rodziców? Ile osób tak naprawdę skarży się na tą dietę?
3: No tutaj zgłoszeń jest na pewno wiele, od uczniów przede wszystkim, którzy jednak zauważają, że to jest to coś zdrowego. Tyle, że tutaj właśnie otaczamy się wokół bardzo dobrej i kluczowej zmiany tutaj. Nieczęsto potrafię się tutaj zgadzać z Ministerstwem Edukacji lub Ministerstwem Zdrowia, ale jednak ta decyzja jest bardzo dobra tutaj z perspektywy właśnie zdroworozsądkowej dla młodych ludzi, dla uczniów, bo to wreszcie jest zadbanie jednak o zdrowie najmłodszych ludzi. Mhm. Tyle, że nie do końca właśnie młodzi ludzie potrafią zrozumieć, że to, co jest teraz podejmowane i jakie zmiany wchodzą właśnie do szkół, że to jest faktycznie z dobrem dla nich i z myślą właśnie o ich przyszłości. Bardziej widzą tutaj jako coś naprawdę negatywnego. Czują jakby jednak coś im zabierano, odbierano, a wręcz nakazywano jeść w sposób zdrowy. I tutaj właśnie dużo tak naprawdę powodów, możliwości tego, dlaczego młodzi ludzie nie jedzą tych obiadów. No a właśnie tych zgłoszeń nie jest aż tak dużo, w sensie nie jest kilka tysięcy, ale tutaj znajomi, znajomych znajomego, tutaj my jako młodzi ludzie mamy takie różne kanały, środki komunikacji.
12: A jak to wygląda w samej Warszawie, na Mazowszu? Ile takich głosów z samej Warszawy do was wpływa?
3: Z samej Warszawy najwięcej. Tutaj nie ukrywajmy, że jednak...
12: A to w dziesiątkach, w setkach głosów?
3: Raczej w dziesiątkach takich właśnie rozmów ze znajomymi, że jednak tak to funkcjonuje. No przeważnie jednak tutaj jest mowa o szkołach podstawowych, nie szkołach średnich. Gdy w szkole średniej jest obiad, to już jest coś naprawdę bardzo, bardzo dobrego i myślę, że nie jeden licealista marzyłby o tym, żeby mieć stówkę w ogóle w swoim liceum, ale jednak w szkołach podstawowych o tyle to działa w taki sposób, że są te stołówki, no bo to jednak są młodsze dzieci, więc tutaj najwięcej sygnałów jednak na przykład od moich znajomych, ich rodzeństwa, które jeszcze do podstawówek chodzi. No i młodzi ludzie przede wszystkim zwracają uwagę na to, że nawet nie tyle jakby interesuje ich ta cała burza polityczna, nie interesuje ich to, że jeden jeden polityk kłóci się z drugim na temat diety planetarnej. Interesuje ich to, że muszą czasem jeść coś, co im w ogóle nie smakuje. I właśnie to, że im coś nie smakuje, to nie równa się tak zawsze, że coś zdrowego równa się niesmaczne, tyle że oni wielokrotnie są już uprzedzeni. Uprzedzeni do tego, że jeśli coś ma w samej nazwie albo wygląda nawet na zdrowe, to oni już nie chcą tego jeść, ale wielokrotnie faktycznie jest to po prostu dla nich coś niedobrego i woleliby zjeść coś bardziej, czy to słodkiego, mięsnego, bo wiedzą, że im to lepiej podpasuje. No tyle, że tutaj mamy bardziej do czynienia właśnie związane z tym, że szkoły czasem potrafią również zapewnić taki środek, złoty środek, tyle, że nie wszystkie właśnie szkoły są w stanie i to nie jest właśnie zarzut do szkół, a nawet zarzut o tyle, że to dopiero jest tak naprawdę pierwszy miesiąc działania tego.
12: Mamy niespełna miesiąc, 1 września weszło w życie rozporządzenie. Pytanie, czy te wszystkie firmy, które zajmują się żywieniem w szkołach, czy one miały czas na to, żeby się jakoś do tego przygotować, pani dyrektor?
15: Po pierwsze, nie do końca przygotowane są firmy, nie do końca przygotowani są również dyrektorzy. Po drugie, brakuje mi pewnej pomocy dla szkół. Ja na przykład byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby w każdym wydziale oświaty znajdował się ktoś, chociażby na pół etatu, dietetyk, do którego ja będę mogła wysłać jadłospis, który pomoże w przygotowaniu zbilansowanej diety. Ponieważ dieta, w cudzysłowie, tutaj będzie planetarna, taka na bazie diety planetarnej, musi być dobrze zbilansowana, żeby była dietą naprawdę zdrową. Nie możemy wymagać, żeby pani gotująca w kuchni miała wiedzę tego typu. Również nie każdy dyrektor, nie każdy intendent ma aż tak dobre przygotowanie, więc takie konsultacje z dietetykiem, który byłby przygotowany bardzo dobrze, byłyby świetne. Ja mam tą możliwość, że na 2 godziny podpisuję umowę z panią doktor dietetykiem, która będzie mi kontrolowała moje jadłospisy i ja będę miała to poczucie bezpieczeństwa, że tam białka jest tyle, ile trzeba w stosunku do węglowodanów i że to wszystko naprawdę dobrze gra. To jest jedna rzecz, czyli to pójście na rękę i jednak pomoc skierowana, ta pomoc czysto merytoryczna skierowana do szkół. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest docieranie z informacją również do rodziców. Jeżeli mamy taką sytuację, że dziecko po wyjściu ze szkoły mówi, że niedobre było, bo była fasola, idzie z mamą do fast foodów, nie używając żadnej nazwy, i jakieś tam burgery dużą ilością majonezu i innych sosów są zjadane, nigdy nie posmakuje ten kotlet sojowy. To musi być współpraca domu rodzinnego i szkoły. Kolejna rzecz dla mnie bardzo istotna, to jest odpowiedni przekaz kierowany do młodych ludzi. Paweł chyba mnie tu zrozumie. Młody człowiek, jeżeli usłyszy, że wiesz, jak nie będziesz jadł tyle czerwonego mięsa, to jak będziesz miał 60 lat, twoje naczynia krwionośne będą lepiej funkcjonowały, no chyba ja nie dotrę w ten sposób do takiego, powiedzmy, 13-latka. Ale jeśli ja powiem, że mój drogi, moja droga, mniejsza ilość czerwonego mięsa i to przetworzonego, a na to miejsce większa liczba warzyw, to jest lepsza cera. Popatrz, masz problemy z cerą. Jak będziesz zdrowiej jadł, jest szansa, że ta cera trochę się poprawi. Jak będziesz zdrowo jadł, jest szansa, że będziesz sprawniejszy. Że te mecze, które tam z 4C, 8C i tak dalej będą wygrane, bo będziesz zdrowszy, silniejszy.
12: Pani dyrektora, powiedzmy jeszcze, jak wygląda taki przykładowy jadłospis u pani w szkole? Co państwo jecie na stołówce?
15: Jemy bardzo dużo, bardzo różnych rzeczy przede wszystkim. Zgodnie z rozporządzeniem mamy w tej chwili 2 razy w tygodniu zdrowe, prawdziwe, świeże mięso.
12: Na przykład dzisiaj co macie państwo?
15: Całego jadłospisu nie powtórzę, ponieważ były 2 zupy, w tym ta, którą ja zjadłam, to była zupa krem z zielonego groszku. Na drugie danie była taka potrawka z kurczaczka. Było też mięsko czerwone, też w takiej formie potrawki, ale to wszystko mięso świeże. Do tego były kopytka, ja jadłam, i surówki do wyboru, 3 rodzaje surówek. Można było też wziąć placuszki dla dzieci, które nie jedzą w ogóle mięsa, bo rozporządzenie nakazuje, że jeżeli jest danie mięsne, to musi być również danie niemięsne. I do tego był kompot, który jest owszem osłodzony, ale bardzo skromnie, także nie jest jakimś ulepkiem. Mamy dwa razy w tygodniu właśnie to świeże mięso. Mamy raz w tygodniu rybę. To są pulpety rybne, to jest ryba w kawałku. Zawsze są do wyboru surówki. Mamy kaszę podawaną dosyć często. Mamy również podawane surówki i to, co jest olbrzymią wartością, to jest to, że dziecko może sobie wybrać. Że dziecko nie jest skazane na surówkę z pora, jeżeli tego pora nienawidzi, bo obok jest surówka z marchewki, którą w tym momencie dziecko jest w stanie zjeść. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest dawanie wyboru.
12: Właśnie Paweł, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mam takie poczucie, no, patrząc na to, o czym teraz rozmawiamy, że chyba trochę zaliczyliśmy taki falstart, bo no, patrząc na to, co się dzieje na przykład nawet w szkole w dzielnicy Ursynów, słysząc to, co pani mówi, można odnieść wrażenie, że tak naprawdę to rozporządzenie zostało wprowadzone bez konsultacji, jakby też nie zostaliśmy do niego odpowiednio przygotowani, nie dostaliśmy odpowiednich narzędzi, no, to powinno się chyba zadziać nieco wcześniej niż 1 września, kiedy tak naprawdę zaczynamy rok szkolny.
3: No właśnie tak, większość zmian, które zachodzą w szkołach, są raczej bardzo, bardzo szybko robione i mało kto wcześniej jest w stanie się na nie przygotować, więc tutaj tego zdecydowanie zabrakło, ale zabrakło też, myślę, że w poprzednich latach w ogóle takiej odpowiedzialności w pewien sposób rodziców. Oczywiście nie wszystkich, bo są rodzice, którzy naprawdę w dobry sposób wychowują dzieci, ale są rodzice, którzy kompletnie nie poświęcają im uwagi chociażby na to, co jedzą, co robią w wolnym czasie, ale jednak tutaj na jedzeniu się skupiając, no to po prostu te złe nawyki chodzenia, nawet na te fast foody przy każdym możliwym wyjściu rodzinnym, no to jednak się utrwala w głowie młodego człowieka. Jeśli młody człowiek przychodzi do szkoły i widzi, że tam są zdrowe posiłki, a jednocześnie ma w głowie, że chodzi zawsze z rodzicami na coś niezdrowego, no to oczywiście będzie się tutaj dziecko buntowało. I myślę, że też czasem zapominamy trochę, patrząc tutaj na dietę planetarną, na te wszelkie zmiany, które chodzą w szkołach, zapominamy, że to jest dla dzieci, które mogą zjeść posiłek. To jest dla dzieci, które mogą zjeść obiad. Aktualnie w Polsce 360 tysięcy żyje w skrajnym ubóstwie, a co czwarte dziecko nie może wziąć kanapki na drugie śniadanie do szkoły, więc to też są problemy takie, że oczywiście można się kłócić o to, co dzieci jedzą i ważne, żeby było to zdrowe jedzenie, no ale jednak trzeba spojrzeć również na dzieci, które w żaden sposób nie mogą tego zjeść i tutaj żadnych takich kluczowych rozwiązań ze strony państwa wspierania tutaj takich dzieci nie ma. Obiady w zależności oczywiście od szkoły, różne koszty właśnie obiadów są, no ale jednak to nie są też tanie rzeczy, tak patrząc na właśnie 5 dni w tygodniu chodzenia właśnie do szkoły, tak? Więc to pierwsza rzecz. Druga rzecz też jest taka, że tak naprawdę tutaj wielu uczniów się wypisuje z tych obiadów, wypisuje się z obiadów, bo tak jak powiedziałem, nie zostało przygotowanych do tego, że w ogóle coś właśnie takiego zdrowego do szkoły wchodzi i że w ogóle coś zdrowego może być w życiu takiej młodej osoby, więc często są się wypisują z tego.
12: Tak, jedna ze szkół w dzielnicy Ursynów, 400 osób wypisało się z obiadów.
3: Tak, to też jest wyraźny sygnał, tak, że coś tam zdecydowanie nie gra, aż tak tutaj dużych, skrajnych przypadków w innych dzielnicach, czy też miejscowościach raczej nie słyszałem, więc tutaj jest to taki pewien ewenement, ale jednak patrząc na to, jak tutaj dzieci się wypisują, jak też rodzice czasem ich wypisują, no to trzeba to w jakiś sposób zatrzymać, a zatrzymać to można, myślę, że tylko i wyłącznie edukacją, więc tutaj na pewno bardzo dobry krok, że edukacja zdrowotna wreszcie jest jako przedmiot obowiązkowy.
12: Gośćmi rozmowy byli Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej i Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. A teraz sport i sprawdźmy, co sportowo będzie działo się w Warszawie w najbliższy weekend, a będzie działo się sporo, więc jeśli ktoś planuje sobotę i niedzielę przed telewizorem, może warto jednak wyjść z domu. Zacznijmy od biegania, bo Warszawa w niedzielę naprawdę będzie biegać. Przed nami 48. Maraton Warszawski. Start o 9 rano spod Pałacu Kultury i Nauki, a na trasę ruszą tysiące zawodników. Co ciekawe, organizatorzy zapowiadają, że po raz pierwszy w historii polskiego maratonu linię mety przekroczy ponad 10 tysięcy biegaczy. Ale maraton to nie tylko niedziela. W sobotę przy Pałacu Kultury działać będzie maraton Fan Zone, a najmłodsi pobiegną w mini maratonie. Będzie też sporo atrakcji dla kibiców. A teraz coś dla fanów sportów walki. W weekend na Bemowie odbędzie się Polish Open Warsaw Cup, czyli międzynarodowy turniej taekwondo. W sobotę na mecie zobaczymy kadetów i juniorów, a w niedzielę do rywalizacji wkroczą seniorzy. Zawody odbędą się w hali Osir Bemowo przy ulicy Obrońców Tobru. Pruku. Jeśli ktoś chce zobaczyć taekwondo na żywo, warto zajrzeć, bo występ dla kibiców jest bezpłatny. Przenosimy się teraz na koszykarski parkiet. W sobotę Legia Warszawa zagra w Sosnowcu z Treflem Sopot w półfinale turnieju o Superpuchar Polski. Początek o 16:30, a chwilę później o 19:15 drugi warszawski zespół Dziki Warszawa zmierzy się z Zastalem Zielona Góra. Zwycięzcy tych spotkań zagrają w niedzielnym finale. A skoro już jesteśmy przy koszykówce, to w niedzielę sezon zaczynają także koszykarki Polonii Warszawa i od razu derby Mazowsza. O godzinie 14:00 w Wilanowie czarne koszule podejmą Beniaminka MKS Pruszków. To będzie pierwszy mecz Polonii o ligowe punkty w nowym sezonie. I jeszcze jedna rzecz. Bardziej dla tych, którzy chcą sportu nie tylko oglądać, ale też trochę go uprawiać. W ten weekend w Warszawie sporo będzie się działo przy okazji wydarzeń towarzyszących maratonowi. Są biegi dla dzieci, strefy aktywności, atrakcje dla rodzin i oczywiście miejsca, z których będzie można kibicować maratończykom. Tak więc plan na weekend może być prosty. Trochę biegania, trochę taekwondo, koszykówka, a jeśli ktoś sam nie zamierza się ruszać, zawsze można przynajmniej pokibicować tym, którzy ruszają się za nas. A skoro już jesteśmy przy planach na weekend, to po tych wszystkich sportowych emocjach można też postawić na coś zdecydowanie spokojniejszego, chociaż umówmy się, w teatrze emocji też nie brakuje. Przenosimy się więc ze stadionów, hal i tras biegowych na teatralne sceny. Co nowego czeka nas w warszawskich teatrach w kolejnym tygodniu i na co warto znaleźć wieczorem czas? W Teatrze Dramatycznym 30 września pierwsze pokazy Mistrza i Małgorzaty Michała Buchakowa. To jedna z tych historii, których chyba nikomu nie trzeba specjalnie przedstawiać. Moskwa, tajemniczy wolant, diabeł, miłość i pytania o dobro i zło i wolność. A jeśli wolicie coś lżejszego, dzień później 1 października na scenę dramatycznego wchodzi Lalka. Klasyka, ale oczywiście w nowej teatralnej odsłonie. Kolejne przedstawienia zaplanowano 2, 3 i 4 października. Warto też pamiętać o premierach, które rozpoczęły sezon kilka tygodni wcześniej i na przykład w Dramatycznym można zobaczyć Anioły w Warszawie.
11: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
12: Jabłko grójeckie ma odpowiedni kształt, smak, fakturę. To na pewno wiedzieliście. Na pewno wiedzieliście również to, że pochodzi z południa Mazowsza. Ale czy wiedzieliście, że południe Mazowsza i tamtejsze tereny to największy sad jabłkowy w Europie i że do ich stworzenia przyczyniła się królowa Bona? Jeżeli nie, to za moment ja, a właściwie mój gość, o tym wam więcej opowiemy. Opowiemy również o ciekawych trasach rowerowych, które przybliżą historię tamtego terenu i do których stworzono specjalne audioprzewodniki, które zawierają historie, których na pewno nie wyczytacie w internecie. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam. Tymon Tkaczuk z Stowarzyszenia Warka i będziemy dziś rozmawiać o rowerowym szlaku jabłkowym. Zanim przejdziemy do szczegółów, to Państwa trochę wprowadzę w to, czym dokładnie rowerowy szlak jabłkowy jest. A okazuje się, że temat jest dosyć świeży, bo to nowy produkt turystyczno-rekreacyjny na południu Mazowsza. Oficjalnie wystartował 20 czerwca 2026 roku podczas wianków nad Pilicą w Warcie. Projekt obejmuje 10 tras rowerowych o długości od 15 do 75 km, które prowadzi przez Warkę, Chynów, Grójec, Jasiniec, Czersk i Małą Wieś. Mam nadzieję, że niczego nie pominęłam.
4: Jest tak, te, które pani wymieniła, są na trasie. Jest jeszcze trochę więcej innych ciekawych miejsc. Ale te są.
12: Skoro mówimy o tym jabłkowym szlaku rowerowym, tutaj pada też takie określenie przy okazji największego sadu Europy, co brzmi oczywiście imponująco. Co kryje się pod tym określeniem i jak ogromny jest ten jabłkowy region?
4: No, cały powiat grójecki, tak? To jest ten region. Można powiedzieć, że całe południowe Mazowsze to jest region sadowniczy. Od zawsze był, tak? Jeżeli mówimy o naszej stronie Wisły, ale to jest też druga strona Wisły. To jest to, co się kryje po drugiej stronie. regionie właśnie Zawisłą. To nie jest tylko powiat grójecki, to jest też powiat piaseczyński częściowo, tak? Dlatego, że ten rowerem na szlaku jabłkowym i te nasze szlaki jabłkowe prowadzą nie tylko przez powiat grójecki, ale częściowo zahaczają o powiat piaseczyński. Ale jeżeli już mielibyśmy powiedzieć, dlaczego to jest tak historycznie ważny region i dlaczego to jest tak duży region, można powiedzieć, że historia sadownictwa sięga 500 lat. To jest XV-XVI wiek, pierwsze początki, to są historycznie udokumentowane.
12: Królowa Bona.
4: Królowa Bona, dokładnie tak, zamek w Czersku, jej pobyt tutaj, zakładanie pierwszych sadów, pierwszych winnic i pierwszych ogrodów. Jeżeli coś mówimy, że jest Włoszczyzna słynna, tak, no to dokładnie tak, to ona zapoczątkowała tutaj i pierwsze takie sady i gospodarstwa zostały zakładane właśnie przez nią.
12: A gdybyśmy dzisiaj wsiedli na rower w Arce, co zobaczylibyśmy po pierwszych kilku kilometrach?
4: Po pierwszych kilku kilometrach zobaczyliśmy na początku rynek w Arce, tak, który jest przepięknym rynkiem, jest odrestaurowany. Zobaczylibyśmy pomnik Stefana Czarneckiego na koniu, co się nie zdarza i można powiedzieć, że to jest jedyny pomnik Stefana Czarneckiego na koniu w Arce, ale gdybyśmy wyjechali troszkę dalej, byśmy pojechali do Starej Warki. I Stara Warka, ta nazwa mówi nam jedno, że ta miejscowość Warka obecna kiedyś była, no nie było tam

0: grupę i możemy pozwiedzać ten region zupełnie z innej perspektywy niż ze szyby samochodowej. Dlatego rowerem na Sztaku Jabłkowym, bo my możemy pokazać ten region zupełnie z innej strony. Szykowaliśmy ten projekt, żeby dać ludziom taki gotowy pomysł na spędzenie wolnego czasu. I dla tych, którzy chcą pojechać samodzielnie na rowery i lubią samotnie jeździć na rowerach, i dla grup przyjaciół, i dla tych, którzy chcą trochę wyczynowo pojeździć, bo są też dłuższe szlaki, ale też chcieliśmy zaproponować coś rodzinom z dziećmi, żeby poznali to nasze Mazowsze, to południowe Mazowsze, tak, które słyszy się, że są Warka, sadownicy, ale tak naprawdę z czym to się kojarzy, jakie postacie historyczne wiążą się z tym regionem, tak, jak dzisiaj wygląda nowoczesne sadownictwo, jak wyglądają też szpalery pięknych jabłoni o różnych porach roku, tak, nie tylko latem, kiedy są jabłka, albo jesienią, kiedy dojrzewają, ale kiedy kwitną te szpalery białych kwiatów, tak, to jest coś przepięknego, tak, i warto to pokazać, a przy okazji opowiedzieć troszkę o regionie i zatrzymać się w takich miejscach, które naprawdę są miejscami bardzo ciekawymi.
1: No właśnie przed wejściem na antenę powiedział pan, że to jest projekt, który bardzo długo dojrzewał. To nie jest tak, że ktoś nagle wpadł na pomysł, że robimy rowerowy szlak jabłkowy, tylko to jest projekt, który długo dojrzewał i długo też państwo jakby zbieraliście pomysły, inspiracje, żeby to stworzyć.
0: Tak, dlatego, że rowerem na Szlaku Jabłkowym to jest kontynuacja innego projektu, który powstał 10 lat wcześniej dokładnie. To jest Szlak Jabłkowy. Szlak Jabłkowy to była taka inicjatywa w ramach konkursu rozpisanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Mhm. Regiony szukały takiego mianownika wspólnego dla tych wszystkich miejscowości, sołectw, miast, gmin, który by ich wspólnie łączył w danym regionie. No i w powiecie grójeckim było to jabłko, ale to wcale nie było takie oczywiste. I wcale nie tak oczywiście na oczywisty ten pomysł został zaakceptowany i ktoś to wymyślił. Ale stało się to jabłko grójeckie, rzeczywiście. I wtedy powstał pomysł, żeby zrobić właśnie szlak jabłkowy. Czyli zebrać organizacje, firmy, sadowników właśnie jako takich partnerów szlaku jabłkowego. I nie wzdłuż jakiejś jednej linii, mówi się jeden szlak, tylko po prostu rozsypanych po całym regionie, których gdyby taką wspólną cechą, czy tam wspólnym mianownikiem będzie jabłko. Jeżeli dla sadownika, który hoduje masady, to jest jabłko, jeżeli dla przetwórcy, który przerabia to i robi na przykład z tego soki, to jest jabłko, no to już dla pszczelarza niekoniecznie to jest jabłko. Poza tym, że pszczoły latają i zbierają nektar z kwiatów jabłoni, ale pszczelarze bardzo chcieli i mamy takich zapalonych właśnie pszczelarzy, którzy bardzo chcieli właśnie uczestniczyć w tym projekcie i stworzyli miód z dodatkiem jabłka, więc to wszystko miało się kojarzyć z jabłkiem i tych organizacji obecnie jest ponad 20. Mało tego, ten projekt wygrał konkurs marszałka województwa mazowieckiego, więc naprawdę bardzo fajnie się wpisał. No ale chcieliśmy, żeby bardziej zainteresować tym projektem trochę większą grupę ludzi, tak? I niekoniecznie tylko z regionu tutaj grójeckiego, ale ściągnąć trochę ludzi z Mazowsza. I dlatego chcieliśmy pokazać, jak można obejrzeć szlak jabłkowy z perspektywy siodełka rowerowego, mhm. Tak? Troszeczkę inaczej. No i właśnie powstały właśnie rowerowe szlaki jabłkowe. Taki był pomysł na to.
1: Właśnie z jednej strony obejrzeć te sady z pozycji siodełka, ale z drugiej strony to jest taki porządny łyk historii, no bo pan powiedział, że te wszystkie historie, które znajdują się w audiobooku, które dotyczą tych poszczególnych szlaków, one były zbierane od mieszkańców tego regionu.
0: Tak. To są miejsca, które mają swoją historyczną tradycję, ale do każdego tego miejsca, ale są też takie miejsca, które naprawdę są nieznane nawet mieszkańcom, na przykład powiatu wareckiego, tak, czy gminy Warka, tak, czy powiatu grójeckiego. Nie są one znane i chcieliśmy po prostu pokazać właśnie takie smaczki i zaprowadzić ludzi, którzy samochodem by tego ani by nie dojechali do takich miejsc, ani by po prostu nie zatrzymali się w takich miejscach, bo po prostu do nich trzeba po prostu dojechać rowerem i porozmawiać też z ciekawymi ludźmi, których tam na drodze na trasie można spotkać.
1: I kogo można tam spotkać?
0: Więc na tej trasie mamy no, takie wizytówki jak Zamek w Czersku, tak? Mhm. Ale też mamy kościół w Hynowie. Jedna z najstarszych zabytków kościołów drewnianych na Mazowszu, naprawdę z XV wieku. Lokacja była w 1430 roku. Możemy przejechać się i zobaczyć na przykład wiatrak Koźlak w Lnieninie. To jest ciekawa historia, ponieważ ten wiatrak stał kiedyś na Woli i został zbudowany w Warszawie, więc w połowie XIX wieku. I w 1916 roku młynarz właśnie z Lnina zakupił go i kolejką wilanowską został przetransportowany właśnie do Lnina i tam postawiony u niego.
1: Ale najpierw rozebrany oczywiście.
0: Ale oczywiście najpierw rozebrany. To jest jeden z chyba z największych wiatraków na Mazowszu. Mhm. Tak? On jest odrestaurowany, jeszcze może nie w pełni, ale jest, można go zobaczyć. Stoi już też na prywatnej posesji wśród sadów. Sady z przodu, sady z boku, sady z tyłu, wszędzie sady. To były takie ciekawe wiatraki, które można było ustawiać pod wiatr samodzielnie.
1: Wspomniał pan o tym, że tak naprawdę każdy

0: tej trasie, każda trasa posiada swój audio przewodnik i gdybyśmy mieli zachęcić teraz naszych słuchaczy do tego, żeby wybrali się w taką podróż i gdybyśmy mogli sprzedać im kilka takich ciekawostek z audiobooków, to co tam dokładnie się znajduje? Jakie historie?
1: Zacznijmy może od Czerska, tak? No bo jeżeli w Czersku sam zamek jest już wizytówką tego miejsca, tak? Ale audiohistoria tak naprawdę opowiada o, no właśnie, o historii królowej Bony, która dostała ten zamek jako wiano po śmierci Zygmunta Starego. Ona tam mieszkała niedługo, raptem 8 lat. Potem wyjechała do Włoch. Natomiast historia i właściwie tam są i historia i legendy. One tak się troszeczkę mieszają. Jedna z legend mówi o tym, że właśnie wyjeżdżając w pośpiechu zerwała perły z szyi, tak, zahaczając o mur i te perły się rozsypały po tym zamku. Jedna z legend mówi, że ona powraca, tak, w postaci właśnie ducha i szuka tych pereł przez cały czas. Czy je znalazła, czy nie, no to już po prostu można posłuchać w tej całej historii. Pojawia się tam tajemnicza postać, pojemniczy Magnus, tak, również. Ale nie chcę, mówiąc kolokwialnie, spoilerować tych historii, tak, ale no tam są takie smaczki. Jeżeli przejeżdżamy przez wieś Pilica, gdybyśmy przejechali, tak powiedziałem, samochodem, w ciągu 2 minut miniemy tą wieś, niczego się nie dowiemy. Ale na przykład niedaleko tej wsi jest taki pomnik przyrody, 250-letni dom, który nazywany jest Franciszek. Dlaczego nazywany jest Franciszek? Dlatego, że jednym z polskich kompozytorów, o którym mało kto wie, który praktykował i uczył się u Haydna, austriackiego kompozytora Józefa Haydna, był Franciszek Lezel. I na cześć tego właśnie kompozytora został ten dom tak nazwany i stał się pomnikiem przyrody. Możemy go zobaczyć, tą historię też tam możemy wysłuchać. Znajdziemy pomnik powstańca, który jest bardzo, który mieszkańcy lokalni dbają, tak, powstańców styczniowych, których też z okna samochodu byśmy w życiu nie trafili w takie miejsce, tak, i trzeba się wspiąć, trzeba wejść na taką skarpę nad rzeką i po prostu zobaczyć, stanąć przed tym pomnikiem i zobaczyć, w jakich okolicznościach, i że to jest pomnik, który od powstania styczniowego 1863 roku tam dokładnie jest i mieszkańcy o niego dbają. To są takie smaczki regionalne i nawet o tych miejscach nie wiedzą ludzie, którzy tam mieszkają, tak?
0: No to bardzo często tak jest.
1: To bardzo często tak jest. Ja mówię, poznałem ten teren jako warszawiak, ale ja nie byłem na południowym Mazowszu. Zawsze mi się kojarzyło Sady Grójeckie, Jabłko Grójeckie, ale nigdy tamtędy nie jeździłem, a już na pewno nie wchodziłem tak głęboko w ten region i w te wszystkie historie, które z nim się łączą. Pojedziemy do Chynowa, z Chynowa na Urzecze, to jest koryto Starej Wisły. Tam została znaleziona łódź wydobyta właśnie z koryta rzeki, ze starego koryta rzeki. To są płaskodenne łodzie, przeszło 30-metrowe do przewożenia Wisłą różnego rodzaju towarów. I ta łódź w tej chwili jest konserwowana i powstanie muzeum właśnie w Czerwcu. I ta łódź będzie jednym z głównych eksponatów. Więc to są właśnie takie historyjki. Wisła kiedyś stanowiła tak naprawdę autostradę, jeżeli chodzi o przewożenie towarów. Dzisiaj jedziemy w tą starą autostradą, bo to koryto Wisły zmieniło swój bieg, ale możemy zobaczyć właśnie z pozycji rowerowego szlaku, czy tych miejsc, gdzie to kiedyś było, jak to wyglądało. Możemy tam stanąć na wale, możemy zejść nad samą Wisłę i popatrzeć sobie po prostu na te tereny. Tam dzisiaj mieszkają ludzie, kiedyś tam płynęła Wisła, zmieniła swój bieg.
0: 10 tras rowerowych. Czym one dokładnie się różnią, oprócz tego, że różnią się oczywiście tą długością? No bo mamy te bardziej zaawansowane 75-kilometrowe i te 10-kilometrowe.
1: Wie pani co, oprócz tego, że one wiodą przez różnego rodzaju tereny i tak naprawdę wiodą przez cały powiat grójecki, więc zwiedzamy, no nie tylko Warkę, chociaż z Warki wyjeżdżamy z Chynowa, ale zwiedzamy Grójec, zwiedzamy po kolei różnego rodzaju miejsca, sanktuaria, Jasieniec, Czersk, Chynów, czyli tak naprawdę cały region i one tym się różnią. Natomiast każda z nich ma swój jak gdyby etap trudności. To są trasy też na 75 km i ktoś powie, że nawet dla wytrawnego kolarza, takiego, który szuka emocji, być może taka trasa też jest niewystarczająca, tak? Takiego, który właśnie szuka bardziej jakichś wymagających tras, ale one też się różnią tym, że mamy też 4 trasy dla rodzin z dziećmi. To są trasy w okolicy Warki, od 15 km do 29 i to nie są zbyt wymagające trasy, ale właśnie rodzice z dziećmi mogą spokojnie się na takie trasy wybrać.
0: To na razie tyle, jeżeli chodzi o szlak jabłkowy, a moim i waszym gościem był Tymon Tkaczuk ze Stowarzyszenia Warka. A jeżeli wy jesteście ciekawi i chcecie skorzystać z tych tras rowerowych, tras jabłkowych, to wejdźcie na stronę Stowarzyszenia Warka. Tam znajdziecie trasy, które poprowadzą Was przez malownicze sady, gospodarstwa sadownicze oraz miejsca związane z jabłkowym dziedzictwem Mazowsza. Ale nie tylko. My do tematu będziemy jeszcze wracać, ale w zupełnie innej, bo kulinarnej odsłonie. Nie chcę za wiele zdradzać, ale dowiecie się na przykład, gdzie zjeść najlepszą szarlotkę na Mazowszu albo kaczkę w jabłkach.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: Radio Pogoda. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detox i trawienie
1: z wysoką dawką silimaryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
5: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
4: A pan wie, jak to objechać?
6: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
0: Została ostatnia reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl. Reklama.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
7: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj aktor Artur Barciś. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
7: No, chyba niestety, ale zacznę z tego tematu, na który wszyscy czekamy bardzo mocno. Rancho. Czy pan się ucieszył, że ten serial wraca?
8: Tak, tak. Ucieszyłem się, bo po pierwsze, no z wielu powodów. Po pierwsze, bardzo lubię grać Arkadiusza Czerepacha. Mhm. To jest jedna z takich postaci, które są wielowymiarowe, bardzo krwiste, niezwykle ciekawe, chociaż negatywna to jest postać w sumie.
7: No właśnie.
8: Ale dla aktora postać negatywna to jest zawsze wyzwanie, bo trzeba go jakoś bronić. I ja też się to staram robić. Także cieszyłem się. Poza tym znałem scenariusz tej wersji kinowej, którą napisał Andrzej Grembowicz i jeszcze przed śmiercią. I bardzo mi się podobał ten scenariusz. Potem zdarzyło się kilka różnych przykrych sytuacji związanych ze śmiercią Pawła Królikowskiego, ze śmiercią Franciszka Pieczki i już nawet nie wypadało wracać do tego tematu. Nie mówiąc już o tym, że władze telewizji wcale nie chciały do tego tematu wracać. No a po jakimś czasie, no, czas goi rany, więc udało się wrócić do tematu, ale już jako serialu sześcioczęściowego, co prawda, bo bardziej tych wątków nie dało się już rozszerzyć, ale na bazie tego scenariusza, czyli Rancho Zemsta Wiedźm, udało się napisać 6 bardzo dobrych odcinków. I kiedy dostałem te scenariusze, pełen obaw, bo takie powroty rzadko się udają, a na dodatek no, twórca sukcesu Rancha, jeden z twórców, ale jeden z tych najważniejszych, czyli Andrzej Grembowicz, już od dawna nie żyje, więc bardzo byłem ciekaw, czy jego synowi Marcinowi uda się nawiązać do tego klimatu, który miało Rancho. No i z zachwytem czytałem te 6 odcinków i mówię, kurde, stare, dobre Rancho.
7: No właśnie, ale to tak bardzo zaciekawił mnie ten wątek, że pan powiedział, że telewizja też tak jakby trochę nie chciała do tego wracać. No a przecież mam takie wrażenie, że to jest jeden z niewielu seriali, na które naprawdę 3/4 Polski, jeśli nie cała Polska, autentycznie cały czas czekała na powrót.
8: Ja nie chciałbym wchodzić tutaj w te jakieś polityczne dywagacje, bo nie wiem tego dokładnie. No tam jest, to chyba to nie jest tajemnica, że jest konflikt między prezydentem i premierem. A wtedy tam jakieś w sensie konflikty były i to po prostu nie pasowało. Nie wiem zresztą z jakich powodów. Już nie mówiąc o tym, że nam samym ciężko byłoby pracować dla ówczesnej telewizji. Więc podejrzewam, że możliwe, że te suma tych elementów dała taki efekt, że nie było do tego powrotu. No ale na szczęście udało się.
7: Czy teraz praca na planie wygląda jakoś inaczej niż te 10 lat temu?
8: Otóż nie. Nie, to jest niesamowite. Sam byłem zaskoczony, że udało się producentowi zgromadzić właściwie tę samą ekipę. Poza operatorem, który nie żyje. To właściwie charakteryzatorki, rekwizytorzy, nawet szwankierzy, oświetlacze, no wszyscy to są ci sami ludzie, no już nie mówię o kolegach, aktorach. No i reżyser oczywiście. Więc frajdę mieliśmy ogromną, bo to jakby się czas zatrzymał w którymś momencie. Nie czuliśmy w ogóle, że minęło 10 lat. Po prostu robiliśmy Rancho.
7: Czy pamięta pan ten moment, jak się pan znalazł w pierwszej ekipie Rancha?
8: Tak, pamiętam, dlatego że ja w ogóle w Ranchu miałem nie grać. To jest taka historia związana z serialem Miodowe Lata, ponieważ my z Czarkiem Żakiem po 5 latach kręcenia Miodowych Lat postanowiliśmy przestać być taką dyżurną parą komediową w Polsce. Kojarzyliśmy się wyłącznie z tym serialem, a mieliśmy swoje ambicje i postanowiliśmy zakończyć ten projekt taką sobie daną obietnicą, że na razie się rozstajemy. No właśnie po to, żeby nie. No i żeby zdyskontować sukces Miodowych Lat, producenci napisali dla Czarka serial Rancho, a dla mnie serial Doręczyciel. Tyle, że na Rancho znalazły się pieniądze, a na Doręczyciela nie. No i ja zostałem na tak zwanym lodzie. Ale nie wiem tego do końca, ale podejrzewam, że jak to między nimi producentami, oni coś czuli pismo nosem i wiedzieli, że jest ryzyko, że na tego doręczyciela pieniądze się nie znajdą, więc trzymali do ostatniej chwili dla mnie tę rolę tego czerepacha. Ja to przeczytałem. Najpierw złożyłem zastrzeżenie, że nie wiem, czy Czarek się zgodzi, bo przecież inaczej się umawialiśmy, ale Czarek się zgodził bez problemów. No i spodobała mi się ta postać, ale ponieważ bardzo mi zależało na tym, żeby Czerepach to nie był Tadzio Norek, który został sekretarzem gminy w Wilkowiach, to bardzo mi zależało na tym, żeby go zagrać inaczej, żeby to była zupełnie inna postać, całkowicie wykreowana. Były na to możliwości, bo scenariusz był świetny. Ja mu dodałem tylko ten tupecik, bo chciałem, żeby się od tego Norka bardzo odróżniał. Poza tym tupecik u faceta o czymś świadczy. To jest taki sygnał, że facet ma kompleksy, że się wstydzi swojej łysiny, więc tam tę łysinę zasłania. A ponieważ Czerepach sam według siebie uważał, że jest skończoną doskonałością, inteligencją i w ogóle wszystkim znakomitym, to wiedziałem, że musi mieć jakieś wady, czyli dołożyłem mu wadę dykcji. Czyli Czerepach trochę sepleni. No a cała reszta, no to już był, to była suma takich moich obserwacji z polityków. No po prostu obserwowałem polityków i wiedziałem, że ponieważ Czerepach to jest postać, która manipuluje, która kłamie, która robi wszystko, żeby wyszło na jego, więc wiedziałem, że muszę mówić bardzo szybko. szybko i bardzo precyzyjnie, z absolutną pewnością siebie, że to, co mówię, to jest prawda. Chociaż wiem, że to nie jest prawda. Ale żeby wyborca kupił to jako prawdę, trzeba mówić bardzo szybko i bardzo precyzyjnie, bo wtedy wyborca się nabierze. I przykłady takich polityków mamy. Mieliśmy przez ostatnie, poprzedniej epoce bardzo wielu, a jeden to w ogóle nawet chyba już wyemigrował, albo nie wiadomo, gdzie mieszka.
7: Ten Czerepach, no to tak jak zresztą, no, patrząc wprost, zero-jedynkowo na niego, no to to jest negatywna postać. To co pana zdaniem jednak tu się wydarzyło, że Polacy tę postać też kochają?
8: Mnie samego to zadziwia. Chociaż na początku nie było tak dobrze, bo pamiętam, że niektóre panie to tak reagowały bardzo negatywnie i słyszałem takie szepty w galerii handlowej i mówi, zobacz, to swołocz przeszła, jakby tak podeszła, jakby tak trzasła w ten wredny pysk.
7: Czyli jednak
8: na szczęście nie podeszła i nie trzasła. Ale rzeczywiście, no bo widzowie sobie utożsamiają te nasze postaci z nami samymi i jeżeli serial jest dobry, jeżeli gramy przekonywająco, to ludzie zapominają o tym, że my jesteśmy aktorami tylko. I to z jednej strony dobrze, bo to znaczy, że chyba dobrze wykonujemy swoją robotę, ale z drugiej strony, no jeżeli ktoś, na przykład kiedy graliśmy Miodowe Lata, ciągle słyszałem za plecami Norek do kanału, albo jakieś takie, i to było na żywo, nie, teraz to głównie w internecie się takie obelgie czyta, ale tam. No to, no ale też ja przyjmowałem to z dobrodziejstwem inwentarza i zawsze tylko cieszyłem się, no znaczy, że chyba dobrze zagrałem.
7: Co możemy zdradzić na temat Czerepacha?
8: Przepraszam, jeszcze tylko odpowiem na to pytanie. Więc myślę, że kluczem było to, że to jest wszystko w takim sosie komediowym, z troszkę lekko z przymrużeniem oka, i mimo że my gramy bardzo serio i nie ma tam żadnego mrugania do widza, to konwencja jest zabawna, jest komediowa i dlatego no, nie zostałem znienawidzony. No a potem jeszcze jak wizerunek mój został ocieplony, bo Czerepach się zakochał przecież i tak cierpiał bardzo, bo ta ludzia go nie chciała bardzo długo, no to już mnie ludzie polubili ze współczuciem.
7: Czy po tych 6 odcinkach nadal będziemy lubić Czerepacha?
8: Obawiam się, że nie bardzo.
7: Oho.
8: No nie wiem, zresztą trudno mi jest powiedzieć, dlatego że no to jest inna historia, znaczy to jest kontynuacja, ale to jest zupełnie inna historia i ponieważ nie mogę zdradzać i nawet nie chcę zdradzać tych szczegółów scenariusza, to i widzowie pewnie też by nie chcieli.
7: No pewnie. Zepsulibyśmy zabawę.
8: Tak, no właśnie. To takiego Czerepacha jeszcze nie widzieli widzowie nigdy. I to jest arcyciekawe dla aktora, że musi zagrać no coś, co jest bardzo ambiwalentne i decyzje, które musi podjąć, są bardzo trudne, a ponieważ Czerepach nie jest z gruntu złym człowiekiem, to starałem się te chwile, te fragmenty grać no właśnie z takim rozdarciem, no bo nie powinien, a musi to zrobić. No i myślę, że to będzie walor.
7: Ale chyba możemy zdradzić, bo zresztą to już jest wiedza internetowo znana, że Czerepach będzie premierem.
8: No tak, to już się wydało. No bo to, że wójt został prezydentem, wiedzieliśmy na końcu ostatniego odcinka 10 serii. Lubię tę konstatację przypominać, bo pamiętam, że jak czytałem scenariusz tego 10 odcinka 10 serii, 13 odcinka 10 serii, to sobie mówiłem, Boże, przesadzili. No jak? No gdzie? No wójt Wilkowiec zostaje prezydentem Polski?
7: Niemożliwe.
8: Dlatego, i nam się to wszystkim wydawało nieprawdopodobne, dlatego konwencja, nie wiem, czy to państwo, czy słuchacze zauważyli, konwencja tego ostatniego odcinka jest w takiej aurze bajkowej. Po raz pierwszy w Wilkowiejach pada śnieg. I długo czekaliśmy na ten śnieg, bo nie było śniegu. Zazwyczaj kręciliśmy Rancho w koniec lata i trochę jesieni, a tutaj, ponieważ ten czas ogłoszenia wyników wyborów okazał się zimą, no to musiał padać śnieg, musiała być ta zimowa aura. Ale żeby było baśniowo, to ten śnieg musiał być, no musiałby być go dużo, tego śniegu. Sztucznie nie da się tak zrobić. No i przerwaliśmy zdjęcia i te sekwencje, w których musiał być śnieg, czekaliśmy aż do lutego. I nakręciliśmy te fragmenty. Ale właśnie dlaczego o tym mówię? No bo właśnie ta baśniowa atmosfera w jakimś sensie usprawiedliwiała to, że no to coś absolutnie przecież niemożliwego, żeby wójt Wilkowej został prezydentem Polski. Wtedy tak się wydawało. Zaznaczam, że bardzo mnie to w sumie zadziwia, że dzisiaj to się w ogóle nie wydaje nieprawdopodobne.
7: Jak bardzo potrafi się zmienić rzeczywistość przez tak naprawdę niezbyt wiele lat.
8: No, 10.
7: Tak. Jako rodowita radzynianka zapytam o Radzeń, no bo w końcu też doczekał się i będzie w tym sezonie serialu.
8: Pani jest Radzynianką.
7: Jestem Radzynianką.
8: Ja byłem w Radzyniu kilka razy i znowu pojadę, bo tam z Radzynia pochodzi Jerzy Chromik, który jest moim przyjacielem i tam będzie miał swoje jakoś jubileusz i obiecałem, że przyjadę. Byłem na spotkaniu z mieszkańcami i teraz byłem na zdjęciach, bo rzeczywiście w Pałacu Potockich mieliśmy zdjęcia. Tak, tak. Wiem, że prezydentowi, czy burmistrzowi bardzo zależało na tym, żeby w końcu ten Radzyń zaistniał, bo to autobus z Wilkowej do Radzynia jeździ.
7: No właśnie ten Radzyń zawsze był też taką formą chyba trochę legendy w serialu.
8: To nie był Radzyń Podlaski, tylko Radzyń po prostu, no żeby nie było tak już konkretnie bardzo, bo przecież Wilkowyje to miejscowość fikcyjna. No i Radzyń też musiał być tak troszeczkę naciągnięty, no ale przecież wiadomo, że na Podlasiu jest tylko Radzyń Podlaski. To było oczywiste. I bardzo się cieszę, że w scenariuszu zostało to zawarte, że jest Pałac Potockich. I zresztą bardzo zabawny. Ja się tak śmiałem, jak to przeczytałem. O co chodzi z tym Pałacem Potockich? No nie zdradzę, na pewno, choćby mnie pani to kroiła, nie zdradzę, bo to jest po prostu znakomite.
7: No to nie mogę po takim wstępie nie ciągnąć pana dalej za język.
8: Proszę ciągnąć, tylko że nie gwarantuję, że się pani uda.
7: Że tutaj postawimy po prostu wielokropek, tak? Czy no, dobrze, to inaczej.
8: Czy zatem... Nie mogę tego zrobić i nie powinienem.
7: Okej, okay, no ale to rozumiem, że do Radzynia dojedzie premier. Czy dojedzie również prezydent?
8: Nie powiem.
7: Okej. Okay. No dobrze, drodzy państwo, to tutaj rzeczywiście postawimy wielokropek. To wszystko się wyjaśni w grudniu.
8: Tak, tak, w grudniu. Chyba to jest tak, że przed świętami, czy jakoś, no nie wiem dokładnie, kiedy będzie premiera pierwszego odcinka, ale jest tylko 6 odcinków, więc myślę, że w święta będzie.
7: Słyszałam też, że to już jest definitywne zakończenie tej przygody z Ranczem, że już jakby scenariusz został tak napisany, że nie da się niczego dopisać. Rzeczywiście tak będzie?
8: Pani, myśmy się z Ranczem żegnali już 4 razy.
7: No właśnie.
8: To jest 4. raz. Więc ja mówię, nigdy nie mów nigdy. Ja ze swej strony mogę powiedzieć, że bardzo chętnie wrócę do postaci Czerepacha, chociaż rzeczywiście na końcu 6. odcinka znajduje się w takiej sytuacji, zresztą nie, no nie powiem oczywiście, ale to nawet byłoby ciekawe, jeszcze kontynuacja tego wątku.
7: Czyli jednak dałoby się zrobić tam jakiś zakręt.
8: Oczywiście zawsze się daje.
7: Aha.
8: Wie pani, już ludzie, którzy zginęli, potem z martwych stawali, bo się okazało, że mieli brata bliźniaka i tak dalej, albo że to w ogóle nie tak i że z domu, który spadła bomba, gdzieś tam okazało się, że siedział w piwnicy. Wszystko jest do zrobienia.
7: Ale to już bardziej brzmi wtedy jak telenowela brazylijska, a nie jak taki polski serial.
8: No to brzmi jak telenowela, no ale jak mówię, no już parę razy się żegnaliśmy z Ranczem i ta historia przecież trwa. Wilkowyje zaistniały w świadomości Polaków i nie znikną. Nie znikną, szczególnie, że grono fanów serialu jest ogromne, nadspodziewanie ogromne. myśmy przypuszczali, że to będzie dobry serial, ale że tak bardzo zagości nie tyle w domach, co w umysłach ludzi, to tego się nie spodziewaliśmy, bo niby wiedzieliśmy, że to jest coś więcej, że to nie jest tylko opowieść o jakiejś wsi na Podlasiu, tylko opowieść o nas samych, o Polakach, o naszych przywarach, ale też o naszych zaletach i tak dalej, i tak dalej. To jest jakaś taka w dużym skrócie, w pigułce, prawda o Polsce. Tacy jesteśmy i zobaczyliśmy się w tym krzywym zwierciadle i o dziwo bardzo nam się to spodobało.
7: Czy pan lubi Podlasie? Bo to nie jedyny projekt związany z Podlasiem, w którym pan brał udział, bo też i w filmie o takim właśnie tytule Podlasie mogliśmy pana zobaczyć.
8: No tak, akurat ten tytuł moim zdaniem jest niefortunny i zresztą mówiłem o tym, kiedy dostałem propozycję kontynuacji komedii Nic na siłę, że to jest niefortunny tytuł, no ale jakoś tam w Netflixie uważali, że jest okej. A potem się okazało, że miałem rację, bo Podlasianie, widząc siebie, jak mówimy, z tą gwarą taką, czasami może troszeczkę przesadzamy z tą gwarą, czy że dla mnie się to podoba, to jest częste albo zbyt często używany zwrot, to część Podlasian się na to obraziła, albo no, przynajmniej im się nie podobało. Mhm. Przecież to nie jest film o Podlasiu, to jest historia miłosna, o miłości dwojga starszych ludzi, z których jedna się władowała w tarapaty, a drugie próbuje z tego wybrnąć. I to jest o tym przede wszystkim, a nie... jak jest tytuł Podlasie, no to znaczy, że tak wygląda Podlasie. A tak przecież nie wygląda, a przynajmniej nie wygląda tak w Białymstoku, bo to głównie białostoczanie tak czepiali. Ja często występuję w nie teatrze w Białymstoku, który bardzo lubię, przeuroczy teatr. I tam są widzowie, którzy nie mówią z takim akcentem strasznie mocnym. Ale na wsiach, gdzie kręciliśmy Podlasie, właśnie tak mówią. Nawet bardziej. I często to są Białorusini, którzy tego mówią trochę po polsku, a trochę po białorusku i troszkę jest takie wymieszane. I tak się zdarza. Bywa i tak, i tak. Wystarczyłoby, żeby to było Nic na siłę dwa i myślę, że nie byłoby problemu.
7: No tak, ale tak nawiązałam do tego filmu właśnie dlatego, że no też on jednak jest w jakichś takich trochę podlaskich, może nie realiach, a klimatach osadzony. No i tak zastanawiałam się, czy to po prostu tak wyszło, czy rzeczywiście na przykład lubi pan ten region Polski?
8: Oj, bardzo lubię. Ten region Polski jest przepiękny. I te Zakola, Narwi i tych innych rzek, no myśmy dosyć dużo tam jeździli po tych, no bo chodziło o to, żeby te plenery wybrać jak najpiękniejsze i tak dalej, żeby to Podlasie pokazać od tej strony takiej, no, że to jest po prostu przepiękny region Polski. I więc jak tego nie lubić? Już nie mówiąc o jedzeniu.
7: To prawda.
8: Moja mama robiła kartacze, tylko że u nas się nazywały granaty. I ja pochodzę spod Częstochowy, więc tam troszeczkę inne te granaty były, znaczy te kartacze, bo mięso nie było mielone, tylko krojone, takie boczek z kiełbaską i tam z cebulką smażone specjalnie i po to na dzienie. No ale ciasto było takie samo. I uwielbiałem te kluski. No i na Podlasiu oczywiście wszędzie można takie kartacze zjeść. Nie mówiąc o tym, że to wszystko jest takie świeże, takie pyszne. Ja jestem łasuch, ja uwielbiam jeść. I jedzenie to jest dla mnie jedna z najprzyjemniejszych rzeczy. No i tam na Podlasiu to można się po prostu oszaleć od tego jedzenia pysznego.
7: To prawda, widoki, jedzenie, trochę tam nazbierało się takich różnych fajnych rzeczy, choć rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, w filmie Podlasie ten język to tak może niekoniecznie się udał tam. Ale też, czy na przykład dla aktora...
8: Jestem ostatni, który będę się tutaj bronił, no to widzowie zawsze mają rację.
7: Ale czy dla aktora w ogóle wejście na przykład, no bo tak jak pan mówi, pan jest spod Częstochowy, czy dla aktora wejście nawet w taki językowy świat jakiegoś regionu, to jest proste zadanie?
8: Nie, nie, to nie jest proste zadanie, bo bardzo łatwo jest przeszarżować i być może ja czasami tam trochę przeszarżowałem. Co prawda mieliśmy konsultanta na planie od języka, od akcentu i nie zgłaszał jakichś szczególnych zastrzeżeń. Poza tym trzeba pamiętać, że to jest komedia. W komedii czasami troszeczkę można coś, jak w emocjach, jakieś coś się tam wyraża, to jest dopuszczalne. No a jak ktoś nie ma poczucia humoru, no to już nic na to nie poradzę.
7: No właśnie, zahaczamy tu też trochę temat komedii, poczucia humoru. Też powiedział pan dzisiaj, że już pan i pan Cezary Żak mieliście dość tego duetu z Miodowych Lat, który jednak był mocno komediowy. To nie jest trochę tak, że jednak no, to jest coś, to była taka rola, taki duet, który się trafia raz na ileś lat aktorowi? To było jednak bardzo popularne wtedy.
8: Pewnie tak. Miodowe Lata miały gigantyczną oglądalność. Ulice pustoszały, kiedy był nowy odcinek na Polsacie. Bo takiego serialu nie było do tej pory. Poza tym miał ten walor, że każdy odcinek był nagrywany przy udziale publiczności, na żywo, spontanicznie. To wszystko było takie inne. I potem się okazało, że nawet ta dykta w postaci ścian, które mieściły się na tej scenie obrotowej Teatru Żydowskiego w Warszawie, nie przeszkadzała nikomu. Bo potem się jakby gdzieś tam zrozumiałem, dlaczego. No bo właściwie ten anturaż nie był istotny. Istotne były problemy tych ludzi, tych naszych bohaterów i jak oni się z tymi problemami zmagają i jak bardzo chcą szybko zarobić pieniądze, jak bardzo chcą tam oszukać te żony i tak dalej, i tak dalej. Tacy jesteśmy troszeczkę. A ponieważ my graliśmy bardzo, bardzo serio, to dlatego to było takie śmieszne. To jest zasługa Maćka Wojtyszki, który bardzo pilnował, żeby tam nie było żadnych żartów, jakiegoś oczka do publiczności, wręcz przeciwnie. Im bardziej byliśmy poważni z tymi swoimi problemami, tym bardziej byliśmy zabawni. No i z Czarkiem Żakiem dogadaliśmy się doskonale. Rozumieliśmy się właściwie bez słów. I lubiliśmy tę pracę. No tyle, że 5 lat to jest długo, a my jeszcze pracowaliśmy w teatrach. Mm-hmm. Czarek w Teatrze Powszechnym, ja w Teatrze Ateneum. Mieliśmy też swoje ambicje. Chcieliśmy być aktorami uniwersalnymi, a nie wyłącznie komediowymi. I zdarzały się takie sytuacje, że ja sobie mówię, nie, już muszę to natychmiast skończyć. Bo na przykład w Teatrze Ateneum grałem wujaszka Wanie. I dramat Czechowa, bardzo serio, nic z komedii. I kiedy wchodziłem na scenę, nagle słyszałem na widowni Norek. Zobacz, to Norek wszedł. No bo z drugiej strony popularność Miodowych Lat była gigantyczna. Ogromna. I no, musiało mieć to swoje konsekwencje. No ale właśnie też dlatego postanowiliśmy to zakończyć.
7: Ale czy to też było tak, że był pan zmęczony reakcją publiczności? Czy jednak sam też pan już stwierdził, że no, ta postać już pana męczy? Że już pan więcej nie chce tego projektu?
8: Nie byłem zmęczony reakcją publiczności. To tylko były konsekwencje. Po prostu ja się nigdy na publiczność nie obrażam. Natomiast razem doszliśmy do wniosku, że się zaczynamy powtarzać. Że w tych ostatnich odcinkach już to było. I że już więcej nie ugramy. Że to możemy tylko kolejny raz zmagać się z tymi bardzo podobnymi do siebie problemami, a ponieważ scenariusze już od dawna były pisane wyłącznie w Polsce, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, Miodowe Lata były tak zwanym formatem, czyli powstały na bazie takiego amerykańskiego serialu komediowego The Honeymooners. I tylko 30 odcinków było tych amerykańskich, zresztą napisanych nie wiernie ze scenariusza amerykańskiego, tylko jakby na kanwie, no pomysł był tylko, a wszystko działo się przecież w Polsce i z Polakami. No a resztę odcinków, a było 131, były napisane przez polskich scenarzystów. No i już powoli kończyły się pomysły i sami stwierdziliśmy, że już nie możemy, nic nowego tutaj nie wymyślimy, a powtarzać się nie chcemy. Mhm. I dlatego.
7: Ale czy czasami przy takich na przykład właśnie projektach, które były kultowe, bo tak chyba można powiedzieć, to trochę podobnie jak i przy ranczu, nie miał pan takiej myśli, że po iluś latach, że fajnie, gdyby to wróciło w jakiejś formie?
8: Miałem takie myśli, bo lubiłem Tadzianarka bardzo, lubiłem go grać. I nawet był pomysł powrotu do Miodowych Lat. Tyle, że w formie, no nie już takiej w teatrze, tylko po prostu normalnego serialu. Mhm. I tu już wiedziałem, że to się nie może udać. Dlatego, że myśmy zrobili taką wersję serialową, normalnego, filmową, taką wersję całkiem nowe Miodowe Lata. I to się nie spodobało publiczności, bo woleli to tę wersję teatralną. I teraz wracać do tego... No wychodziło na to, że zrobimy to tylko dla pieniędzy. No bo wiadomo było, że no, jeżeli mamy wrócić, to muszą nam za to zapłacić, a odcinanie kuponów tylko po to, nie, to nie miało sensu. I zgodnie z Czarkiem stwierdziliśmy, że no, nie chcemy tego robić.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
7: Od właściwie początku swojego życia zawodowego miał pan takie role, które zostały na bardzo długo z panem. Jak się pan czuje z tym, że co święta cała Polska ogląda pana w Znachorze? Co każde święta, nieważne które.
8: Czuję się świetnie. Świetnie, bo to jest, to świadczy o tym, że to jest bardzo dobry film. W swoim gatunku jest moim zdaniem arcydziełem. I to był mój debiut na dużym ekranie, więc mogę być tylko dumny i szczęśliwy, że tak pięknie zadebiutowałem. Pięknie nie mówię o moim graniu, tylko o filmie. I cieszę się, no, to jest niesamowite. Moja żona obejrzała to już chyba ze 20 razy i za każdym razem ja wracam z teatru, a ona płacze, myślałem, że coś się stało. Ja mówię, co się stało? Nie, Znachora oglądałam.
7: Ale co się z tym śmierzy? Rzeczywiście wszyscy płaczą na Znachorze, to się po prostu nie da.
8: No taka jest konstrukcja tego, tak to jest zbudowane dramaturgicznie, no o to właśnie chodzi. Ale o to chodzi też w wszelkiej sztuce, żeby wywoływała reakcję, żeby działała na emocje. Płacz to jest emocja, czy śmiech to też jest emocja. To dobrze.
7: Ale czy pan dosiada się do żony i ogląda Znachora razem z nią?
8: Nie.
7: Dlaczego?
8: Nie, bo ja w ogóle nie lubię oglądać siebie na ekranie. Jakoś tak nie przepadam za... Może jestem zbyt krytyczny, zawsze mi się wydaje, że mógłbym to zagrać lepiej. Oglądam oczywiście pierwszy raz. No to jeżeli coś jest pierwszy raz, no to oglądałem, ale już drugi raz nie. Rancho, kiedy pojawiał się nowy sezon i była emisja nowego sezonu, to oczywiście oglądałem, albo z nagrania, no bo często ta emisja była w czasie, kiedy ja byłem w teatrze, bo ja prawie codziennie wieczorem gram w teatrze. No to oglądałem jakąś powtórkę albo nagranie, więc oglądałem głównie z ciekawości, co z tego materiału wyszło, bo przecież my nagrywamy jakieś tam poszczególne sceny, dziesiątki ujęć, które potem są zmontowane i ten efekt końcowy mnie ciekawił, bardzo interesował, jak to, co tam wypadło, co zostało, które ujęcie zostało wzięte. No i jak do tego dochodzi muzyka i to połączone jest z resztą scen, no to jest dla mnie ciekawe, jak koledzy zagrali, to wszystko jest bardzo ciekawe. No i przyjęcie, odbiór widzów też mnie bardzo interesuje.
7: Zastanawiam się i zadam to pytanie panu. Gdy pan tak patrzy na przykład właśnie na siebie ze Znachora, to ma pan wrażenie, że to było tak bardzo dawno temu? Czy ma pan jednak takie poczucie, że to było chwilę temu?
8: Chwilę to może nie, bo jednak coś się w międzyczasie wydarzyło. Poza tym Znachor kojarzy mi się dosyć tak traumatycznie, bo ja nakręciłem Znachora, równocześnie kończąc Znachora zacząłem zdjęcia do takiego miniserialu telewizyjnego pod tytułem Odlot. który opowiadał o takim młodym chłopaku na Śląsku, za którego plecami działa się historia, czyli sierpień 80 roku. I żeby zagrać, to była główna rola w tym serialu, musiałem zrezygnować, musiałem zwolnić się z teatru w Warszawie. I bardzo dużo, z wielu rzeczy musiałem zrezygnować dla tego serialu. A dwa tygodnie przed końcem zdjęć wybuchł stan wojenny i cały materiał został zabrany i wyglądało na to, że nigdy światła dziennego nie ujrzy, więc ta moja inwestycja przepadła. Potem Znachor był prezentowany w stanie wojennym na ekranach i to mnie oczywiście cieszyło, ale ja byłem zdruzgotany, bo nie udała się ta inwestycja. Ona się udała połowicznie, bo tam dwa lata później okazało się, że tych materiałów nie zniszczyli, tylko je tam gdzieś schowali w tych puszkach. Mhm. Potem cenzura wycięła wszystkie sceny strajków i manifestacji i o Solidarności tam nie było ani słowa. Ale ta historia obyczajowa została i serial ujrzał świat. Tam dokręciliśmy jeszcze parę scen i ujrzał świat podzienny. Był pokazywany w takim programie chyba dla młodzieży, Ekran z bratkiem czy coś takiego. Ale dlaczego mówię o tym, że miała pozytywny element? Bo właśnie w tym serialu zobaczył mnie Krzysztof Kieślowski. Mhm. I zobaczył, jak gram, i zaprosił mnie do swojego świata.
7: No właśnie, bo też o świecie Krzysztofa Kieślowskiego i o pana roli w Dekalogu, no to tak mówi się o tym, że najbardziej tajemnicza postać przez pana odegrana. Czy pan właściwie wiedział, co pan gra?
8: I tak, i nie. Z tym, że najpierw jeszcze było Bez końca. Film Krzysztofa Kieślowskiego Bez końca, a potem Dekalog.
7: Przeskoczyłam tak tutaj do Dekalogu.
8: I tak, i nie, bo wiedziałem, jaką funkcję pełni ta postać. Mhm. Długo z Krzysztofem rozmawiałem na ten temat i mimo, że bardzo nie chciał mi powiedzieć, kogo gram, bo sam nie chciał tego wiedzieć, nie chciał nazywać tej postaci, żeby ona nie miała jakiegoś konkretnego adresu, konkretu po prostu, tylko była czymś enigmatycznym, jakimś takim znakiem, sygnałem, metafizyką. Ale wiedziałem, po co ta postać jest i co mam zagrać, to wiedziałem. Więc ponieważ te 10 części poznałem wcześniej i wiedziałem, że to są znakomite scenariusze i to się czytało po prostu jednym tchem, i jakie to są ważne rzeczy, ta cykl o kondycji moralnej człowieka na podstawie 10 przykazań, bardzo luźno do nich nawiązujący, że to będzie coś naprawdę bardzo dobrego. A jeszcze na dodatek, jak bierze się za to Krzysztof Kieślowski i jeszcze najlepsi polscy aktorzy będą w tym grali, no to był wielki zaszczyt i też wielka frajda bycia w tym świecie. No a potem konsekwencje zagrania tej postaci. Napisano wiele, wiele różnych rozpraw, prac i już nie wiem, na całym świecie na temat takiego użycia w filmie postaci, która nie jest dopowiedziana do końca.
7: Ale czy pan na przykład też zastanawiał się, szukał pan sam dla siebie odpowiedzi, tak naprawdę, kim była ta postać, co miała tam, może nieco wnieść, ale właśnie kim była i po co tam była?
8: Tak. Tak, próbowałem sam sobie odpowiedzieć, bo wiedziałem, że Krzysztof mi nie powie. I tak sobie na własny użytek powiedziałem, że gram tajemnicę. No ale jak zagrać tajemnicę? To jest bardzo trudne zadanie, zagrać tajemnicę. No to jak zagrać mleko, światło albo kamień? To jest bardzo trudne. Więc tak się zmagałem z tym. Czułem intuicyjnie, że to wszystko będzie w oczach, w spojrzeniu, we wzroku. W jakimś bardzo, bardzo oszczędnej mimice twarzy. Że tam będzie ta tajemnica. Ale Krzysztof mi pomógł niechcący zresztą chyba, bo pamiętam, że drugą część, czyli dwójkę kręciliśmy, ja grałem takiego laboranta w szpitalu, gdzie profesor Bardini musiał wydać, podjąć decyzję, czy Ola Łukaszewicz umrze, czy będzie żył, a był śmiertelnie chory na raka. I wtedy on podejmuje decyzję i wtedy wiedziałem, że ja się mam tam pojawić, że mam się przyglądać mu, kiedy on tę decyzję podejmuje. I Krzyk, ja mówię, ale nie wiem, co mam tu grać. A Krzyk powiedział, wiesz więcej. I to był klucz do całej postaci, do następnych wszystkich odcinków. Ja po prostu, to było genialne. Po prostu wiesz więcej. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo kim jesteś, ale wiesz więcej. I ten człowiek podejmuje decyzję, a ty wiesz, co się stanie. No i to już potem wszystko już było proste.
7: No jednak z jednej części pana wycięto. Co czuje
8: aktor? Nie. Jednak... Nie wycięto mnie.
7: Nie wyszła ta scena.
8: No. Z jednej części... czyli z siódemki. Tak. Nie tyle mnie wycięto, co po prostu scena między mną a Bogusiem Lindą, kiedy Boguś wchodzi do pociągu z takiej WKD, takiej kolejki, a ja z niej wychodzę o kulach, bo zawsze pojawiałem się z jakimś rekwizytem. Mhm. I ten rekwizyt zawsze był symboliczny. Mhm. A to wtedy wychodziłem o kulach i ponieważ my kręciliśmy na taśmie celuloidowej, i ta scena się po prostu nie nagrała. Znaczy, nie nadawało się do montażu, znaczy w ogóle do ujęcia. I to nie dlatego, że zostałem wycięty, tylko po prostu nie można było tego zrobić. Ale i tak w tym odcinku ja jestem. Mhm. Wnikliwi obserwatorzy, poszukiwacze tej postaci widzą człowieka o kulach, który idzie tam daleko w tle po peronie. Bo to byłem w tych dwóch ujęciach. A tamto po prostu się nie udało. Nie można było już dokręcić tej sceny. Nie było na to czasu, ale też nie było taśmy. Myśmy mieli bardzo ograniczony dostęp do taśmy. Taśma to był największy problem w ogóle wtedy. Taśma filmowa. Bo taśma była kupowana za dewizy. Na zachodzie. I Kodak. I to przelicznik do dolara. No, pani nie może sobie z tego zdawać sprawy, ale przelicznik dolara do złotówki wtedy był nieprawdopodobny. To było jeden dolar, to było bardzo dużo pieniędzy. A trzeba było kupować za dewizy, więc taśma, każdy metr taśmy był bardzo drogi. I w związku z tym państwo, bo przecież to nie były prywatne pieniądze, ograniczało tę ilość taśmy, no bo to na wszystko trzeba było, za wszystko trzeba było płacić, a szczególnie ograniczało dla takich filmów, takich reżyserów, którzy są niepokorni, którzy nie są w służbie, że tak powiem, partii i rządu, więc dawali nam tej taśmy mało i bardzo możliwe, już nie pamiętam, teraz nie byłem wtajemniczony w te szczegóły, ale wiem, że po prostu, nie starczyło chyba taśmy po prostu, żeby to dokręcić. Ja już nie mówię o kłopocie, bo to była trudna scena. Trzeba było kolejka, WKD. No, logistycznie to było trudne, więc po prostu chyba Krzysiek machnął ręką i mówi, no to trudno. A nie było mnie rzeczywiście w ogóle w dziesiątej części, bo nie było jej w ogóle w scenariuszu. I teoretycznie właściwie były takie poszukiwania, Krzysiek nawet ogłosił taki konkurs, że gdzie Artur mógłby się tu pojawić i były tam różne pomysły, wszystkie były niedobre i ja na własną szkodę wpadłem na pomysł, żeby mnie tam w ogóle nie było. I wtedy powiedziałem do Krzyśka, mówię, słuchaj, jeżeli był w wszystkich dziewięciu częściach, no to tu też gdzieś jest, tylko go nie pokazujemy, po prostu. Poza tym to się robi taka metafora, że może on, ten, co był w dziewięciu częściach, to jest oko kamery na przykład, albo reżyser, który stoi zawsze za kamerą. No i tak zostało.
7: Co pan bardziej lubi? Bardziej pan lubi występować w produkcjach filmowych, czy w teatrze? No bo to życie teatralne też ma pan bardzo bogate.
8: Miałem nadzieję, że nie zada pani tego pytania.
7: Bo wszyscy to pytają.
8: Tak, to jest pytanie na każdym spotkaniu. Ono musi paść.
7: Musi paść, no bo to jest...
8: Ale to jest pytanie... przepraszam, nie chcę, nie, naprawdę nie chcę pani obrazić, ale to jest...
10: Nie da się wybrać.
8: Niedorzeczne. Dlatego,
10: dlaczego?
8: Że, no niedorzeczne, dlatego, że to są dwa różne sposoby wykonywania tego zawodu. To jakby nam, to jakbym miał, gdybym miał z czegoś rezygnować, to byłbym w skrajnej rozpaczy.
7: No, dlatego, ale też pan powiedział, że zrezygnował pan na chwilę z teatru, żeby grać właśnie w serialu wtedy.
8: No, ale na chwilę zrezygnowałem. Mm. Nie miałem w planach, że zrezygnuję z teatru. Mm. W ogóle ja tylko zrezygnowałem z etatu w teatrze, a ponieważ była to główna rola, rzadko się dostaje główne role w serialu, gdzie w ogóle nie schodzę z ekranu, to liczyłem na to, że a scenariusz był świetny, to liczyłem na to, że po emisji tego serialu, już nawet przed emisją, ja po prostu nie opędzę się od propozycji. No a tu stan wojenny i wszystko się jakby...
7: Trochę jak pandemia, no, później. Właśnie.
8: Tak, więc nie przewidziałem tego. Natomiast nigdy z teatrem nie zamierzałem się rozstawać. Teatr jest niezbędny. Choćby po to, że no, trzeba cały czas ćwiczyć warsztat, te zestaw umiejętności, które nieustannie muszą być poddawane treningowi, bo inaczej człowiek ubożeje w tym warsztacie i albo się przyzwyczaja, albo w ogóle leniwieje, a publiczność teatralna weryfikuje natychmiast. Mhm. To jest to spotkanie na żywo z publicznością, które no, daje takie zdanie egzaminu. Albo się zda, albo nie. I ta konfrontacja jest niezwykle ekscytująca i owszem, czasem to jest duże koszty związane z tremą i tak dalej, ale no, ale jedyne w swoim rodzaju, jedyny w swoim rodzaju sposób uprawiania tego zawodu. A w filmie, no też trzeba dobrze zagrać, ale można powtórzyć. W teatrze nie mogę powiedzieć, przepraszam państwa, ja to zagram jeszcze raz, bo trochę mi się tutaj nie omsknęło. No nie mogę. W filmie mogę. Poza tym efekt końcowy w dużym stopniu nie zależy ode mnie. Ja mogę zagrać najlepiej, jak potrafię i to może być fantastycznie zagrane, a reżyser uzna, że ta scena w ogóle nie jest potrzebna w filmie i ją wytnie na przykład. Tak się zdarzało i tak może być. Więc jeżeli miałbym wybierać, no to wolę w teatrze. No bo to jest na żywo. Ale na szczęście nie muszę wybierać i w filmie też mam przyjemność grać.
7: No właśnie, pytam też o to, no bo być może właśnie pomyślałam sobie o tym, że z pańskiego punktu widzenia, jako osoby, która jest cały czas w zawodzie, no to się, te dwa światy wydają się właśnie jakby zupełnie inne, ale też no jakby, że nie da się wybrać jednego, ale my też tak jako widzowie, no to czasami sobie myślimy, że a fajnie, no tutaj ma aktor film, jeden film, drugi film, serial, no to może jakoś tak trochę mniej pracy trzeba w to włożyć, szybciej przychodzą efekty w postaci, nie wiem, popularności, czy nawet niestety mówiąc wprost, pieniędzy niż z teatru.
8: No może i tak, ale wtedy, znaczy po pierwsze to nie od nas zależy. Mhm. Bo jeżeli gram w teatrze, to kończę jedną sztukę i za chwilę zaczynam następną i następną i następną. I, no przynajmniej ja tak mam. W filmie niekoniecznie. Przecież po skończeniu zdjęć do Rancha ja przez 8 lat nie grałem w ogóle w żadnym filmie. Nie dlatego, że nie chciałem. Dlatego, że nie dostawałem propozycji. Mnie nawet nie zapraszano na castingi, bo się opatrzyłem. Bo reżyserzy uznali, że no to Rancho to już tak zrobiło z niego takiego tak opatrzonego aktora, że już po prostu nie chcieli. Tak się zresztą bardzo często zdarza, kiedy serial okazuje się no bardzo, bardzo, nie mówię kultowym, ale takim, który zapisuje się bardzo mocno w świadomości widzów i po prostu aktor, który grał główną rolę, wydaje się już w innych rolach niewiarygodny, bo po prostu wszyscy widzą w nim tamtą postać. Tak się stało na przykład z genialnym, moim zdaniem, aktorem amerykańskim Hugh Laurie, który zagrał doktora House'a. No i zagrał genialnie, tylko że skończył i właściwie
7: I właściwie każdy widząc jego twarz od razu widzi doktora Hausa.
8: No, ale właściwie skończyła się jego kariera, bo tam zagrał jeszcze coś tam, ale to już nie było to. Mhm. I to jest też nasze przekleństwo. Na szczęście mnie jakoś udało się z tego wybrnąć i kiedy skończyliśmy Miodowe lata, potem było Rancho. Po Ranchu odczekałem te 8 lat i zagrałem w filmie Polowanie, który się bardzo podobał. A grałem zupełnie inną postać i nie grałem już żadnej komedii, tym bardziej, że to był taki thriller polityczny, a grałem bossa małomiasteczkowej mafii, bardzo złego człowieka i jakoś tam udało mi się

0: doświadczenie, że jednak może pan w pewnym sensie wrócić do tego projektu?
1: Tak, choć to nie jest był powrót do tego projektu, bo to był zupełnie inny scenariusz, chociaż oparty na powieści Dołęgi Mostowicza, ale jednak inny.
0: Mocno unowocześniony.
1: Sceptyczny trochę, ale jak przeczytałem scenariusz, który był bardzo dobry, to sobie powiedziałem właściwie dlaczego nie. Poza tym postać, którą mi zaproponowano, czyli ten kamerdyner, to jest zawsze bardzo ciekawe dla aktora do grania, dlatego że kamerdyner to jest taka postać, którą państwo traktują jak mebel, czyli jego nie ma właściwie. Mogą mówić o wszystkim, a on stoi i oni się zachowują tak, by on nie miał oczu ani uszu i ani rozumu. Czyli taki kamerdyner bardzo dużo wie, tyle że niewiele może powiedzieć, no ale czasem może coś zrobić i ten kamerdyner akurat zmienia bieg historii. I to było bardzo, bardzo ciekawe. Więc z przyjemnością przyjąłem tę rolę. Poza tym spodobało mi się takie nowe odczytanie tej historii. Że to jest historia, jak w naszym starym Znachorze, Ania Dymna, taka paniusia z dobrego domu, Tomek Stockinger, no to już taki hrabia, że Matko Boska, a tutaj ci młodzi, to są młodzi ludzie, bardzo młodzi. Tacy, to jest ich pierwsza miłość, taka szalona, bezkompromisowa. To było ciekawe i zresztą ci młodzi aktorzy świetnie to zagrali. Zresztą wszyscy świetnie zagrali. Poza tym też udział w filmie, który posługuje się zupełnie nowymi narzędziami. Ta historia opowiedziana jest dzisiejszą techniką. Mhm. Są drony, nie drony, jakość taśmy i tak dalej. To wszystko jest, to jest niebo a ziemia. Przecież kręciliśmy też na tej taśmie celuloidowej, chociaż akurat Znachor miał dosyć sporo taśmy, bo był zakładany.
0: Przedział był większy.
1: Tak, poza tym nie był w żaden sposób polityczny. A tutaj przecież żadnej taśmy praktycznie chyba nawet nie ma, bo jest jakaś tam awaryjna, ale tak to się zapisuje wszystko cyfrowo. Można dorobić, przerobić, można tam ptaki dokleić albo nie, albo wyciąć. Wszystko można teraz zrobić.
0: Na swojej stronie internetowej ma pan napisane: aktor musi grać, by żyć. Co to dla pana oznacza?
1: To oznacza potrzebę. To nie jest tylko zawód, który wykonujemy. To jest taka jak oddychanie. Potrzeba wychodzenia na scenę, potrzeba stawania na planie filmowym, potrzeba grania jest czymś takim immanentnym w naszej psychice. I kiedy... Ja śpiewałem w moim recitalu Artur Warcisz Show, który ciągle gram, występuje w całej Polsce, który jest takim stand-upem z piosenkami. Śpiewam tę piosenkę, którą napisał Marcin Sosnowski, mój przyjaciel. Aktor musi grać, by żyć. A potem powstała książka, czyli taki wywiad Rzeka, który napisaliśmy razem z Kamilą Drecką. Właśnie jaki tytuł? Ja wybrałem ten tytuł Aktor musi grać, by żyć, ponieważ my pisaliśmy tę książkę w pandemii, kiedy ja właściwie w ogóle nie grałem i to niegranie było niezwykle bolesnym doświadczeniem. Ja oczywiście robiłem wszystko, żeby jednak coś robić. Pisałem wierszyki, czytałem, jeszcze tam recytowałem przed kamerą, na YouTube, zamieszczałem wszędzie, no bo też ja jestem takim człowiekiem bardzo prospołecznym i staram się jednak uczestniczyć w tym życiu. I po prostu ta potrzeba grania jest we mnie jakoś taka bardzo, bardzo mocna. Więc aktor musi grać, by żyć, jest oczywiście sformułowaniem metaforycznym. No bo jak nie będę grał, to też pewnie będę żył, ale to życie będzie dużo gorsze.
0: Miał pan taki moment w swoim życiu, że jednak pan pomyślał, że może jednak coś innego niż grania?
1: Nie. Nigdy nie miałem takiej myśli nawet. Natomiast spróbowałem różnych innych form. Czyli od wielu lat jestem reżyserem i reżyseruję różne przedstawienia i właściwie przynajmniej dwa w roku zdarza mi się mieć dwie premiery, których niekoniecznie gram. Czasem gram, czasem nie. Mhm. Niedawno wyreżyserowałem uroczą komedię pod tytułem Ding Dong, czyli Karma Wraca z...

0: Piotrkiem Szwedesem, Olgą Bończyk, Kasią Skrzynecką, Asią Kurowską. Taka, myślę, że wyszła coś bardzo dobrego w swoim gatunku, ale nie gram w tym. Teraz największe wyzwanie, jakie mnie czeka, to bal w operze Juliana Tuwima, którego premiera odbędzie się 25 września, czyli już za miesiąc, prawie w Teatrze Polonia. No i to reżyseruję, gram główną rolę, jedyną, bo nie mam partnerów. Mam tylko kukły, z którymi będę prowadził jakieś dialogi. No a ten arcypoemat Tuwima, który jest piekielnie trudny, ale też, no to jest wielkie wyzwanie dla aktora, żeby to zrobić. No i Krysia Janda mnie tak jakoś namówiła, żebym to zrobił, no i jestem w trakcie pracy nad tym monodramem.
1: Trudno się reżyseruje samego siebie?
0: Bardzo trudno. Bardzo trudno, szczególnie kiedy ja zazwyczaj, kiedy reżyserowałem jakieś przedstawienie, to nie dawałem sobie jakichś dużych ról. Albo jeżeli reżyserowałem na przykład Nerwice Natręstw, to jest takie przedstawienie, które zagraliśmy już, niedługo będzie z 1000 razy, to miałem dublera, czyli jakby reżyserowałem to przedstawienie i tę postać, którą ja miałem zagrać, grał wtedy Andrzej Zieliński, znakomity aktor, który... na którym ja to ustawiałem. A potem tylko wszedłem w już ustawioną rzeczywistość. Bal w operze nie mam żadnego zmiennika i muszę to zrobić sam. Chociaż mam wspaniałych współpracowników. Jurek Satanowski pisze mi muzykę, już napisał bardzo dużo, już mam część tej muzyki, ale jeszcze pracujemy.
1: Czyli zapraszamy do teatru, zapraszamy przed małe ekrany, no i trzymam kciuki, żebyśmy mogli już na wiosnę spotkać się i porozmawiać o tym dużym ekranie.
0: Jestem pełen nadziei. Bardzo, bardzo bym chciał, żeby to się stało.
1: Artur Barciś był moim i Państwa gościem, Walejsław, Radia Pogoda. Dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję pięknie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
7: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
6: A pan wie, jak to objechać?
8: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
9: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

dama jest w lóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: każdym dnie miłości.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
3: Garść inspiracji.
4: Szczypta ciekawostek.
3: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja.

0: Sandra się kładzie, cholerna, na głowę, na serce i na mózg.
1: Już cały dzień taki był i cały tydzień.
2: I będzie drugi, będzie trzeci taki sam.
1: Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę, co z sobą począć, gdzie się podzieć z sobą.

0: krwi mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami okiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy widz.
2: O co chodzi?

czarno. Siedzieć i płakać i śpiewać to warto. Z sercem ściśle.

0: Rytety. Rytety.
1: Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. A żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem. Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy? Przez panią, bynajmniej przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej

Ta pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej. Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygasł, to fakt. Ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy. Kto go zrozumie, kto mu pomoże? Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to stania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. U pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i

chce z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

się sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

0: już taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Jacek Braciek.

0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.
1: Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo? Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.